0: Radio SK.
1: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Reklama.
1: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sitarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka. Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
0: I po reklamie.
2: Numer 1 w Zamościu.

Rada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Reklama.
1: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na

0: lubią miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sitarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka! Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
1: Uwaga Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, briket oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
4: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
7: I po reklamie.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2, Zamość, Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
3: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sidarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka! Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
4: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
5: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
6: I nadal się trzymają, tak jak ja.
7: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
5: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
4: Wow, ale wygodnie!
8: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
2: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
4: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
2: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: I po reklamie.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: ZSP2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na Ciebie. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3KZamost.pl 793-905-085.
1: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
2: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
3: To będzie ostatnia reklama. Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
4: I po reklamie.
5: SK Zamość News.
6: Wioletta Sowa, zaczynamy magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym magazynie powiemy o Międzynarodowym Dniu Archiwów.
5: SK Zamość.
6: 9 czerwca w Archiwum Państwowym w Zamościu odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów pod hasłem Zamojskie Oryginały, czyli dokumenty i artefakty. Tylko tego dnia można było zobaczyć w archiwum wyjątkowo oryginalne dokumenty związane z historią Zamościa i regionu. W programie była prezentacja oryginalnego aktu lokacyjnego Zamościa z 1580 roku, zwiedzanie archiwum i rozmowa o historii ukrytej w dokumentach. Oto krótka relacja z tego wydarzenia.
7: Jakub Szygawski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu.
8: Witam wszystkich Państwa serdecznie w dniu dzisiejszym, szanowni gości. I dzisiaj jest taka chyba jedyna w roku okazja, żebyśmy się z Państwem podzielili tymi dokumentami, które możecie w tej małej salce zobaczyć. Większej niestety nie mamy. To jest nasza największa sala. I w dniu dzisiejszym mamy Państwu do zaprezentowania dokumenty związane z historią naszego miasta Zamościa. Dokumenty związane z fundatorem, założycielem miasta Zamościa, Janem Zamońskim, przedstawicielem znakomitego rodu. Bardzo się cieszę, panie prezydencie, że też pan nas pojechał. Proszę Państwa, także kilka takich karykasów, które udało nam się w dniu dzisiejszym pomieścić, związanych z historią naszego regionu. To nie tylko Zamość, to nie tylko osoby, które tą historię tworzyły, to także, proszę Państwa, dokumentacja kartograficzna, architektoniczna, dokumentacja urzędowa, no i dokumentacja związana z historią nas samych, czyli ludzi, którzy tworzą tą historię i są mieszkańcami tego regionu. Co dzisiaj prezentujemy? No, stoimy wokół najważniejszego dokumentu historii naszego miasta, aktu lokacyjnego Zamościa, który w sposób cudowny odnalazł się w Państwowym Zasobie Archiwalnym i w sposób nie mniej cudowny trafił również do naszego miasta po ponad 150 latach nieobecności. Odnalazł się w Krakowie i dzisiaj w Zamościu mamy dwa arcyważne dokumenty, bo w muzeum mamy dokument lokacyjny potwierdzony przez króla Stefana Batorego w czerwcu 1580 roku, Ten z 10 kwietnia 1580 roku, pierwszy najważniejszy podpisany przez fundatora

0: nie odległy Jarosławcu w folwarku zamojskim, nadał bieg, początek temu wspaniałemu miastu. Za Państwem w gablotach mamy tutaj troszeczkę ikonografii. Ikonografii tego człowieka najważniejszego, jeżeli chodzi o nasze miasto, czyli fundatora Jana Zamojskiego. Są to ryciny pochodzące najstarsze z czasów, kiedy jeszcze hetman żył, czyli mamy koniec wieku XVI. No i późniejsze przedstawienia wiek XVII, XVIII do wieku XIX. Tutaj możecie też Państwo szeroko poznać sposób graficznego ukazania właśnie osób z przedstawicieli szlachty, magnaterii, jaka wówczas w ikonografii istniała. To także studium nad ubiorem szlacheckim. Różnorako jest to, proszę Państwa, przedstawione. Na jednej z rycin mamy także Andrzeja Zamojskiego, który również zapisał się bardzo mocno, jeżeli chodzi o historię naszego kraju będącego u progu klęski i rozbioru tej Konstytucja 3 maja. Mamy też pewne, proszę Państwa, ciekawostki, jeżeli chodzi o kartografię. Bardzo fajna mapa Rzeczpospolitej Szansona z 1692 roku, przedstawiająca już zmierzch potęgi tej pierwszej Rzeczpospolitej, ale jednak jeszcze się tutaj, proszę Państwa, prezentującej znakomicie podział administracyjny. Tutaj także jest Zamość. Nieco wyżej mamy już czasy austriackie i przypomnienie faktu, że Zamość był wówczas stolicą największego obszaru terytorialnego, jeżeli chodzi o zarządzanie właśnie z tego punktu. To wówczas otworzyła się brama właśnie tego ośrodka administracji państwowej, stolica cyrkułu zamojskiego. Za Państwem kolejne mapki. Tutaj bardzo ważna mapa, jeżeli chodzi o polską kartografię. Wacław Brodecki, znany renesansowy kartograf, ale kartograf to nie było jego zajęcie pierwszorzędne. Musiał być kimś znakomicie uposażonym w języku duchownym. I tutaj mamy także w zasobie naszego archiwum jedną z wersji mapy Brodeckiego, mapy, na której jeszcze Zamościa nie ma. Mamy tutaj pierwszą połowę wieku XVI, niemniej w kartografii właśnie ten obiekt. Ta mapa wprowadziła Polskę w Rzeczpospolitą właśnie w ramy kartograficzne. Tutaj obok taka dziwna mapa, to jeszcze mapa ptolemejska, która ma genezę w wieku III naszej ery i proszę sobie wyobrazić, że praktycznie podczas renesansu takie przedstawienie Europy świata wówczas obowiązywało, więc Brodecki, że tak powiem, zmienił to oblicze, dodając właśnie tutaj do tej nauki o Ziemi już tą kartometryczność i większe, dokładniejsze przedstawienie tych szczegółów i detali. Poza tymi mapami, o których mogę godzinami mówić, mamy arcyciekawe zbiory i z ubiegłego roku udało nam się, dzięki także naszemu dyrektorowi archiwów państwowych, proszę Państwa, mówić bardzo ważną i wartościową dokumentację dotyczącą Turowina, jednego z 6 miast ordynacji zamojskiej. Dokumentacja od początku wieku XVII, kończąc na wieku XIX. Bardzo ciekawy inwentarz, właściwie ilustracja miasta z 1612 roku, tutaj fragmentarycznie jest wystawiona. I bardzo ciekawy, kolorowy, rękopiśmienny plan Turowina z 1843 z podziałem także własnościowym. To jest to, co w ostatnim roku to uznaję za największe takie wydarzenie, jeżeli chodzi o nasze archiwalne zdobycze. Dookoła tutaj na stolikach różnorodna dokumentacja, zarówno jeżeli chodzi o działalność urzędową, administracyjną, jeżeli chodzi o genealogię, to mamy przykładowe akty metrykalne, tutaj choćby właśnie akt urodzenia ostatniego ordynata Jana Zamojskiego, panie prezydencie, w Klemensowie. Tutaj jest właśnie ten akt numer 313 z 1912 roku. Tutaj mamy jedną z ksiąg hipoteki, dóbr wyłączonych z ordynacji zamojskiej, Wólka Zamojska, Sitaniec oraz Lipsko. Tutaj mamy także przykładowe jednostki związane z ordynacją zamojską, artefakty, choćby w postaci takiego zbioru nut na protewę z instrument, które spisał Józef Smoliński, kompozytor. Też bardzo ciekawy materiał, jeżeli chodzi o rozróżnienie tego, co mamy w zasobie. No i bardziej współczesne dokumenty naszych wielkich osobistości, zamościan, ale także osób, które mieszkały w tym regionie. Przykładowo dla Państwa mamy Marka Grzechutę i Wiktora Zina, którego spuścizna także po wielu perypetiach znajdzie się w naszym archiwum, chociaż już się znajduje i to są, proszę Państwa, nie ilości wykraczające centymetry, ale po prostu dziesiątki metrów. Potężna spuścizna po panu profesorze, która znalazła się w Krakowie, trafiła do nas. No tutaj dzięki zaangażowaniu wielu osób, a konkretnie no, jedną mam tutaj na myśli Marię Kornel, bo gdyby nie Maria, no to różny los mógłby tą dokumentację spotkać.
1: Marcin Zamojski. Dzisiaj tutaj no, oferujemy książki, które też są pamiątką i też tworzą historię tego miasta poprzez ludzi, którzy stoją za tą książką, za tym dokumentem, który tutaj jest. No, tak jak widzimy, świadectwa dojrzałości, matury. No, to są wspaniałe rzeczy, które ludzie oferują właśnie, żeby ktoś, bo to ginie. W domach to ginie wszystko, niestety. Następne pokolenie przychodzi, przenosi się do mniejszego mieszkania czy innego, czy do wyjeżdża i zabierać to wszystko. A wiem, jak to jest z książkami, bo ja mimo, że już 36 lat mieszkam tutaj, to jeszcze wszystkich książek nie przywiozłem z Warszawy. Nie, generalnie teraz przewożę z Zamościa do Klemensowa, bo biblioteka jest pusta, więc muszę... A tak myślę, że miałem około 12-14 tysięcy książek. Długo, za długo żyję i dlatego mam tyle książek. I ciągle dalej niepoprawnie kupuję. Nie, ja generalnie jestem cały czas zafascynowany II wojną światową. Ale przed okresem przedwojennym i ciągle wychodzą nowe książki, które rzucają troszeczkę inne światło. Czasami to światło jest czyste, że tak powiem, w miarę. I nie ma tych nacisków politycznych, co ja zawsze mówię, żebyśmy udało się nam tworzyć historię, która nie tworzył politycy, tylko taką prawdziwą, spokojną, która jest do opanowania przez wszystkie pokolenia. Mam książki historyczne z podstawowej szkoły, liceum, etc., z których żeśmy się uczyli. I niektóre, muszę powiedzieć, rzeczy są tam wyważone zupełnie dobrze. A oczywiście, że niektóre są smutne i straszne, ale to tak wygląda. Także nie, ja za dużo kupuję książek, żebym mógł wracać. Nie, później idzie już jak przeczytane, to idzie na górę. Teraz właśnie przewożąc, miałem parę dni, no, 2-3 miesiące temu sobie paluchy połamałem dłoń, więc miałem jedną tylko sprawną rękę, więc mogłem układać w bibliotece już. Ale później gips zdjąłem i już musiałem wrócić do cięższej pracy niż tylko układanie książek.
2: Proszę powiedzieć, jakie dokumenty archiwa przekazał pan do archiwa?
3: Stanisław Rudy. No tak się złożyło, że miałem to przyjemność i szczęście w pewnym sensie, że było tego bardzo dużo. Mówię tego nie względzie, że lekceważę, ale względzie, że to były bardzo różnorodne, ciekawe i wartościowe rzeczy. Jeżeli chodzi to, tak, między innymi były wizerunki założyciela miasta Zamościa Jana Hetmana Zamojskiego Ryciny. To były staloryty, także bardzo ważny według mnie dokument, bo to początek naszej historii. Były też dokumenty związane z funkcjonowaniem samej ordynacji, bo Zamość to nie tylko samo miasto Zamość, ale ordynacja, a więc Zwierzyniec, Klemensów, który darzę dużym uczuciem, dlatego tam się urodziłem, tam wychowałem, a więc to była duża, duża przyjemność. Oczywiście zbiór fotografii, między innymi posiedzenie Rady Regencyjnej, której w Paryżu, w której uczestniczył Zamojski. Tak, przepiękna fotografia, bardzo dla mnie wartościowa. No i inne wydawnictwa obok tego, nie tylko z Zamościa, ale na przykład zbiór, olbrzymi zbiór ekslibrisów miasta, powiatu, województwa i Polski, ale przede wszystkim twórców naszych miejscowych, bo to jest istotne. że to pozostało zbiór różnych kart pocztówek, bo uważam, że pocztówki są niesamowitym dokumentem, dlatego że o ile tekst można na przykład gdzieś zmienić, uzupełnić, to było na pocztówce, więc jest to forma fotografii, to odzwierciedla dokładnie, jak dany obiekt wyglądał w momencie, kiedy był fotografowany, i tutaj jest to dokument bardzo, bardzo prawdziwy. No do tego inne jakieś tam druki ulotne ze współczesnej historii, między innymi dzisiaj miałem przyjemność pokazać dorobek dokumentacyjny z naszego miasta, pani Matuszewskiej, która prowadziła jak gdyby formę sekretariatu pierwszej Solidarności, notowała posiedzenia, a więc to były jej autentyczne zapiski z jednej strony, a z drugiej strony refleksje na temat obecnej czy ówczesnej rzeczywistości.
2: A które z przekazanych zbiorów były dla pana najważniejsze?
3: To były te bezpośrednie dokumenty, które dotyczyły miasta Zamościa, a więc założyciela miasta Zamościa. Były też broszury dotyczące historii Zamościa, a jak powiedziałem, najważniejsze to były dwie rzeczy. Dokumentacja fotograficzna i pisana dotycząca Klemensowa z jednej strony oraz fotograficzno-pocztówkowa, że tak określę, z samego miasta Zamościa. A więc tam były elementy, no przede wszystkim zamojskich, bo to wiadomo, że twórca. Także to było, ale trudno skreślić jednoznacznie. Dla kolekcjonera wszystkie dokumenty są ważne, wszystkie rzeczy są ważne. Jedne może mają inną wartość materialną, ale z kolei mają inną wartość duchową, poznawczą. Z kolei i odwrotnie jest tak, że tak to wygląda, że trudno jednoznacznie powiedzieć, ale tylko chodzi o tak zwane wspomnienia sentymentalne także to.
2: A dlaczego postanowił pan przekazać je do archiwum?
3: Dlatego, że zbieractwo to nie tylko gromadzenie. Zbieractwo według mnie, kolekcjonerstwo, to jest również obok posiadania dzielenie się z tym, co mamy, co zdobyte mamy w czasie swoich poszukiwań w różny sposób zdobywamy przecież. To jest z jednej strony. Z drugiej strony wiadomo, że wszystkiego człowiek nie zabierze z sobą w pewnym momencie, dlatego dobrze jest pozostawić je w takim miejscu, które będą służyły znajomym, bliskim, przyszłym pokoleniom. I to jest bardzo istotne. To jest po pierwsze. Po drugie, jest to miło, że do czegoś człowiek jest potrzebny, bo pracy to jeszcze jest potrzebny do tego, żeby komuś zrobić przyjemność, a w tych trudnych czasach to jest dużo przyjemność. Ale powracając jeszcze do jednego dokumentu, który miałem przyjemność wzbogacić, czy archiwum, czy też zbiory dotyczące Zamościa. Moja mama była w pewnym sensie wychowanką hrabiostwa zamojskich, dlatego że była to wspaniała rodzina, która troszczyła się o dzieci wiejskie i założyła między innymi ochronkę dla dzieci wiejskich, następnie szkołę, do której uczestniczyła, a następnie szkołę zawodową, szkołę rzemiosł. I w pewnym momencie pracowała w Pałacu Zamojskim jako krawcowa.
2: Warto przekazywać swoje zbiory.
3: No, ale oczywiście warto. No. Ja mówię, to też jest sprawa przyjemności. Fajnie, że przy okazji w tych czasach takich skomplikowanych, no ludzie wspominają i tak dalej, bo to nie mówmy, o ludziach się bardzo szybko zapomina, ludzie o sobie zapominają, a tutaj wzajemne wspominanie, pamięć, to wzbogaca nasze życie i nasze funkcjonowanie.
4: Pan Asiewicz Janusz, profesor Szczygieł ochrzcił mnie żelaznodarożnym inżynierom przenicowującym się w historyka, bo trafiłem tutaj do Zamościa na moment rozpoczęcia budowy LHS-u, a potem w międzyczasie, mając korzenie staszicowskie, włączyłem się w próbę reaktowania, co się nie powiodło, ale to stworzyło jakby takie przesłanki, znajomość pracy historycznej i zostałem dostrzeżony w Pile. Muzeum Biograficzne Stanisława Staszica w Pile, bo tam jest także Muzeum Okręgowe noszące to imię, prowadzi taki cykl dwuletni. Jednego w lata nieparzyste organizuje konferencje, a w parzyste wydaje zeszyty staszicowskie. I tam od 2004 roku zacząłem publikować i to jakby się spodobało. To mnie zachęcili do kontynuowania i taki mój obecny guru, profesor Zbigniew Wójcik z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk powiedział: proszę pana, jak pan tego nie przebije doktoratem, nikt nie będzie tego szanował. Tam będzie będzie sobie zwracał uwagę, że ktoś coś napisał. I dzięki pomocy pana profesora Kurby, pana profesora Szczygła trafiłem do terminu do pana profesora Śladkowskiego i proszę pani, no wyszła dobra praca. Dość trzeba powiedzieć, że tutaj szukając sposobu honorowania naszej niedawno zmarłej koleżanki Eligny, która do mojej rozprawy zaprojektowała okładkę. PESEL jest nieubłagany, goni, więc trzeba się śpieszyć. To, co nazbierałem przy robieniu doktoratów, te wszystkie skany, nieskany, trzeba to jakoś wreszcie opublikować. I to między innymi trafia tutaj. Bo pewne zbiory kolejowe przekazałem, filatystyczne też, bo to jakby ograniczało zasięg, a reszta to tam, gdzie co już przestaje być potrzebne, to już do nich, do ich biblioteki wędruje. Czasami zdarzały się prezenty archeologiczne. Ktoś tam znalazł jakiś toporek, coś tam innego. Sam znalazłem tej wielkości dłoni kawałek gliny i mi archeolodzy powiedzieli, że to jest ornament paznokciowy. Ktoś paznokciami to ozdobił, to też tutaj jest. Więc to jest jedna rzecz. Przekazałem całą kolekcję medali staszicowskich, bo biorąc się za doktorat, nie miałem pojęcia, jak to pójdzie. Była takim szyldem wielkim pani profesor Budowska, tylko ona jako pierwsza dostała się do archiwum towarzystwa, ale robiła pracę magisterską i czasu miała niewiele. Pewne rzeczy istotne wychwyciła, a pewnych nie. Gdy ja się zabrałem za tą pracę, to już zespół był uporządkowany. Wszystkie publikacje, jakie miałem, bo Muzeum Staszica ma taki zwyczaj, że wydaje zeszyty i każdemu z autorów artykułu 10 nadbitek. No to archiwum tutaj zawsze było, że tak powiem, to widziane. No i filatelistykę. Bo jako kolejarz myślałem, że będę zbierał to, no ale to niestety trzeba było odstawić, więc kolekcja znaczków kolejowych też trafiła tutaj. Może ktoś z tego korzysta, bo znaczek niesie ważny przekaz. Ja niedawno wydałem monografię swojej wsi, bo pochodzę z Brodzicy spod Hrubieszowa i tam wykorzystałem znaczki 20 roku. No i literatura. Tu archiwa zdobyły się na taki jakby gest honorowania darczyńców. To nie jest drobna rzecz, ale to ludzie spotykają się, a może to, a może tamto, tak jak dzisiaj pan dyrektor Rudy, proszę bardzo, czy prezes Gawrylak. To są ludzie, z którymi się tutaj spotykamy i jakoś popychamy to archiwum, żeby ich zagracić do końca.
5: Jakub Żygawski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu. Dzisiaj, czyli 9 czerwca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Jest to inicjatywa, która zadomowiła się już od kilkunastu, właściwie no prawie 20 lat w świadomości społecznej. To także nasze święto, Święto Archiwów Państwowych.
6: Jakimi dokumentami może się między innymi pochwalić Archiwum Państwowe w Zamościu?
5: To są dokumenty, które zarówno dowodzą naszej historii, naszym dziedzictwie kulturowym, czyli takie dokumenty, które były istotne z punktu widzenia naszych miast, miejscowości, które także dokumenty stanowiły właśnie o tym, że taka miejscowość staje się miastem lub otrzymuje odpowiednie przywileje od władców lub właścicieli. Poza tym są to dokumenty, które przedstawiają historię osób, czyli mamy bardzo szeroko pojętą dokumentację związaną właśnie z działalnością poszczególnych ludzi znanych w naszym regionie. Jest to także dokumentacja metrykalna, czyli akta stanu cywilnego, w których możemy znaleźć historię, przeszłość naszych rodzin, ale także znaleźć nazwiska osób, które szczególnie zapisały się w historii naszego regionu. No, wspomnę tutaj, jeżeli chodzi o nasz zasób, to mamy oczywiście dokumenty dotyczące rodu Zamojskich. Kiedy pojawiali się na świecie kolejni ordynaci, no tutaj akurat z racji chronologicznej są to ostatni ordynaci, Maurycy Zamojski czy Jan Zamojski, 16 ordynat, ale także osoby, które były i są związane z Zamościem, Zamojszczyzną, jak choćby Tadeusz Zaręba, architekt Wiktor Zin, którego no, setną rocznicę urodzin świętowaliśmy w ubiegłym roku. To także osoby, które bardziej pamiętamy z racji tego, że jeszcze niedawno byli wśród nas, poza właśnie profesorem Zinem, choćby Marek Grechuta, rodzina Pereców czy Abraham Stern z Hrubieszowa. Mamy także mnóstwo dokumentów, które w pewnym sensie oddają to, co działo się ciągu ostatnich 200 lat na Zamojszczyźnie. Mam tu na myśli materiały kartograficzne, projekty architektoniczne, ale także bogaty zbiór dokumentacji fotograficznej. Warto tutaj wspomnieć, że Stanisław Orłowski, honorowy obywatel Zamościa, także znany fotograf, dokumentalista tego, co się działo w Zamościu i na Zamojszczyźnie w okresie ostatnich 70 co najmniej lat, przekazał potężny zbiór, potężne swoje archiwum fotograficzne obejmujące ponad 40 tysięcy pozycji, które sukcesywnie zamieszczamy także na naszej wirtualnej galerii na stronie zamojskahistoria.pl, ale także niebawem pojawią się na portalu Szukaj w archiwach. To także są dokumenty, które można odnaleźć w archiwum państwowym, i myślę z dużą przyjemnością wszyscy będą mogli z tego zasobu korzystać, zasobu, który mamy w części zdigitalizowany, i to, co oczywiście możemy, to będziemy udostępniać w formie wirtualnej na stronach internetowych Archiwum Państwowego w Zamościu, ale także na portalu Szukaj w archiwach. No to posiadamy świadectwo Marka Grechuty, tak, z absolwenta pierwszego liceum ogólnokształcącego. Poza tym posiadamy bogaty zbiór fotografii, które właśnie mamy dzięki rodzinie i znajomych pana Marka Grechuty. Także mamy dosyć skromne zbiory muzyczne w postaci nośników dźwiękowych, ale tutaj myślę, że każdy z państwa także ma do tego dostęp. Niemniej jest to taki zbiór materiałów bardzo wdzięcznych, jeżeli chodzi o Marka Grechutę, jego historię tutaj z czasów młodości, historię bardzo bogatą, jeżeli chodzi o przecież Zamość i nasz region. To te początki funkcjonowania Marka Grechuty, ta edukacja, którą tutaj otrzymał, i to, co go ukształtowało jako człowieka, jako artystę, to właśnie znajduje się w naszym zasobie, czyli dowody, dokumenty na to, że tutaj mieszkał i tutaj się uczył, ale także tutaj przebywał i z chęcią wracał w czasach studenckich, aby się spotkać z przyjaciółmi i znajomymi właśnie z czasów szkolnych, wracał do Zamościa. Akt lokacyjny Zamościa to jest najważniejszy dokument, jeżeli chodzi o historię naszego miasta. Ten pierwszy, najważniejszy, tak, bo to od niego się wszystko zaczęło. Dokument pergaminowy, czyli powstały, napisany na wyprawionej skórze zwierzęcej, podpisany 10 kwietnia 1580 roku w pobliskim Jarosławcu, w folwarku Jana Zamojskiego. W dokumencie tym mamy ustanowione prawo. Prawo, które powołuje do życia właśnie miasto Zamość i to, co się ma w tym Zamościu znajdować. Czyli poza lokalizacją, w którym miejscu to miasto powstaje, mamy także informacje co do różnych praw i przywilejów, które wraz z tym miastem właściciel tego miasta, jego fundator, czyli Jan Zamojski, przekazuje tymże dokumentem. Przypominam, że kilka miesięcy później, w czerwcu 1580 roku, król Stefan Batory zatwierdził te przywileje i taki dokument, ten królewski, znajduje się w Muzeum Zamojskim. Jednak to ten przechowywany w Archiwum Państwowym w Zamościu jest tym dokumentem pierwszym, najważniejszym dokumentem, który tchnął życie właśnie w Zamość i dzięki tejże fundacji, dzięki pracy architekta Bernarda Moranda mamy wspaniałe renesansowe miasto idealne. Wielkość dokumentu to mniej więcej 43 cm na około 60 cm. Napisane jest w języku wówczas obowiązującym, jeżeli chodzi o dokumenty, czyli po łacinie. Jest także opatrzony pieczęcią Jana Zamojskiego jako kanclerza, jeszcze nie hetmana wielkiego koronnego, i oczywiście autografem fundatora, który własnoręcznie manusuła, jak to napisano, czyli odręcznie podpisał się na tymże dokumencie, wcielając swoją decyzję w życie. Cel archiwów jest bardzo prosty, a zarazem trochę skomplikowany, ponieważ kładziemy wszelkie naciski. Nasza działalność statutowa skupia się na gromadzeniu, zabezpieczaniu, ale także udostępnianiu dokumentacji archiwalnej. A po co to robimy? Po to, żeby tą pamięć o przeszłości, to nasze dziedzictwo zachować dla kolejnych pokoleń, ale także po to, żeby uczyć tej historii. Uczyć historii młode pokolenie, które wchodzi w świat dorosłości, który pobiera naukę, uczy się i musi to młode pokolenie mieć świadomość, że nie byłoby go w tym miejscu, gdyby nie historia. Tak? I tą historię powinno znać, powinno szanować i od tego są właśnie archiwa państwowe, żeby tą informację zawartą w dokumentach udostępniać dla wszystkich zainteresowanych, ale także dla młodzieży, bo sam dokument jako materiał, na którym został sporządzony, nie byłby tym ważnym obiektem, gdyby nie ta informacja, która jest w nim zawarta, więc to tak naprawdę gromadzimy, zabezpieczamy i udostępniamy tą informację, którą pozostawili nasi przodkowie. No i jesteśmy tą instytucją, która gromadzi właśnie tą informację. To jest archiwum, jest miejscem, które powinno być docelowym miejscem dla gromadzenia, ale także przekazywania takiej dokumentacji po to tylko, żeby zachować ją dla potomnych. Więc zapraszamy Państwa do korzystania z naszych zasobów, ale także do współpracy, jeżeli chodzi o dokumentację archiwalną oraz historię naszego miasta i naszego regionu. Zasób Archiwum Państwowego w Zamościu obejmuje różnoraką dokumentację. Mierzymy ją w metrach bieżących i na chwilę obecną mamy blisko 3 km dokumentacji aktowej różnych kategorii, także kilkanaście gigabajtów dokumentacji elektronicznej, bo też warto przypomnieć, że archiwa to nie tylko ta statyczna dokumentacja, to także wchodzimy w erę cyfryzacji i archiwa państwowe również zajmują się przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentacji elektronicznej. Więc poza tradycyjnymi regałami archiwalnymi mamy rozbudowane serwery, macierze dyskowe, na których gromadzimy właśnie tąże dokumentację. Więc taka też czeka nas przyszłość. Poza dokumentami tradycyjnymi, także dokumenty elektroniczne, materiały audiowizualne, czyli nośniki z muzyką, nośniki z obrazem, czyli filmy, różne rodzaje tych nośników, tak od taśm szpulowych po nośniki VHS i nośniki optyczne, więc jest tego bardzo dużo i z roku na rok ten zasób się ciągle powiększa. Ponad 300 tysięcy jednostek archiwalnych obecnie przechowujemy w zasobie Archiwum Państwowego w Zamościu, no i ta liczba oczywiście z każdym rokiem się powiększa. Oczywiście warto korzystać z naszego zasobu.
7: SK Zamość.
6: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i słyszymy się w następnym. Trzymajcie się ciepło.
7: SK Zamość News.
6: Jeszcze raz więcej zaczynamy magazyn Zamojskiej Eski. Violetta Sawa, zapraszam do słuchania. W tym programie powiemy o Bezdechu i o Kleszczach.
7: SK Zamość.
6: To zaczynamy. W Zamojskim Starym Szpitalu są realizowane świadczenia w zakresie diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, czyli polisomografia. Badanie to pozwala diagnozować zaburzenie snu o różnym podłożeniu, w tym występowanie obturacyjnego bezdechu sennego. Badanie wykonywane jest w warunkach szpitalnych na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej lub lekarza rodzinnego. Nieco więcej o bezdechu już teraz.
8: Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Majszek, jestem anestezjologiem, jestem osobą, która od wielu lat zajmuje się niewydolnością oddechową i również obturacyjnym bezdechem sennym. Urodziłem się w Warszawie, studia skończyłem w Warszawie, pracuję.
6: Panie doktorze, wyjaśnimy na początku naszej rozmowy, czym jest bezdech?
8: Bezdech jest to po prostu zatrzymanie tego, co jesteśmy przyzwyczajeni, nawet nie wiemy, że nabieramy powietrze, wydychamy powietrze, a jeżeli nie mamy wdechu, wtedy jest jak gdyby taka przerwa. I ta przerwa to jest właśnie to, że powietrze nie dostaje się do płuc w taki sposób, jaki powinno, tylko po prostu ze względu na różne są przyczyny, to powietrze jest jak gdyby w tym momencie zatrzymane, ten oddech jest zatrzymany. Przyczyny są, jeżeli chodzi o bezdech, mówimy o obturacyjnym bezdechu sennym. I tutaj to, co powiedziałem, że bezdech to jest ta nie niedrożność dróg oddechowych, głównie dróg oddechowych, górnych dróg oddechowych, ale tutaj mamy do czynienia z zapadaniem się części miękkich i tutaj chciałbym, żeby oddzielić chrapanie od bezdechu, że nie każde chrapanie później jest bezdechem, ale w każdym bezdechu jest jednak ten objaw chrapania, który jest takim bardzo jak gdyby popularnym, że no często występuje i często przeszkadza tym osobom, które to słyszą, prawda?
6: Panie doktorze, jak możemy sprawdzić, że mamy bezdech?
8: Więc tutaj po pierwsze to ci, którzy z nami przebywają, którzy są najbliżej nas, a oni są tymi osobami, które mówią: słuchaj, chrapałeś i nagle przestałeś oddychać. I ja się przestraszyłem. Oni mówią o tym, ale my tego nie wiemy, bo to jest noc, prawda? To mówimy o warunkach nocnych. Ale później objawy, które są, bo bardzo często te osoby nawet mówią, że jak to, przecież ja się wysypiam, ja od razu zasypiam, ja świetnie śpię i to jest nieprawda. Po prostu bardzo często jest tak, że właśnie to, co ktoś mówi, że chrapałeś, przestałeś oddychać, jest prawdą. Żeby to sprawdzić, trzeba wykonać badanie. Są dwa badania, które można zrobić. Jest to badanie właśnie snu, poligraficzne i polisomnograficzne. To drugie dotyczy również badania faz snu, czyli badanie jest to kompleksowe, ale dotyczy również naszej aktywacji mózgu i rejestracji mózgu w czasie snu.
6: Panie doktorze, jak to pierwsze badanie wygląda, a jak to drugie?
8: To badanie jedno od drugiego różni się przede wszystkim właśnie możliwością zrobienia rejestracji elektroencefalograficznej. Jest o wiele bardziej dokładne i jest zalecane przez towarzystwa, które zajmują się badaniem snu.
6: Panie doktorze, jakie mogą być konsekwencje zdrowotne dla pacjenta, który ma bezdech?
8: Proszę Państwa, konsekwencje są wielorakie i dotyczą wielu chorób, które albo mogą być wywołane, albo spotęgowane właśnie bezdechem, niedotlenieniem. Tutaj chodzi o niedotlenienie organizmu, niebezpieczne, gdzie spada saturacja krwi, gdzie wtedy dochodzi do niedotlenienia. Tutaj dotyczy to m.in. bardzo czułe jest serce i układ sercowo-naczyniowy. Bardzo czuły jest mózg, czyli tutaj udary, arytmie, niebezpieczne dla życia. No i niedotlenienie, gdzie naczynia wieńcowe niestety nie są w stanie tyle tlenu przekazywać do mięśnia sercowego. I to już mówimy o zagrożeniu życia.
6: Panie doktorze, kiedy ten bezdech się objawia po raz pierwszy? Czy w każdym wieku, czy później, czy wcześniej?
8: On może występować w każdym wieku. Ten centralny bezdech częściej występuje u dzieci, u ludzi młodych. Może być postać obturacyjnego jak gdyby bezdechu, czyli obwodowego byśmy tak nazwali, dotyczącego dróg zapadania się części miękkich, które powodują niedrożność układu oddechowego. Może być również mieszany. Najczęstszy na całym świecie, również w Polsce, jest obturacyjny bezdech senny. Ten, który potocznie mówimy, że ktoś przestał w nocy chrapał, przestał oddychać, prawda? To już jest taki symptom, że to chrapanie jest tym takim przedwczesnym, takim słyszalnym, nieestetycznym objawem, ale objawem następnego dnia. To jest zmęczenie, to jest znużenie, to jest brak koncentracji. To jest również obniżenie nastroju, napędu, a te dwie rzeczy odpowiadają za teraz nie tylko za depresję. Gdy dla mnie, dla lekarza, który z 40-letnim doświadczeniem, który zajmował się również medycyną paliatywną i który również zajmuje się od wielu, wielu lat razem z współpracownikami leczeniem ciężkiej niewydolności oddechowej, gdzie stosowany jest respirator, jest projektem, bym powiedział, troszeczkę przewrotnym, ponieważ dotyczy to po pierwsze zdiagnozowania problemu na terenie właśnie Zamościa i Zamojszczyzny, z problemu u osób, u mieszkańców, których już jest zauważone. Tutaj nie wspomnieliśmy o otyłości również, czyli chrapanie, otyłość. To są te pierwsze te czynniki, które byśmy jak spojrzymy i ktoś jeszcze nam powie, że źle spał, to są te osoby. A wiemy, że jest ich bardzo dużo, to jest nadciśnienie. Projekt, czyli po pierwsze jest to zdiagnozowanie, żebyśmy zauważyli, że ten problem istnieje, a później leczyli, czyli zmotywowali i zarówno pacjentów, czyli mieszkańców, jak i osoby zajmujące się opieką zdrowotną. Tutaj nie możemy ograniczać komukolwiek. Tutaj decyduje i pacjent, i lekarz. Jeżeli są tego typu już te objawy, to powinniśmy interweniować. Z POZ, czy to jest poradnia pulmonologiczna, czy neurologiczna, czy poradnia cukrzycowa, czy osoby, które po prostu widzą same, że jednak coś się z nimi złego dzieje. A chciałbym tylko jeszcze dodać, że filarem właśnie tego stylu dobrego, zdrowego, prozdrowotnego jest między innymi dobry sen. Dobry sen to znaczy sen, który jest ciągły, który nie jest zakłócony bezdechami, który ma odpowiednie fazy snu i po którym wiemy, bo to badanie, o którym mówiliśmy, polisomnografia, będzie nam mówiło o wszystkim. Jak zachowuje się serce, jak utlenowana jest krew, jak długo trwa ta niedrożność, czyli ten bezdech i jaka jest jego częstotliwość. Oraz badanie faz snu poprzez elektroencefalografię.
2: Jeżeli na przykład pacjent przychodzi do lekarza rodzinnego i skarży się na przykład, czy ktoś zauważył u niego w domu takie objawy, co dalej?
8: W tym momencie, jeżeli takie objawy są i lekarz to zauważa, to powinien wiedzieć, że w Szpitalu Zamojskim jest taka możliwość wykonania takiego badania, a oprócz tego później będziemy chcieli, współpracując właśnie ze specjalistami, z moimi kolegami, wyznaczyć kierunek terapeutyczny i umożliwienie również, jak to się mówi, protezowania tego układu, to znaczy poprzez odpowiednie narzędzia, czyli aparaturę, która naprawdę na całym świecie jest szeroko stosowana, umożliwić ten dobry, zdrowy sen, który wpływa na jakość naszego życia. Chciałbym podkreślić, że badania, duże badania wykazały, że osoby, które cierpią na obturacyjny bezdech senny, żyją o wiele, wiele krócej. Te badania wykazują nawet kilkunastoletnią różnicę. A oprócz tego chcemy teraz być zdrowi, chcemy być po prostu, musimy pewne rzeczy również wziąć w swoje ręce, czyli też zadbać o to. Tutaj na pewno pewne rzeczy oprócz tej aparatury i tej technologii, którą posiadamy, to na pewno higiena życia jest również bardzo ważna. Nie pomoże sama aparatura, jeżeli będziemy palić papierosy, pić alkohol i na pewno wtedy tego zdrowego snu nie będzie. Jak również inne narządy będą również poszkodowane.
2: Panie doktorze, jeżeli już na przykład pacjent przyjdzie tutaj ze skierowaniem, to co się będzie później działo, jak takie badanie wygląda, ile trwa, na czym polega? Jedno i drugie.
8: Będzie odpowiednio kierowany tutaj przez personel szpitala. Chciałbym tylko podkreślić, że po prostu jest to badanie nieinwazyjne, bardzo krótkie. To jest badanie, które się przeprowadza w ciągu nocy. Także jest to badanie, gdzie chory nie jest ograniczony jakimiś przewodami, ponieważ jest to oparte na najnowszej technologii, także pacjent może pójść do łazienki, może wrócić, tak żeby po prostu sen był jak najbardziej naturalny, ale w dobrych warunkach, komfortowo i z, po prostu z opieką personelu. Tak, to jest szereg czujników, ale tak myślę, że bardzo dużo osób wie już, jak to wygląda. Oczywiście pomaga temu internet. Oczywiście my będziemy tutaj również mówić, jak to wygląda, jak przebiega takie badanie. Tak jak mówię, jest to podłączenie, tak jak elektrody do EKG i czujniki tutaj w okolicy jeszcze głowy, prawda? Nieinwazyjne, bezbolesne. I o to nam będzie chodziło, żeby ten sen był właśnie taki jak najbardziej naturalny, żeby po prostu wykryć bezdech, jego częstotliwość i długość trwania oraz te inne parametry, które będziemy mierzyć. To badanie w szpitalu będzie wykonywane jedno, tak zwane screeningowe, przesiewowe, gdzie widzimy, że nie ma jeszcze tej ciężkiej, chociaż naprawdę tylko i wyłącznie może to rozstrzygnąć badanie pełne polisomnograficzne. Badanie to przesiewowe, poligraficzne, to taka nazwa, która troszeczkę sugeruje zupełnie coś innego, ale jest to rejestracja snu, tylko bardziej prosta. Jest założone przez osobę, która jest odpowiednio przeszkolona do założenia, to trwa dość krótko i wtedy naprawdę jeszcze przed snem musi, no po prostu jest założone, później jest zaplanowany okres badania, zaprogramowany, no i prosimy, żeby normalnie zachowywał się i w sensie takiej, że żeby nie przywiązywał do tego jakiejś wagi, że to jest jakieś coś takiego wyjątkowego, tylko jest to po prostu tak jak badanie EKG rozszerzone, bym powiedział, i kilka jeszcze dodatkowych czujników, jak RNA palcowy, jeszcze rejestrator saturacji, prawda? Czyli to znamy po COVID-zie tego typu urządzenie. Tutaj dotyczy to jeszcze badania EEG, czyli elektroencefalografii, ale to są to teraz ze względu na to, że cały czas jest to unowocześniane, czyli to jest znacznie uproszczone. Kiedyś mówiło się, że to jest tyle kabli, tyle nie, i materiały, jakość materiału, jakość czujników. To jest po prostu teraz zupełnie coś innego. Zresztą to obserwujemy w każdej dziedzinie medycyny. Tak jak gastrofiberoskop, prawda? To też ewolucja, czy bronchoskop. Teraz zupełnie są to fiberoskopy, są to zupełnie bardziej przyjazne urządzenia. Głównym zadaniem będzie stwierdzenie takie, jakie są zalecenia towarzystw medycznych, czyli bardziej chodzi nam o badanie pełne, żeby zdiagnozować, w pełni zdiagnozować bezdech. Czyli również, czy to jest centralny, czy to jest bezdech właśnie ten obturacyjny, ale nie centralny, tylko związany z taką mechaniczną niedrożnością, prawda, nie centralną, nie związaną z zaburzeniami schorzeń mózgu i ośrodków oddechowych, czy receptorów, które zawiadują rytmem oddechowym, długością. Także to chcemy według standardów, najlepszych standardów, tak zwanych złotych standardów, które są przewidywane, i to wyznacza również Narodowy Fundusz Zdrowia i towarzystwa międzynarodowe i polskie.
6: Panie doktorze, jeżeli już u danego pacjenta zostanie rozpoznany bezdech, co dalej? Jak wygląda leczenie, jak wygląda później zmiana jego życia?
8: W zależności od wyniku. Jeżeli ten bezdech poprzez badanie diagnostyczne jest po prostu takim bezdechem naturalnym, to co to oznacza? Że my w czasie snu mamy krótki bezdech, kiedy jest przerwa między wdechem a wydechem. Tylko ona nie może trwać dłużej, znaczy nie powinna trwać dłużej niż 10 sekund, prawda? A jeżeli trwa dłużej, już wtedy musimy zarejestrować, my tym badaniem rejestrujemy długość trwania bezdechu i częstotliwość. To jest bardzo ważne, to określa nam ciężkość choroby, ciężkość tego zjawiska, ponieważ niektórzy w ciągu, i tu są określone skale, i w zależności od tego trzeba interweniować terapeutycznie. To już w tym momencie, patrząc, badając chorego, zbierając wywiad, będziemy to już dalej odpowiednie leczenie zalecać, prawda? Na całym świecie najczęstszą teraz możliwością leczenia jest uzyskanie tak zwanego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, utrzymanie tej konstrukcji całej, żeby ona była drożna. To, co mówiliśmy o tych częściach miękkich, które wibrują i wydają te dźwięki nieprzyjemne w postaci chrapania, albo zamykają, i to, co mówimy, jest ten bezdech, całą drożność, prawda? To jest to, co jest również związane z tą innowacyjnością, z tym, z tą obecnie algorytmami odpowiednimi, sztuczną inteligencją, gdzie naukowcy poprzez badania uzyskali efekt leczenia bezdechu. W ten sposób wpływają również na inne choroby, nadciśnienie tętnicze, czy w ogóle metabolizm organizmu. Istnieje również w zależności od tego, czy niedrożność może być spowodowana przyczynami związanymi z tak zwanymi laryngologicznymi, to jest to tutaj górne drogi oddechowe, to jest związane z, właśnie z podniebieniem miękkim, to z przegrodą nosową skrzywioną, która może również zaburzać odpowiedni tor oddychania i przyczynia się do tego, że najpierw jest utrudnione oddychanie, później następują z reguły zapalenia zatok i gdzieś ten proces zapalny idzie w tym kierunku, że zmienia się po prostu sprężystość i napięcie tych struktur i powoduje to nietrwożność.
6: Panie doktorze, jak takie leczenie będzie wyglądało? Czy ono jest farmakologiczne, czy trzeba będzie mieć odpowiedni aparat?
8: To leczenie, które my mamy możliwość zaoferowania i które jest zgodne z zasadami towarzystw medycznych, jeżeli nie ma przyczyny typowej laryngologicznej, tej anatomicznej, bo mogą być wady twarzoczaszki na przykład, to w tym momencie z wyboru jest aparat potocznie zwany CPAP-em, a to są takie literki, które właśnie mówią o tym, że tego typu aparatura wytwarza pozytywne ciśnienie w drogach oddechowych, czyli jest jak gdyby tym rusztowaniem zabezpieczającym przed zapadaniem się. Chciałbym, żeby to nie było taki, że ten przymus, że chciałbym, żeby pacjent chciał korzystać, żeby miał taką świadomość. To samo, żeby każdy miał taką świadomość, że coś może zrobić dla siebie. My umożliwiamy od momentu diagnostyki, przyjęcia, zaopiekowania się pacjentem do zlecenia. I teraz powinien się włączyć właśnie, to nie jest tak, że musi, to powinien się włączyć pacjent ze swoją świadomością, z tym, co chce osiągnąć razem z tym, co dysponujemy. Bez jego świadomości i zgody, i tego, że on pozytywnie się do tego nastawia, do leczenia, że chce się wyleczyć. Tak. Nadmieniłem tu również, że te inne czynniki, które tej higieny życia, są również szalenie ważne. To wszystko chcemy zmotywować i współpracować z pacjentem, żeby to, co określa się jako zdrowie publiczne i mniejsza zachorowalność, miało w Polsce i tu na Zamojszczyźnie miejsce. To my decydujemy o sobie, prawda? I to my powinniśmy dbać przede wszystkim o swoje zdrowie. W momencie chorób, tak, powinniśmy kierować się do specjalisty, kierować się do szpitala wtedy, kiedy jest to potrzebne. Rozmawiać z lekarzem pierwszego kontaktu i on również odpowiednio zareaguje na to, że my chcemy. Jestem od 40 lat lekarzem i kontakt z pacjentem, to zaufanie, to, że wiem, że on również chce, przyczynia się do tego, że ja również o wiele więcej chcę dla niego. Tutaj ten projekt polega między innymi na bardzo wysokiej technice, ale również na świadomości pacjenta, empatii i to też na pewno będzie, że pacjent jest zaopiekowany poprzez odpowiedni sprzęt, odpowiednie instrukcje i odpowiednie monitorowanie. Bo chcemy motywować, ale bez pacjenta, bez świadomości, bez tego pozytywnego myślenia o tym, że ta jakość życia zależy naprawdę jest w naszych rękach, to tego sami nie zrobimy. Proszę Państwa, no pierwsza sprawa, że nagle powie, że ja ode mnie coś zależy i ja chcę być zdrowy. Co ja mogę codziennie zrobić? Co ja mogę zrobić? No właśnie, naprawdę skorzystać z tego, co zaleci lekarz. I to jest pierwsza, a później przychodzą korzyści. Po pierwsze, lepsze funkcjonowanie w ogóle takie psychiczne, prawda? Że mamy energię, że nie jesteśmy znużeni, zmęczeni, zdekoncentrowani. No każdy prawie jeździ samochodem, prawie każdy. Proszę zobaczyć, jaki komfort jest jazdy, jakie to jest niebezpieczne, jeżeli my nie jesteśmy skoncentrowani. To nie chodzi nawet o te tragiczne rzeczy, że za kierownicą ktoś zasypia. Tylko po prostu on nie widział czegoś. On był po prostu był śpiący, był zdekoncentrowany. Oprócz tego leczenie innych chorób, które gdzieś jednak ten chory no, choruje na naciśnienie, na nerki, na choroby wątroby. Wszystkie nasze narządy dobrze funkcjonują, jeżeli nie ma niedotlenienia. A noc jest tym czynnikiem, gdzie ten organizm powinien wypoczywać i powinien być dobrze, te wszystkie komórki powinny być utlenowane, prawda? To jest też również gospodarka hormonalna, to są te inne rzeczy, które no wiadomo, że 1/3 to w naszym życiu to jest noc, tylko że można na nią wpłynąć. Nawet wtedy, kiedy no niestety, ale dosięga nas, a około szacuje się, że 2,5 miliona ludzi, 2 miliony w Polsce ma obturacyjny bezdech pisemne, prawda? To są ogromne ilości i tutaj, tak jak powiedziałem, to dotyka, ale nie jesteśmy bezradni. Możemy sobie z tym poradzić, ale pacjent, czy każdy człowiek powinien spojrzeć na siebie, co również ja, czy ta decyzja, czy taka cierpliwość też, bo to też jest zaufanie, to wszystko razem może dać efekt, czyli trzeba współpracować. Projekt polega na współpracy, według mnie na współpracy wszystkich, ale zacząć musi też również być dobrze nastawiony również pacjent. Również my sami jako lekarze mamy już w ogóle zawodowo zaburzony ten sen i chyba od siebie powinniśmy zacząć. Ja też zacząłem od siebie i później przekazywać to jako coś, co jest naprawdę zależy od nas. Zależy od nas. Ta współpraca, tak jak wymieniłem, te jednostki chorobowe, gdzie zagrożenie naprawdę jest życia, no to mówiliśmy o neurologii, udarach, zawałach, ale każda komórka naszego ciała powinna być dobrze dotlenowana.
7: SK Zamość.
6: Kleszcze to pajęczaki, które mogą przenosić boreliozę. Kleszcze bywają aktywne nawet przez cały rok, dlatego warto wiedzieć, jak się przed nimi chronić.
9: Nazywam się Karol Jańczuk, jestem leśnikiem pracującym w Nadleśnictwie Tomaszów. Najgroźniejszym zwierzęciem w naszej przyrodzie nie są wcale żmije, nie są wcale niedźwiedzie, nie są wcale klępy czy lochy, wilki, rysie. Najgroźniejszym zwierzęciem naszej przyrody jest mały, niepozorny kleszcz. Ten mały, niepozorny kleszcz mieszka wszędzie. Od razu obalam mit, że kleszcze najczęściej w lesie są spotykane. Nie. Kleszcze możemy złapać i w parku, i na grillu znajomych, i w lesie, i podczas koszenia trawy. Naprawdę, przed domem możemy złapać kleszcze. One są wszędzie. Zrobiły się bardzo pod tym względem kosmopolityczne i często słyszę opinie, bo ja nie chodzę do lasu, bo tam są kleszcze. Kleszcze są wszędzie. I nie jest problemem naprawdę złapać, czy wrócić do domu z jakiegoś spaceru z kleszczem. Kleszcze są niebezpieczne z tej uwagi, że roznoszą mnóstwo chorób wirusowych, bakteryjnych, na przykład kleszczowe zapalenia opon mózgowych, boreliozę, babesiozę, bartonellozę. Tych chorób jest naprawdę spora lista i to wszystko przez jedno ugryzienie, którego na dobrą sprawę nie czujemy. Jak ugryzie kleszcz, to nie jest jakiś niesamowity ból, nieczęsto możemy go nawet nie poczuć. Problemem jest ostatnio długa aktywność kleszczy, wszystko przez lekkie zimy. Kiedyś, kilkanaście lat temu jeszcze, przyszedł grudzień, sypnęło śniegiem, sypnęło mrozem. Ciężko było złapać tego kleszcza, a teraz przyniesienie kleszcza w grudniu to naprawdę ze sobą do domu nie jest nic spektakularnego. Często zdarzało mi się naprawdę na początku lutego widzieć kleszcza na ubraniu żywego, kleszcza szukającego po prostu miejsca, gdzie się może wkłuć, ponieważ kleszcze żywią się naszą krwią, wkłuwają się do naszego systemu, do naszych naczyń krwionośnych i po prostu ciągną stamtąd krew, wypełniają się nią naprawdę w ogromnym procencie i ta krew wystarczy na długo, długo. W tym momencie, kiedy one właśnie żywią się naszą krwią, wpuszczają też do naszego organizmu i to bezpośrednio do krwiobiegu przeróżne patogeny, czy wirusy, czy bakterie. Są to choroby wywołane przez te patogeny, nierzadko bardzo trudne w leczeniu, potrafiące nas zabić w kilka dni, tak jak odkleszczowe zapalenia opon mózgowych, o których mówiłem, czy posadzić nas na wózku na długie lata, tak jak borelioza na przykład. Więc warto mieć to na względzie. Nie znaczy to, że nie warto się bać chodzić do lasu. Do lasu chodzić warto, ponieważ las ma dużo dobroczynnych czynników, które wpływają na nasz organizm, na naszą psychikę i nie pozwólmy, żeby to małe zwierzę skutecznie nas przestraszyło. Warto się przetestować. Większość laboratoriów, przychodni dysponuje testami na boreliozę, na choroby odkleszczowe. Nie są to jakoś bardzo drogie rzeczy, więc jeśli czujemy, mamy jakieś dolegliwości, warto skonsultować je z lekarzem. Warto się przetestować chociażby pod kątem boreliozy, gdyż o chorobie jeszcze do końca na dobrą sprawę nie mówi się tak często, jak powinno. Według niektórych zachodnich portali dotyczących właśnie chorób odkleszczowych, nawet 80% osób chorych może nie wiedzieć o tym, że jest chore na boreliozę. Co zrobić, jak ugryzie nas kleszcz? Teraz wróciliśmy z wycieczki, z wyprawy, i widzimy, kleszcz już nie chodzi po ubraniu, wgryzł się. Skóra zaczyna puchnąć wokół tego kleszcza, czyli coś tam się dzieje. Co zrobić z nim? Dać mu się napić do końca? Czy może go wyrwać, wykręcić? Może go wysmarować czymś, żeby się sam odczepił? Akurat na temat smarowania kleszczy to słyszałem naprawdę wszelkie teorie spiskowe. Smarowano go naprawdę różnymi substancjami. Masłem, naftą, kleszcze, olejem. olejem, oliwą, a nawet alkoholem. No, moim zdaniem należy po prostu tego kleszcza jak najszybciej usunąć, przerwać ten proces, żeby on po prostu przestał pić krew i ewentualnie nas zarażać. Ja osobiście wyrywałem kleszcze odpowiednią pęsetą. Wiem o tym, że istnieją specjalne pompki do kleszczy, które po prostu na zasadzie ciśnienia go wyciągają i myślę, że to jest najskuteczniejsza metoda. Takie właśnie pompki do kleszczy też są jak najbardziej do kupienia w internecie, też są do kupienia w aptekach. Nie są to też jakieś specjalnie drogie rzeczy. Zawsze warto, myślę, w domu mieć taką pompkę. Teraz jak się chronić przed takimi kleszczami, jak się tak bardzo boimy tych kleszczy? Co zrobić, żeby nie złapać tego kleszcza? No my mamy uniwersalne dosyć metody jako leśnicy. Przede wszystkim to coś na głowę. Kleszcze mogą być naprawdę wszędzie. Może być na jakimś liściu leszczyny, na jakimś liściu paproci, siedzieć gdzieś na krzaku. Czasem się pochylamy, wsiadamy, wysiadamy z auta. Zawsze warto mieć to nakrycie głowy i dobrze zakryte po prostu ciało. Długi rękaw. Odradzam wyprawy w krótkich spodenkach, chyba że naprawdę jest fatalnie gorąco. Raczej długie spodnie. Nas, leśników, trudno zobaczyć w innych spodniach niż długi właśnie chociażby przez względu na kleszcze. No też i przez względu na jeżyny i krzaki, przez które się nieraz musimy przedzierać, ale też i powodem tego są kleszcze. Repelenty wszelakie, czyli wszelkie spreje od komarów i od kleszczy też bardzo dobrze działają. Nie będę tutaj Wam polecał, które lepiej, które gorzej. Ważne są, żeby miały odpowiednie poziomy tego DEET, czyli środka aktywnego odstraszającego. Różne są to środki i tak jak powiedziałem, nie będę tu mówił o markach. Są na pewno zawsze jakieś polecane, zawsze jakieś mocniejsze, lepsze. Warto po prostu mieć rozeznanie, poczytać odpowiednie fora, poszperać w internecie, co akurat w tym roku jest dobre. A najważniejsze, myślę, oprócz tego dobrego ubrania odpowiedniego, oprócz tych oczywiście środków chemicznych, jest dokładne obejrzenie własnego ciała po powrocie. Naprawdę, trzeba się po prostu rozebrać do rosołu i uważnie przejrzeć miejsca, szczególnie, że kleszcze lubią siedzieć w dosyć zabawnych miejscach, tam gdzie jest po prostu ciepło, tam gdzie są płytko naczynia krwionośne, czyli pachy, pachwiny, nadgarstki właśnie, jakieś uda tutaj wewnętrzne strony i nie zawsze są to miejsca, że tak powiem, o dyplomatycznych nazwach, więc nie

0: Jak po prostu takie sytuacje, kiedy to ugryzienie nie powoduje wcale chorób. Wskazówką na to, że coś się może dziać, jest tak zwany rumień wędrujący. O tym polecam sobie też doczytać. Jest to po prostu rumień, który wędruje na dobrą sprawę wokół ugryzienia kleszcza. W momencie, kiedy nas ugryzie kleszcz, lub nawet czasem możemy być nieświadomi, że zostaliśmy ugryzieni, bo kleszcz się ugryzł w nas i jakimś cudem zrezygnował. Na przykład albo no chwilę się tylko, że tak powiem, napił i odczepia się. Często zdarza się właśnie, że pozostawia rumień. To już jest znak, że prawdopodobnie, nie do końca jest to pewnik, że zostaliśmy zarażeni boreliozą. Wtedy polecam naprawdę lekarza, testy i wtedy odpowiednie kuracje. Od tego no zawsze warto być pod opieką specjalistów wtedy. Czasem zdarza się, że człowiek nie każda wyprawa kończy się przyniesieniem ze sobą kleszcza, nie atakiem czy ukąszeniem kleszcza, więc absolutnie polecam Wam wyprawy do lasu. Jest tam fajnie, nie powinniśmy się bać kleszczy, ale należy zachować pewne środki ostrożności. Na koniec chciałbym dodać, że my ludzie musimy pamiętać o tym, o czym chyba często zapominamy, że na łonie przyrody, w naszej przyrodzie, w lesie chociażby, my ludzie jesteśmy gośćmi. Inne zwierzęta są gospodarzami, my po prostu odwiedzamy to miejsce od czasu do czasu. Nie powinniśmy się bać dzikich zwierząt jakoś przesadnie. Powinniśmy pamiętać jednakże o kilku zasadach, o których wspomniałem.
1: To wszystko na teraz. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Zamość News.
1: Violetta Tesowa, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie opowiemy o Zamościu i o Szczebrzeszynie.
2: Eska Zamość.
1: Zaczynamy od Zamościa. Zamość jest niezwykłym punktem na turystycznej mapie Polski. Miasto może się pochwalić tym, że od 1992 roku widnieje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamość zwany jest też miastem idealnym, miasto kiedyś było twierdzą. O Zamościu i części jego historii już teraz. O Zamości opowiadają Dominika Lipska oraz Jacek Bełz ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
3: Miasto Zamość jest nazywane miastem idealnym ze względu na to, że powstał jako realizacja idei renesansowej właśnie miasta idealnego. Ale na czym to polegało? Generalnie każda epoka zastanawiała się nad tym, jak takie miasto idealne powinno wyglądać i w renesansie architekci, urbaniści doszli do wniosku, że miastem idealnym to nie musi być miasto, które jest idealnie wyglądające na kartce, tylko miastem idealnym będzie miasto skrojone na miarę potrzeb człowieka. Dlatego, że renesans to także i humanizm, a więc właśnie zwrócenie się na człowieka, na jego potrzeby. I kiedy Jan Zamoyski, Bernardo Morando podeszli właśnie pod ten projekt i z założeniu Jana Zamoyskiego miasto właśnie miało być takim miastem renesansowym, idealnym, no to Morando musiał to jakoś ugryźć. I nie dość, że oparł plan miasta Zamość o sylwetkę leżącego człowieka jako właśnie ukłon w stronę tego humanizmu, to także on miał być tak dograny, żeby mieszkający w nim ludzie mieli wszystko, co jest im potrzebne. Są mury obronne, żeby miasto było bezpieczne. Były świątynie różnych wyznań, żeby każdy, jeżeli miał takie życzenie, mógł się pomodlić. Mamy szachownicowy układ ulic i mamy taką pewną piękną proporcję, która sprawia, że dobrze nam się na ulicy miasta Zamościa patrzy. Była trzecia wyższa uczelnia w Polsce, czyli Akademia Zamojska, czyli miejsce, gdzie mogli się mieszkańcy nie tylko kształcić, a to też jest element właśnie tego idealnego miasta, ponieważ renesans był zakręcony na nauce, więc miasto idealne powinno mieć szkołę, a najlepiej wyższą.
4: Tak naprawdę idealność miasta Zamościa też po części polega na jego fortyfikacjach. W założeniu włoskim tak naprawdę powstaje 8 bastionowa twierdza z długim murem kurtyny, który jest wzmocniony bastionami i nawzajem siebie pilnują. Długość murów miasta to około 2400 metrów. Bastion od bastionu dzieli mniej więcej przestrzeń 500 metrów, bo taki był realny zasięg armat. W związku z tym bastion nawzajem miał siebie pilnować. Jednocześnie i Bernardo Morando, i drugi architekt Zamościa, Andrea del Acqua, położyli wielki nacisk na zakres artyleryjski twierdzy zamojskiej. Zamość na tym polegała jego potęga, na tym polegała jego moc, że była to twierdza przede wszystkim artyleryjska, otoczona fosą, otoczona potężnym murem, który zapewniał jej bezpieczeństwo. Potem oczywiście twierdza zostaje wielokrotnie przebudowywana, modyfikowana, tak żeby do połowy XIX wieku cały czas spełniać wymogi obronności. Bastionów było 7, tak naprawdę w tej wersji końcowej. Na początkowo nazywane w jednej nomenklaturze dniami tygodnia, w innej nomenklaturze największym był bastion 7, skierowany na wschód. Bastion 2 był bastionem pomocniczym, bo on wychodził w wielką zalewę, w związku z takim bastionem płaskim. Dodatkowo obok jest bastion III, który jest był bastionami już nie w stylu włoskim, ale w stylu holenderskim. On był jeszcze wzmacniany linią ziemną i on jest taki całkiem już bardziej szpiczasty, w przeciwieństwie do tych bardziej foremnych bastionów pozostałych. Niestety to wszystko jakby zostało zakończone w XIX wieku, kiedy Rosjanie likwidują część bastionów i my dzisiaj, patrząc na Zamość,

0: widzimy pozostałość bastionu pierwszego, drugiego, trzeciego. Mamy fragmenty czwartego bastionu całkowicie, nie mamy bastionu piątego. Częściowo mamy szósty i mamy siódmy bastion. Mury były murami złożonymi. Wał ziemny był otoczony z dwóch stron murem ceglanym. On się waha od 2 do 3 metrów w różnych miejscach, ale na całości ma grubość około 8 metrów. Wysokość murów to jest około 10 metrów i one nie są kończone tak jak kończyło się mury kiedyś w średniowieczu blankowaniem albo spiętym szczytem. Tutaj się kończą ławą strzelecką. W każdym z tych miejsc można było dodatkowo wstawić kolejną artylerię, żeby wzmocnić siłę ognia twierdza mojskiej, żeby móc się ostrzeliwać i pilnować przed pola twierdzy. Tak naprawdę bastiony udostępnione do zwiedzania mamy 2. W bastionie siódmym mamy trasę turystyczną, która wiedzie korytarzami twierdzy zamojskiej oraz bastion drugi, który jest udostępniony do zwiedzania w ramach wystawy strojów historycznych Modne Zamość, a jednocześnie tam się odbywają różne legendy, różne prezentacje, prelekcje. A w związku z tym to jest siedziba Stowarzyszenia Turystyka Spasu, tam nas można najczęściej spotkać i tam pokazujemy historię Zamościa, czy to w ramach majówki zamojskiej, czy innych wydarzeń, które organizujemy. Bastion pierwszy, który też jest oddany, ma inny charakter, bo tam się często odbywają koncerty i to jest jakby to miejsce bardziej skierowane w stronę muzyczną. Bastion trzeci jest częściowo udostępniony, bo on jest w ramach obiektów muzealnych i będąc przy prochowni możemy wejść na plato tego bastionu, spojrzeć na długą panoramę kurtyny murów w kierunku wschodnim, tak samo jak przechodząc mostami, które przypominają tą część czoła bastionu strony południowej, możemy spojrzeć ku zachodowi i tam zobaczyć całą długą, piękną panoramę. Przede wszystkim wieczorem, bo wtedy widzimy pięknie podświetlone te wszystkie mury, które rzeczywiście mają wyjątkowy charakter w skali europejskiej i naprawdę polecamy spacer wokół twierdzy Zamość. Bastion siódmy, czyli ten największy, jest zakończeniem ulicy Grodzkiej, czyli kręgosłupa miasta, tej głównej ulicy, gdzie miało się koncentrować życie miasta. I po lewej stronie będziemy mieli bastion szósty, a po prawej stronie bastion pierwszy, bo to jest ta numeracja, która odchodzi, a w innej numeracji bastion siódmy, ten kończący, jest czwartkiem i po bokach mamy środę i piątek. Odchodząc na boki, mamy numerację bastionu. Można też zawsze sięgnąć do informacji turystycznej, tam na pewno nas pokierują, żeby wyjść na ten najważniejszy bastion, bastion siódmy, gdzie możemy wejść też na górę nadszańca bastionu siódmego, żeby spojrzeć z troszeczkę wyższej perspektywy i zobaczyć przynajmniej część tego układu urbanistycznego miasta Zamość. Zamość oblegany był wielokrotnie. Pierwszym chrztem twierdzy zamojskiej jest 1648 rok, kiedy pod Zamość podchodzi wielka armia Bogdana Chmielnickiego. Około 11 tysięcy wojsk, tak się szacuje, wojsk kozackich i czambułów tatarskich przychodzą pod Zamość pod koniec października 1648 roku i rozkładają potężny obóz. Na tyle potężny i na tyle dobrze ufortyfikowany, że zapraszają obrońców Zamościa, żeby pokazać im, jak dobrze są przygotowani do oblężenia Zamościa i jak karne wojsko przyszło pod Zamość. Robi to duże wrażenie na obrońcach Zamościa, przede wszystkim na margrabim Myszkowskim, na pułkowniku Ludwiku Wejherze, którzy dowodzą silną obsadą twierdzy zamojskiej, bo to około 4700 żołnierzy, w tym mieszczaństwo pod bronią, ale twierdza zamojska popełnia pewne błędy. Przyjmuje za dużo uciekinierów z okolicy i Zamość jest przeludniony. Obrońcy boją się głodu i boją się zarazy, w związku z tym muszą myśleć o tym, w jaki sposób zabezpieczyć twierdzę zamojską. Bogdan Chmielnicki, mimo posiadania potężnej armii, zdaje sobie sprawę, że nie ma czasu na długie oblężenie. Koniec października, listopad, to już jest w XVII wieku czas, kiedy zbliża się sroga zima, a te zimy rzeczywiście wtedy były siarczyste, z wielkimi śniegami. I Bogdan Chmielnicki wie, że nie może zostać pod Zamościem na kilka miesięcy, bo namioty rozstawione w śniegach sprawią, że wojsko mu zacznie wymierać z głodu i zimna. W związku z tym, jeżeli jedni nie chcą się być oblegani, a drudzy nie chcą oblegać, dokonuje się szybkiej negocjacji i po mniej więcej 2 tygodniach oblężenia Zamość płaci kontrybucję. Płaci 20 tysięcy złotych, płacą wszyscy mieszczanie, wszystkie nacje uiszczają odpowiednią opłatę i zostaje odstąpione. Co ciekawe, w ramach porozumień Chmielnicki zobowiązał się do oddania dziewek, które były wzięte w niewolę, oraz wyrządził wyprzedaż tego wszystkiego, co nazbierano, nakradziono przez cały teren Rzeczpospolitej. Przez 3 dni kupcy zamojscy mogli oglądać i kupić właśnie pod murami miasta Zamość. Straty były takie, że szacuje się, że około 3 tysięcy kozaków i Tatarów zginęło pod Zamościem, a jednocześnie przy stratach Zamościa rzędu około 300 osób. W związku z tym rzeczywiście tutaj mury Zamościa się sprawdziły, niestety nie sprawdziła się logistyka i całe zarządzanie. Ale to już wszystko poprawiono w drugim oblężeniu Zamościa w 1656 roku, kiedy pod Zamość podchodzi wielka armia Karola X Gustawa, króla Szwecji. 18 tysięcy wojsk w jeszcze trudniejszym momencie, bo feldmarszałek Douglas pojawia się w Zamościu 24 lutego, a król przebija się przez śniegi ze Szczebrzeszyna przez całe 4 dni, żeby w kilkanaście kilometrów pokonać w 4 dni i dotrzeć około 28 lutego pod mury Zamościa. No i oczywiście przystąpiono do oblężenia. Bazyli Rudomicz pisał, że pierwszej nocy oblężenia niebo gorało nad Zamościem, bo Szwedzi myśleli sobie Zamość spalić, ale jak wiemy, Zamość to twierdza murowana, w związku z tym strat nijakich zamojskich twierdzy nie było. Zamość dobrze ufortyfikowany, a Szwedzi bez ciężkich armat. W związku z tym nie mieli szans na zdobycie Zamościa. Próbowali negocjacji, próbowali forteli, próbowali różnych historii, żeby Zamość zdobyć. Teoretycznie nie musieli zdobywać Zamościa, bo Zamość nie był wtedy twierdzą kresową, jakby nam się wydawało, czy twierdzą o znaczeniu strategicznym. Była to twierdza potężna, aczkolwiek w centralnej Rzeczpospolitej. Niemniej jednak po bitwie pod Gołębiem, gdzie wojska czarnieckie nie zostały pokonane i przystąpiły do walki podjazdowej, Karol X Gustaw zdawał sobie sprawę, że przy niekorzystnym układzie sił może znaleźć się w potrójnych kleszczach, bo do Lwowa, gdzie Jan Kazimierz już stoi z potężną armią, jest ponad 100 km. Armia podjazdowa Czarnieckiego, a dodatkowo potężna obsada twierdzy zamojskiej. Po kilku dniach oblężenia Szwedzi wycofują się spod Zamościa i odchodzą pod Sandomierz, gdzie po krótkich potyczkach wycofują się w kierunku Warszawy. I to jest to najbardziej znane oblężenie Zamościa, gdzie Zamość potwierdził swoją siłę ognia i swoją potęgę. Zamość tak naprawdę oblegany był wielokrotnie. Czasami ciężko mówić o poddaniu, ponieważ na przykład ogłaszał neutralność albo otwierał bramę dla wojsk obcych, które zajmowały pozycje, ale bez niszczenia miasta. Mamy też jedno skuteczne zdobycie Zamościa. Mówimy o tym, że Zamość nigdy nie został zdobyty przez obce wojska, ale Polakom jak najbardziej się udało. W majową noc 1809 roku w błyskawicznym szturmie 2000 oddział generała Pelletier zdobywa Zamość. Jak to jest możliwe? Tak naprawdę przecież w Zamościu z Kremońskiej twierdzy było 2,5 tysiąca żołnierzy, potężne mury, które zatrzymały Kozaków, zatrzymały Szwedów, nagle poddały się Polakom. Otóż Austriacy nie dokonali zamiany wojsk. Często było praktyką było wymienianie obsad, tak żeby nacji narodowej nie było w twierdzy, która miała się bronić. Tutaj nie zdążono tego zrobić. Po części dzięki zamojskim, po części dzięki obsadom, które tutaj się broniły. W związku z tym w błyskawicznym szturmie kilkugodzinnym oddziały polsko-francuskie zajmują twierdzę Zamość. Ale część skapitulowała i z tych oddziałów następnego dnia przygotowano specjalną kompanię, którą wsiądą do pułku, ale oddziały austriackie, oddziały wołoskie i mołdawskie broniły się do samego końca. I tutaj warto wspomnieć o kobiecie, która się wykazała wielkim męstwem, której tak naprawdę nie powinno być w wojsku. Bo Joanna Żubrowa zaciągnęła się do wojska w męskim przebraniu, ale pod Zamościem już była jako ona, ponieważ jej żołnierze bardzo w nią wierzyli. Była świetnym żołnierzem, stwierdzono, że należy ją zostawić. Ale żeby nie było przebierańców, wydalono ją z wojska, pozbawiając wszystkich wyposażeń, ale pozwolono jej zaciągnąć się we własnym zakresie i sama ona się musiała wyposażyć. Pod Zamościem ona już dowodzi jednym z oddziałów, który wykazuje się wielkim męsem i jako jeden z pierwszych wchodzi do twierdzy zamojskiej. Następnego dnia ponad 60 osób wytypowano do odznaczeń różnego rodzaju i nagród, w tym Joanną Żubrowę. Wyznaczono ją do osobnego krzyża Virtuti Militari. Niestety kapituła nie zgodziła się z tą decyzją. Joanna Żubrowa nie może dostać tego medalu. Poniatowski proponuje jej nagrodę pieniężną. Ona odmawia, mówiąc, że nie służy dla pieniędzy w wojsku, ale dla dobra Rzeczpospolitej, a tak naprawdę Poniatowski podarował jej od siebie dwa piękne pistolety, ale nie dostaje tego medalu. Historia była przewrotna, w związku z tym wielki książę Konstanty i car Aleksander I wizytują miasto. Jakiś przewodnik, widocznie po twierdzy zamojskiej, może ktoś z naszych przodków, opowiedział im tą historię i uznali, że to jest niesprawiedliwe, że tak naprawdę męstwo powinno być docenione. I zostaje zaproszona na Zamek Królewski, gdzie wręczono jej srebrny krzyż Virtuti Militari właśnie za działania pod Zamościem. A wariactwo polega na tym, że z jednej strony zostaje uhonorowana w ten sposób, ale z drugiej strony nie ma prawa mieszkać na terenie królestwa, ponieważ oprócz zadziałania dla Austriaków jest nagrodzona, ale za działania przeciwko carowi jest wyrzucona z terenu Rzeczpospolitej. I tak naprawdę mieszka w okolicy Wielunia, czyli w zaborze pruskim. Czasami przyjeżdżała do Rzeczpospolitej na wykłady, prelekcje i inne pogadanki, ale zamieszkiwać nie mogła. Mieszkała do końca życia pod Wieluniem i tam właśnie jest pochowana.
1: Arsenał tak naprawdę ten, który mamy obecnie, jest po pierwsze po przebudowie, a po drugie jest to drugi arsenał, dlatego że pierwotnie, kiedy Jan Zamoyski planował arsenał, Był to jeden z pierwszych budynków wznoszonych w mieście, oczywiście równocześnie z pałacem czy innymi, natomiast był wybudowany stojąc przodem do Pałacu Zamojskich, to po prawej stronie i był drewniany. Tak jak zresztą całość miasta początkowo w tej pierwszej fazie budowy była drewniana, Zamojskiemu i Bernardo Morando chodziło o to, żeby ten ich projekt okrzepł, żeby można było sprawdzić, czy to zafunkcjonuje, zadziała, no, ale od pewnego momentu był absolutny nakaz budowy już z murowania budynków i w momencie, kiedy arsenał spłonął, to Jan Zamojski kazał go odbudować już w wersji właśnie murowanej i po lewej stronie Pałacu Zamojskich, tu gdzie teraz możemy go oglądać. I tak naprawdę mówi się, że za czasów Jana Zamojskiego ten arsenał pełnił troszeczkę funkcję też takiego jednego z pierwszych muzeów w Polsce. Ze względu na to, że Jan Zamojski oprócz tego, że trzymał tam oczywiście broń, jak sama nazwa wskazuje, to także trzymał swoje zdobycze wojenne i kiedy miał znamienitych gości, to witał ich czy przed pałacem, czy na Rynku Wielkim, prowadził do katedry, a później do arsenału i tam tymi swoimi zdobyczami wojennymi miał się chwalić. W związku z powyższym właśnie czasami w ten sposób się to przedstawia. Natomiast w XIX wieku budynek arsenału został przebudowany przez Jana Maleckiego, który tak naprawdę nadzorował przebudowę XIX-wieczną twierdzy. I to też jest bardzo istotne, dlatego że tak naprawdę zasadniczo historię twierdzy Zamość możemy podzielić na takie jakby dwie fazy, czyli tą pierwszą, morandowską. Później oczywiście ona była zmieniana, rozbudowywana, ale taka największa przebudowa twierdzy ma miejsce w wieku XIX.
2: SK Zamość.
3: Z Zamościa przenosimy się do Szczebrzeszyna. Miasteczko jest znane dzięki chrząszczowi, który brzmi w czci, ale Szczebrzeszyn to też ciekawa historia i zabytki. O tym już teraz.
4: Dzień dobry Państwu, z tej strony Wojtek Łosiewicz. Dzisiaj cofniemy się w czasie. Będziemy rozmawiać o Szczebrzeszynie, mieście średniowiecznym, o najstarszym mieście w naszym regionie, o zabytkach miasteczka Szczebrzeszyn. Miasto Szczebrzeszyn zazwyczaj kojarzy się tylko z wierszem Brzechwy. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie, a wszak jest to miasto o niesamowitej architekturze. Kiedyś pan Stanisław Jachymek, którego większość z naszych słuchaczy zna, przyrównał w czasie rozmowy prywatnej ze mną Szczebrzeszyn do takiego roztoczańskiego Kazimierza, aczkolwiek nieodkrytego. I rzeczywiście, gdy patrzy się na topografię Szczebrzeszyna, gdy patrzy się na poszczególne jego zabytki, to przypomina urbanistycznie miasteczko Szczebrzeszyn, położone nie nad rzeką Wisłą, a nad rzeką Wieprz. Szczebrzeszyn to miasto jedno z najstarszych w naszym regionie. W średniowieczu funkcjonowały grody. Czerwień, sąsiadka, która nazywała się Słutiejsk, czy też Wołyń, dzisiejszy Gródek nad Bugiem. W 1241 roku jeden z generałów, który później zostanie hanem, Batu Han, najedzie drogę, która łączyła Polskę z Rusią Kijowską i zniszczy grody. Następnie Burundaj, jeden z hanów, nakaże zniszczenie wszystkich fortyfikacji w grodach sąsiadka, Słutiejsk, w grodzie Czerwień i w grodzie Wołyń. Miasteczko Szczebrzeszyn położone jest na drodze pomiędzy Czerwieniem, a właśnie sąsiadką. Niektórzy szukają początków nazwy Szczebrzeszyna od słów Szcze, Berechy, Try, czyli jeszcze trzy brzegi, a będziemy w sąsiadce. I rzeczywiście pomiędzy sąsiadką a Szczebrzeszynem są trzy wzgórza i za tymi trzema wzgórzami jest Słutiejsk sąsiadka. To jest jedna z koncepcji powstania nazwy. Inna koncepcja, którą powtarzali Żydzi polscy, to koncepcja, iż Szczebrzeszyn ma nazwę od słowa Szewerszen, złamany ząb. Podobno w czasie najazdu kozaków jeden podbiegł do Żyda w Szczebrzeszynie, uderzył go w twarz, pytając, jak nazywa się to miasto. Ten mieszkaniec miasta wypluł ząb i powiedział Szewerszen, znaczy to złamany ząb i podobno stąd właśnie nazwa Szczebrzeszyn. Każdy uważa swoją prawdę za najważniejszą. Inni, Rusini z okolic Szczebrzeszyna, uważali, że nazwa jest od słowa szczebrechać, kłamać, szczebrechaty, kłamca, bo Szczebrzeszyn miał być miejscem układów pokojowych pomiędzy książętami ruskimi a książętami piastowskimi we wczesnym średniowieczu, gdzie podobno nie dotrzymano ugody, nie dotrzymano porozumienia. Szczebrzeszyn, miasteczko położone na cyplu roztocza zachodniego, który wbija się w dolinę rzeki Wieprz. Co ciekawe, miasteczko to położone na szlaku drogowym, ale zapewne był to także szlak wodny. Szczebrzeszyn miał dawniej bramę halicką, która zlokalizowana była w miejscu dzisiejszego pomnika chrząszcza, tego drewnianego przy źródełku. Brama halicka była nad źródełkiem, a źródełko ograniczało ją od strony rzeki. Wyżej było wzgórze zamkowe, które zachowało się do dzisiaj. Choćby brama halicka mówi, że miasto było ważnym punktem na drodze w stronę Halicza. Natomiast rzeką Wieprz spławiano zboże, wyciągano łodzie w różnych miejscach. Pod Szczebrzeszynem jest nazwa Wywłoczka. Nie od wywłok, które tam mieszkały, a od wywlekania łodzi na brzeg, głubanek w średniowieczu, które następnie przyciągano do rzeki Łady. Ruską drogą, to też ciekawe. Szczebrzeszyn zapewne początki swoje ma w wczesnym średniowieczu w tak zwanej szeroko pojętej Rusi Kijowskiej. Na wzgórzu do dzisiaj możemy zobaczyć wieżę. Ta wieża została wybudowana przez Kazimierza Wielkiego. Ale gdy czytałem sprawozdania archeologiczne z wykopalisk w miasteczku Szczebrzeszyn, pani profesor Choczyk-Siwek Wróblek mówiła, że pod wieżą kazimierzowską jest jeszcze starszy mur. Ten mur musiał, bo jest starszy od czasów Kazimierza, sięgać książąt halickich, może Daniela Halickiego, może Romana. Wzgórze zamkowe, górujące nad miasteczkiem Szczebrzeszyn, zostało sztucznie ukształtowane, odcięte od sypla przekopem. A co ciekawe, okno wieży było skierowane w stronę wschodnią, prosto na białą drogę, która prowadziła przeprawą przez rzekę Wieprz. Było to też miejsce, z którego łatwo można było ostrzelać groble, więc wzgórze zamkowe zachowało elementy obronne. Możemy poznać tam przeznaczenie wież obronnych donżonów średniowiecznych. Były to miejsca, które funkcjonowały jako siedziba władzy, więc Szczebrzeszyn, tak jak Kazimierz nad Wisłą, ma swoje wzgórze zamkowe i ma swoją wieżę. W średniowieczu koło wieży, koło ogrodziska zaczęło wyrastać miasto. Na pewno jednym z najstarszych elementów dzisiejszego Szczebrzeszyna, do dzisiaj funkcjonującego, jest cerkiew prawosławna. Cerkiew mogła nosić wezwanie świętego Mikołaja, następnie zmienione pod wpływem różnych czasów XV-XVI wieku na wezwanie zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Tutaj nie jest jasne tak naprawdę w mieście Szczebrzeszyn to, czy cerkiew przez pewien czas nie funkcjonowała nawet jako kościół rzymskokatolicki. Natomiast warto wybrać się do Szczebrzeszyna, zobaczyć wzgórze zamkowe i zajrzeć do cerkwi prawosławnej dzisiaj pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, aby zobaczyć jej niesamowitą bryłę i zobaczyć w środku freski renesansowe, które przedstawiały Sąd Boży. Gdy wchodzimy do cerkwi, po prawej stronie widzimy freski przedstawiające wspaniałe miasto Jerozolima. Tak ludzie wyobrażali sobie niebo, że nasza dusza po śmierci zbawionych trafia do wiecznego miasta Jerozolima. Widzimy na fresku Jezusa, który stoi na kuli ziemskiej. Widzimy także świętego Jana, związanego właśnie z Apokalipsą, który napisał Apokalipsę świętego Jana na wzgórzu. Widzimy osoby przebogujące w imieniu ludzkości Jezusa, Maryję i Jana Chrzciciela przy sądzie ostatecznym. Widzimy na samym dole fresku osoby wstające z grobów. Ludzie zbawieni są prowadzeni przez cherubiny, przez anioły do wiecznego miasta Jerozolima. Jest umieszczone w cerkwi to miasto tak, jak wyglądały w owym czasie miasta, które widział autor, malarz fresków. Natomiast dusze potępione są prowadzone przez diabły. Co ciekawe, diabły mają bardzo, bardzo duże przyrodzenia, bo anioły w cerkwiach, jak też w kościołach, są bez płci, a diabły płeć mają do ognia piekielnego i można zobaczyć scenę, gdy do ognia właśnie prowadzone są dusze potępionych przez diabły z wielkimi falusami, co też jest ciekawostka. Ikonostas, który jest w cerkwi, jest rekonstrukcją ikonostasu carskiego z XIX wieku. Cerkiew przed II wojną światową nie funkcjonowała jako czynna cerkiew. Co ciekawe, byliśmy może wtedy mniej tolerancyjni niż dzisiaj jesteśmy, bo dzisiaj w cerkwi odbywają się regularnie nabożeństwa, a nawet ludzie o pochodzeniu prawosławnym, gdy biorą ślub z prawosławnymi z innych regionów Polski, to właśnie chcą taki ślub zawrzeć w cerkwi. Szczebrzeszyn, zamek, cerkiew, która być może jest jeszcze w stylu romańskim, została przebudowana w pewnym momencie na przełomie XVIII i XIX wieku, właśnie w tym duchu postarzania, na cerkiew neoromańską albo neogotycką, czyli widzimy dzisiaj, patrząc na cerkiew, elementy, które są pierwszym zastosowaniem neogotyku na terenie Królestwa Polskiego przez Stanisława Kostkę-Zamoyskiego. To cerkiew bardzo interesująca, unikatowa. Według mnie jest to najstarsza cerkiew w Polsce. Szczebrzeszyn miał zawsze liczną społeczność żydowską. Na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie możemy zobaczyć mnóstwo nagrobków, których początki sięgają XVI wieku, nawet XVI wieku. Na Kirkucie słowo Kirkut od słowa Kircha, po niemiecku obszar kościoła, kościół, a dawniej na obszarze kościoła chowano zmarłych, stąd cmentarze w języku jidysz, w języku żydowskim, nazywają się Kirkuty. Wschodnia część Kirkutu to groby mężczyzn, zachodnia część Kirkutu to groby kobiet. W środku Kirkutu, pomiędzy tymi dwoma częściami cmentarza, możemy zobaczyć wielkie doły albo ślady po dołach, gdzie rozstrzelano żydowskich mieszkańców Szczebrzeszyna w czasie II wojny światowej. Pamiątką po społeczności żydowskiej w Szczebrzeszynie jest Kirkut, ale jest także synagoga. Synagoga barokowa, wybudowana po powstaniu Bogdana Chmielnickiego. Najprawdopodobniej w Szczebrzeszynie przed barokową synagogą funkcjonowała starsza. Być może była drewniana. Na pewno w czasie najazdu Bogdana Chmielnickiego w 1648 roku społeczność żydowska uległa represjom. Był wielki pogrom. Żydzi opisują wydarzenia związane z okresem Bogdana Chmielnickiego jako kurban. Kurban znaczy tyle samo co ofiara, ofiarowanie. Pod drzwiami synagogi w czasie renowacji obecnej synagogi znaleziono ciała, które być może są właśnie ciałami ofiar pogromu z 1648 roku. Synagoga obecna jest synagogą barokową. Z zewnątrz możemy zobaczyć płaskie pilastry, które nadają nawet z zewnątrz tej cechy barokowej synagodze szczebrzeskiej. Nasza zamojska synagoga z zewnątrz nie ma płaskich pilastrów. Jest ona bardziej renesansowa. W środku zaś możemy zobaczyć resztki Aron HaKodesh, szafki na Torę. Nad szafką na Torę napis w języku hebrajskim stawia Boga zawsze przed sobą. To był ważny komunikat dla wszystkich Żydów z miasteczka Szczebrzeszyn, którzy przychodzili na modlitwy, że Bóg ma być zawsze dla nich na pierwszym miejscu. Zachowały się także babińce. W babińcach synagogi modliły się kobiety. Kobiety nie mogły modlić się razem z mężczyznami, aby nie rozpraszać ich swoim widokiem. Synagoga składa się z głównej sali modlitwy, z dwóch babińców po stronie południowej i północnej oraz babińca przylegającego od strony zachodniej. Społeczność żydowska zniknęła w czasie II wojny światowej. Nie zniknęła, została zabita w sposób bardzo brutalny. Możecie przeczytać o tym w pamiętnikach Zygmunta Klukowskiego, najsłynniejszego pamiętnikarza, pisarza z naszego regionu. Część Żydów rozstrzelana na Kirkucie, tak jak powiedziałem. Część na piaskowni za Szczebrzeszynem, a część pojechała do Bełżca, gdzie zginęła w komorze gazowej. Po II wojnie światowej do Bełżca wrócił jeden z mieszkańców przedwojennych żydowskich tego miasteczka, który walczył pod Monte Cassino. W 1939 roku zgłosił się do wojska jako ochotnik. Był zesłany na Syberię. To osoba, która jest znana w Szczebrzeszynie, nazywała się nazwisko Greusser. Ten Greusser, gdy zmarł, jako jedyny Żyd w Polsce powojennej, a może i wcześniej, został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim z elementami związanymi z religią żydowską. Na jego grobie nie zobaczymy krzyża, a zobaczymy Gwiazdę Dawida. Jest to jedyny tak naprawdę Żyd polski, religijny Żyd, który został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim, bo wszak prawo kanoniczne chowania jednowierców na cmentarzach zabrania. Jan Kielgreusser po II wojnie światowej wrócił do miasteczka, jego rodzina zginęła w czasie zagłady. Zajmował się różnymi drobnymi interesami, spacerował po miasteczku Szczebrzeszyn, śpiewał piosenki, m.in. Pschnirele Perle, Sznur Pereł co dzień. To koniec kultury żydowskiej, to zagłada. Dzisiaj w Szczebrzeszynie są ludzie o pochodzeniu żydowskim, którzy przyznają się do swoich korzeni, są świadomi religii swoich przodków i sami do niej ciążą. Natomiast są także ci, którzy mają świadomość swojego pochodzenia i chcą, żeby jak najszybciej o tym zapomnieć. Szczebrzeszyn to miasto, które oczywiście posiada rynek, miejsce, gdzie odbywał się handel. Wzdłuż drogi Zamość Biłgoraj czy Zamość Zwierzyniec widzimy mnóstwo kamienic, które zostały uporządkowane już przed II wojną światową w takiej formie, jak widzimy je dzisiaj. Każdy kupiec chciał mieć swoją kamienicę przy głównym trakcie, aby widać go było, gdy się przyjeżdżało. Na środku rynku zobaczyć możemy ratusz, który powstał z rozebranych murów bramy halickiej. Ratusz powstał po 1820 roku. Jest ciekawą bryłą. Na murze ratusza możemy przeczytać epitafium, czy też tablicę wspominającą o Tadeuszu Kuncewiczu, pseudonim Podkowa. Był to jeden z partyzantów na Zamojszczyźnie, pochodził z Zamojszczyzny. Co ciekawe, po II wojnie światowej wydostał się razem ze swoimi partyzantami ciężarówką Ludowego Wojska Polskiego aż do zachodniej strefy okupacyjnej, do Niemiec Zachodnich, przez Czechy, skąd został deportowany. Odbywał później wyrok w Polsce za działalność antykomunistyczną po 1944 roku. Tadeusz Kuncewicz, pseudonim Podkowa, ma swoją tablicę właśnie na murze Szczebrzeszyna. Też przed ratuszem możemy zobaczyć pomnik chrząszcza, który jest bardziej trwały niż ten z drzewa lipowego. Jak wiecie, drodzy radiosłuchacze, lub też nie wiecie, ten akurat chrząszcz bardziej przypomina świerszcza. Natomiast wszyscy chcą przy tym chrząszczu mieć zdjęcie. Brzechwa zapisał w literaturze polskiej miasteczko Szczebrzeszyn, a inni do dzisiaj kontynuują pracę Brzechwy nad rozsławieniem tego miasteczka, bo w Szczebrzeszynie odbywa się Festiwal Języka Polskiego. Rynek w miasteczku Szczebrzeszyn z jednej strony to cerkiew, synagoga jest troszeczkę dalej, a po drugiej stronie rynku, patrząc od cerkwi, znajduje się kościół świętego Mikołaja. Jest to kościół renesansowy z elementami renesansu włoskiego, który nazywany jest w Polsce renesansem lubelskim. Wezwanie Mikołaja, świętego Mikołaja nawiązuje także do pierwszego proboszcza, pierwszego infuata, który w tym kościele pracował. Był to Mikołaj Kiślicki, który był proboszczem w Szczebrzeszynie, a infuatem w Zamościu. Nad wejściem z boku kościoła możemy zobaczyć herb infuata Mikołaja Kiślickiego. Jest to krzyż z dodatkową belką, a herb bardzo ciekawie się nazywa. Nazywa się Prus. Aleksander Głowacki, który urodził się na Chrubieszowszczyźnie, był szlachcicem właśnie o herbie Prus, dlatego wybrał sobie pseudonim Bolesław Prus. Szczebrzeszyn ma jeszcze jedną ciekawą świątynię. Prócz cerkwi, synagogi kościoła świętego Mikołaja mamy także przepiękny kościół klasztorny świętej Katarzyny. Początki tego kościoła sięgają być może nawet średniowiecza. Kalecza. Później został rozbudowany przez Katarzynę z Ostrockich, drugą ordynatową. Nad wejściem do kościoła możemy zobaczyć herby zamońskich, Jelita, ale także Ostrockich, książąt wołyńskich. Nad samym wejściem widzimy skrzyżowane dłonie, które są symbolem franciszkanów, a to właśnie franciszkanie użytkowali klasztor przylegający do kościoła świętej Katarzyny. Klasztor i kościół świętej Katarzyny to niesamowite dzieło renesansu lubelskiego, przepiękne malowidła, przepiękne wnętrze i tam także znajduje się Matka Boska, która przez niektórych jest uważana za Matkę Boską Ormiańską z zamojskiego kościoła. Szczebrzeszyn zachował swój urbanistyczny układ z rynkiem, ze świątyniami. Ciekawym też jest w Szczebrzeszynie cmentarz rzymskokatolicki, na którym możemy zobaczyć nagrobek Jankiela Groisera, także powstańców styczniowych, żołnierzy Tadeusza Kuncewicza, pseudonim Podkowa, oraz piękną neogotycką kaplicę świętego Leonarda, która góruje nad samą miejscowością. Za cmentarzem przepiękny widok na wsie położone na południe od miejscowości Szczebrzeszyn. Polecam spacer z centrum miasteczka, od rynku, przy cerkwi, następnie koło Kierkutu i przez cmentarz żydowski możemy wejść na kulminację wzgórza, aby zobaczyć przepiękną panoramę rzeki Wieprz. Szczebrzeszyn położony jest na krawędzi Roztocza Zachodniego. Poprzecinane są wzgórza Roztocza Zachodniego wielkimi, głębokimi wąwozami, które zapewniały obronność także miasteczku. Od zachodu sieć wąwozów nazywana jest piekiełkiem. To właśnie dlatego, że gdy dane wojsko lub też człowiek trafił do jednego wąwozu, ciężko było z niego się wydostać. Wąwozy mają obrywy wysokości 30 metrów, są to gany. Tworzą przez to niedostępną fosę tak naprawdę od strony zachodniej, która ograniczała możliwość zdobycia miasteczka Szczebrzeszyn. Miasteczko Szczebrzeszyn położone jest na stoku wzgórz roztoczańskich, Roztocza Zachodniego i częściowo w dolinie rzeki Wieprz. Tutaj Wieprz podpływa bezpośrednio prawie pod wzgórze zamkowe, o którym już wcześniej mówiłem, i właśnie na korycie Wieprza, przy korycie Wieprza wybudowano dawniej piękny młyn ordynacki z cegły i z białej opoki. Zapraszam serdecznie Was wszystkich na spacer po miasteczku Szczebrzeszyn. Do synagogi, cerkwi, kościołów traficie bez problemu. W instytucjach kultury na szczęście włodarze miasta Szczebrzeszyna zostawili klucze do tych obiektów, które możecie zwiedzić z przewodnikiem. Możecie także samotnie wybrać się na spacer nostalgiczny po miasteczku średniowiecznym Szczebrzeszyn. Ja serdecznie Was zapraszam. Zwiedzanie to także wiedza, nauka czegoś. Odkrywanie według niektórych nie polega na odkrywaniu nowych lądów, a na ciągłym, świeżym spojrzeniu.
3: To wszystko w tym magazynie. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: SK Zamość News.
3: I Violetta Sawa, zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie poradzimy, jak profesjonalnie przygotować swoje CV. Będzie też o chrubieszowskim malarzu.
2: SK Zamość.
3: Jak się przygotować do napisania dobrego CV? Na co zwracają uwagę pracodawcy przy czytaniu dokumentów aplikacyjnych? Czego w CV już nie piszemy? Jak powinien wyglądać profesjonalny mail do pracodawcy? A co ze zdjęciem? To tylko niektóre pytania, na które znajdziemy odpowiedzi w tej części naszego magazynu. Naszym gościem jest Anna Kułaj, doradca zawodowy z Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu.
5: Dzień dobry, nazywam się Anna Kułaj. Jestem doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. Profesjonalne CV to przede wszystkim dokument, który jest czytelny, zwięzły i dostosowany do stanowiska pracy, o które się ubiegamy. To jest taka podstawowa zasada. Na przestrzeni lat oczywiście też ten schemat pisania CV, on uległ takiemu delikatnemu przeobrażeniu. Także to nowoczesne CV, ono ma teraz troszeczkę taką zmienioną formę. Jeżeli chodzi o sam wygląd, to oczywiście ja zachęcam do odwiedzania stron kreatorów CV. Ja osobiście uwielbiam korzystać z Canvy, jeżeli chodzi o projektowanie swoich dokumentów aplikacyjnych. Tam mamy mnóstwo wzorów, z których możemy skorzystać. Natomiast ta czytelność i zwięzłość dokumentu. Taki dokument powinien się zmieścić na jednej stronie A4. Zaczynamy oczywiście od danych do kontaktu z nami i one są niezbędne, bo inaczej pracodawca nie będzie mógł zwrócić się do nas, że jest z nami zainteresowany. W tym nowym schemacie my już nie piszemy takich rzeczy, kiedy się tam pisało, że wiek, urodzony, prawda, adres zamieszkania. Dzisiaj wystarczy, że podamy telefon, adres mailowy. Jeżeli ktoś prowadzi profesjonalny profil zawodowy, na przykład na LinkedInie, to warto dodać również link do takiego profilu. Następnie przedstawiamy krótko taką swoją sylwetkę zawodową, takie robimy krótkie podsumowanie w 3-4 zdaniach. Jaki mam zawód, jakie mam osiągnięcia, jakie mam kwalifikacje do jego wykonywania. Potem przechodzimy oczywiście do opisywania naszego doświadczenia zawodowego. Tutaj pamiętamy o takiej odwróconej chronologii. Pracodawcy najbardziej interesuje to, co robiliśmy ostatnio, nasze najświeższe doświadczenia, więc zaczynamy od ostatniej pracy i tutaj cofamy się. Trzeba każdą pracę swoją, chociażby krótkim, jednym zdaniem, tylko w punktach opisać, co należało do moich obowiązków na danym stanowisku pracy. Oczywiście, jeśli piszemy o doświadczeniu zawodowym, no to musimy podać nazwę zakładu pracy, nazwę pracodawcy oraz lata, czas pracy, w jakich latach pracowaliśmy lub w jakich miesiącach. Właśnie ten krótki opis wykonywanych przez nas obowiązków, jeżeli możemy się pochwalić jakimiś konkretnymi osiągnięciami, to też warto tutaj wtedy o tym napisać. Podajemy też w takiej rubryce wykształcenie, ukończone przez nas studia, szkoły, uzyskane certyfikaty i oczywiście podajemy nazwę szkoły, lata, w których odbywała się nauka. Jeżeli na przykład tytuł naszej pracy magisterskiej jest zbieżny w jakiś sposób z tym, o jaką pracę się w tym momencie ubiegamy lub mógłby zaciekawić naszego pracodawcę, to też warto wtedy taki temat pracy magisterskiej podać. Następnym takim modułem jest opisanie swoich takich kompetencji kluczowych, zarówno w podziale na te twarde, jak i miękkie, czyli umiejętność komunikacji, umiejętność współpracy. Kończymy w zależności, tutaj też już nie ma takich ścisłych ram. Możemy zakończyć tak jak do tej pory, podając pewne zainteresowania lub hobby, albo kończymy właśnie takimi kluczowymi kompetencjami, gdzie możemy właśnie takie te słowa klucze zawrzeć, które będą bardzo czytelne dla pracodawcy. My musimy pamiętać, że pracodawca poświęca na przeczytanie CV średnio od 5 do 15 sekund. Więc ono naprawdę musi być przejrzyste, czytelne i posiadać takie wyrażenia i sformułowania, które tego pracodawcę zainteresują. Ja sobie tutaj też przygotowałam, tak żeby podać przykład, bo wiele rzeczy, jak tak się mówi, szczególnie w radio, to się wydaje takie enigmatyczne. Więc gdybym ja miała zrobić własne takie podsumowanie zawodowe, krótkie podsumowanie w tych trzech, czterech zdaniach, o których mówiłam, od czego zaczynamy nasze CV, to napisałabym na przykład, że jestem doświadczonym doradcą zawodowym i coachem z 18-letnim stażem pracy w Urzędzie Pracy. Specjalizuję się w prowadzeniu indywidualnych i grupowych sesji doradczych, pomagając klientom w odkrywaniu ich talentu oraz budowaniu ścieżki zawodowej. Posiadam certyfikat trenera kompetencji miękkich oraz setki godzin szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. Oto taki przykład. Dzisiaj, jeżeli chodzi o zakres znajomości języków, dobrze jest posługiwać się konkretnymi tutaj stwierdzeniami tego poziomu znajomości, czy to jest B1, B2, C1 i tak dalej, bo to konkretnie już pracodawca wie, na jakim etapie my byliśmy. Natomiast no, w CV nie kłamiemy. Kłamstwo ma krótkie nogi, a w CV to jeszcze krótsze. Także jeszcze raz podsumowując, CV musi być przejrzyste, zwięzłe, bez błędów ortograficznych i stylistycznych, no i przede wszystkim prawdziwe. My możemy najbardziej, nawet powinniśmy przedstawić w CV nasz najbardziej korzystny obraz, ale nie możemy kłamać.
6: Co możemy powiedzieć o samym zdjęciu?
5: Zdjęcie może nie jest konieczne, jeżeli chodzi o CV, ale pamiętając o tym, że bardzo często my nie będziemy mieli okazji spotkać się z tym pracodawcą twarzą w twarz i przedstawić mu swojej osoby przy okazji składania CV, to zdjęcie jest taką namiastką tego naszego kontaktu. Ono tak trochę personalizuje to CV. Nie jesteśmy już czystą kartką, jeżeli ktoś zobaczy naszą twarz, ale ważne jest, że jeżeli już zamieszczamy na CV zdjęcie, to jest profesjonalne zdjęcie. Unikamy zdjęć grupowych z wakacji i wszelkich innych. W dzisiejszej dobie wcale nie musimy się po profesjonalne zdjęcia udawać do fotografa. Możemy poprosić koleżankę, zobaczyć sobie, jakie są teraz na topie profesjonalne pozy na zdjęcia do CV i takie zdjęcie wykonać i na CV wkleić. Ale dbać o to, żeby ono było profesjonalne. To, czy ono jest kolorowe, czy czarno-białe, to bym zostawiła temu, jak graficznie my opracowujemy sobie CV. Jeżeli CV jest w konwencji czarno-białej, to zdjęcie również może być czarno-białe. Jeżeli pobawimy się jakoś tam bardziej w zamieszczanie na CV pewnych kolorów, bo tak jak mówiłam, mamy teraz do dyspozycji różne narzędzia, które wspierają nam to pisanie CV i warto z nich korzystać, bo one po to są. I tam mamy różne szablony do dyspozycji, to jeżeli mamy szablon taki bardziej kolorowy, to warto też, żeby to zdjęcie po prostu tam pasowało i wtedy ono też będzie kolorowe.
6: A czego unikać, co wcześniej zamieszczaliśmy w CV, w tych starszych wersjach?
5: Daty urodzenia. Unikamy daty urodzenia, ona w ogóle nie jest do niczego tak naprawdę potrzebna. Szczególnie, że my tak do końca nie wiemy, czy ona będzie działała dla nas na korzyść, czy na niekorzyść. Czego jeszcze unikamy? Nie ma potrzeby, jeżeli mamy bardzo bogate doświadczenie zawodowe i to by powodowało, że niekoniecznie zmieścimy się na tej jednej stronie, a część tego doświadczenia w ogóle jest nieadekwatna do rzeczy, które robimy teraz albo do pracy, o którą się ubiegamy, no my nie musimy o tym pisać. Jeżeli pracodawca nas zapyta, co tam się działo wcześniej, możemy powiedzieć, że pracowaliśmy w innych zawodach, ale od tego i tego czasu zajmuję się na przykład już tą branżą lub tym zawodem.
6: Czy pracodawcy zwracają uwagę na nasze zainteresowania, czy na podstawie tego mogą również dać nam pracę?
5: Oczywiście, jeżeli już piszemy o zainteresowaniach, to one zwracają uwagę pracodawcy, bo one o nas bardzo dużo mówią. Dlatego one też muszą być prawdziwe, bo na rozmowie kwalifikacyjnej my najprawdopodobniej zostaniemy też o nie zapytani i coś będziemy musieli na ten temat powiedzieć. Więc ja przestrzegam przed kopiowaniem na CV takich typowych, szablonowych zainteresować typu muzyka, film, sport, bo to tak czasami jest, że leży 30 CV na biurku i wszystkie muzyka, film, sport. Tylko później, co z tą muzyką, co z tą filmem i jakie to sporty ta osoba uprawia, to się okazuje, że wszystko się kończy tylko na oglądaniu w telewizji. Także nie, no to nie są wtedy nasze prawdziwe zainteresowania. Jeżeli nie wiemy, co napisać, my tego wcale nie musimy tam na siłę wklejać. Pamiętajmy o tym, my nic nie musimy tam na siłę doklejać. Możemy się skupić wtedy na naszych kluczowych właśnie takich kompetencjach, że posiadam takie i takie certyfikaty, takie i takie uprawnienia. I tym zakończyć. Pamiętajmy jeszcze, bo to jest bardzo ważny element na CV, o klauzuli udostępniania danych osobowych z tym dopiskiem RODO, czyli tej takiej, która jest teraz po prostu zgodna z obecnymi przepisami, dlatego że bez tej klauzuli pracodawca tak naprawdę nie może z tym CV nic zrobić, on powinien je od razu zniszczyć, bo nie może w żaden sposób przetwarzać naszych danych osobowych, a pamiętajmy, że przetwarzaniem jest nawet ich przeczytanie i zarchiwizowanie.
6: A czy w CV podajemy adres?
5: On teraz po prostu nie jest konieczny. Także nie, teraz w tych najnowszych takich trendach unika się wpisywania adresu. To nie jest błąd, jeżeli ktoś napisze adres zamieszkania, nie traktuje się tego jako błąd, ale nie jest to konieczne.
6: A jakie błędy możemy popełnić przy pisaniu CV najczęstsze?
5: Przede wszystkim właśnie brak tego pierwszego podsumowania zawodowego, nieopisanie swoich zakresu obowiązków na danym stanowisku, które wykonywaliśmy. Pracodawca nie wie, czego myśmy się tam dokładnie nauczyli, co należało do tego zakresu, jakie zdobyliśmy przez to konkretne umiejętności i co potrafimy tak naprawdę zrobić. To, co już powiedzieliśmy sobie, czyli zarówno przekoloryzowanie, jakieś kłamstwa w CV, one są niedopuszczalne. No i pamiętamy o klauzuli. To chyba takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o pisanie CV. Sam schemat, same wzory, to naprawdę teraz już jest taka rozmaitość tego wszystkiego, że ciężko powiedzieć. Kiedyś to tak się mówiło, że mamy te CV chronologiczne, ukierunkowane. Dzisiaj już w ten sposób nie patrzymy na CV. CV ma być skierowane w jakiś sposób dopasowane do oferty pracy i ono też będzie się, też wyglądem może się różnić ze względu na to, o jaką ofertę pracy my się ubiegamy. Jeżeli ja się ubiegam o ofertę pracy księgowego, to ono będzie takie zwięzłe, można powiedzieć, że w wielu momentach wręcz z suchymi informacjami będziemy na tym CV jechać. Natomiast jeżeli ja się ubiegam o stanowisko grafika komputerowego, ja sobie mogę więcej pozwolić, jeżeli chodzi o sam wygląd CV, bo ja mogę już te swoje umiejętności graficzne, konstruując ten dokument, projektując go, już pokazać pracodawcy namacalnie.
6: Mówiliśmy o słowach kluczach. Jak możemy to wyjaśnić?
5: Wiele firm korzysta obecnie z takich systemów ATS, to są systemy skanowania CV i ta pierwsza taka weryfikacja dokumentów aplikacyjnych jest robiona po prostu przez system, który wyszukuje w dokumencie konkretnych sformułowań. I te słowa klucze to jest odzwierciedlenie tego, co było. Trzeba dobrze czytać ofertę pracy, bo one tam są zawarte. Jeżeli pracodawca pisze, że wymagany jest certyfikat takich i takich umiejętności, to ja muszę napisać w CV, że taki certyfikat umiejętności posiada. Bo tak ze swojej działki może będzie mi najłatwiej. Jeśli ubiegamy się o pracę na przykład jako doradca, coach, to tutaj zawsze słowami, kluczami są właśnie to doradztwo zawodowe, coaching kariery, umiejętność, prowadzenie warsztatów, prowadzenie coachingów indywidualnych, indywidualnych, znajomość rynku pracy i trendów. Czyli generalnie chodzi też o posługiwanie się słownictwem, które jest typowe dla danej branży.
6: Ale w tym nowym CV też wypunktowujemy, czy po prostu opisujemy?
5: Tu zostawiam pewną dowolność. Z mojego doświadczenia, też jak czytam CV, mnie się dużo łatwiej czyta rzeczy, które są wypunktowane. Pamiętamy, że pracodawca nie chce spędzać dużo czasu nad CV. Jemu jest dużo łatwiej wyłapać interesujące go nasze te kwalifikacje, jeżeli coś podamy zwięźle w punktach. Natomiast nie jest błędem, jeżeli zastosujemy opis, ale on musi być krótki i zwięzły. Przy dzisiejszych narzędziach, które nas wspierają, powiedziałabym, że nie jest trudno, tylko po prostu trzeba poświęcić na to troszkę czasu. Ta niełatwość to jest właśnie to, że trzeba na to poświęcić czas, trzeba sobie przemyśleć, trzeba dobrze przeanalizować ofertę, może zadać sobie troszeczkę trudu, żeby poczytać o firmie. Tam jeszcze z tych opisów wywnioskować, co ten pracodawca by chciał, jakiego on pracownika poszukuje. I pod tym kątem się zastanowić, co ja w tym CV umieszczę. Czyli to jest bardziej kwestia przemyślenia niż samej trudności później w wykonaniu, bo my bazując na kreatorach, a nawet na sztucznej inteligencji, czy w zwykłym czacie GPT, czy na Canwie, to my sobie bardzo szybko to CV napiszemy. Tylko jeżeli go wcześniej nie przemyślimy, tylko zdamy się na takie podpowiedzi samego czata, albo na jakieś takie schematyczne CV, które gdzieś tam zobaczymy w sieci, no to ono będzie właśnie niedopasowane do oferty pracy. Może nie zawierać tych słów kluczy. A przede wszystkim, jeżeli będzie stricte przez czat napisane, to od razu to rekruter zauważy i to Wam daje 100%.
6: Czyli najczęściej wysyłamy mailem. Teraz powiedzmy, jak powinien wyglądać taki profesjonalny mail?
5: O, to jest bardzo ważne zagadnienie i dobrze, że Pani go poruszyła, bo przede wszystkim przestrzegam przed wysyłaniem samych załączników. Dzisiaj samych załączników nikt nie otwiera, bo w taki sposób najczęściej rozsyłane są wirusy, więc bardzo dobrze jest, co się tak fachowo nazywa, list przewodni w mailingu, czyli skonstruować krótką informację, którą wiodącą, którą zawrzemy w naszym mailu. Kim jestem, na jakie ogłoszenie odpowiadam, gdzie znalazłem informacje o tym wolnym stanowisku i krótko możemy nawet przepisać to, co napisaliśmy w CV, jeżeli to nasze krótkie podsumowanie zawodowe, prawda? Czyli kim jestem, co potrafię, jakie posiadam uprawnienia i certyfikaty. Kończymy taką zachętą do spotkania z nami, prawda? Że żywię nadzieję, że będę mógł szerzej przedstawić swoją osobę na rozmowie kwalifikacyjnej, a w załączniku przesyłam dokumenty aplikacyjne. No i pamiętamy o temacie, to też jest bardzo ważne, bo sami wiemy, jak to jest, jak odbieramy pocztę i tej poczty z reguły jest dużo, to większość trafia do kosza. Jeżeli nie ma tematu, który jest konkretnie określony, że dokumenty aplikacyjne albo odpowiedź na ofertę, no to ono zostanie najprawdopodobniej taki mail skasowany.
6: A teraz powiedzmy o zwrotach grzecznościowych, które używamy przy pisaniu maila.
5: Jeśli wiemy, że kierujemy bezpośrednio do skrzynki dyrektora na przykład, czy prezesa, czyli konkretnej osoby i my wiemy, że to tam trafia, to oczywiście, szanowna pani, szanowny panie. Natomiast jeżeli to jest po prostu skrzynka urzędowa, firmowa, to szanowni państwo, bo my do końca nie będziemy wiedzieć, kto się będzie tym procesem rekrutacyjnym zajmował. Czyli konkretnie, jeżeli ja wiem, do kogo się zwracam, do kogo ten mail trafi, to personalnie, szanowny panie, szanowna pani, natomiast jeżeli nie wiem, to szanowni państwo. Jeżeli jestem pewna, że to będzie konkretnie ta dana osoba odbierała, to jak najbardziej mogę już od razu podać imię, nazwisko i stanowisko tej osoby. Błędy przy pisaniu maila, brak na przykład informacji na temat tego, na jaką ofertę pracy ja odpowiadam. Firma może mieć zgłoszonych kilka ofert pracy, jeżeli ja nie podam konkretnej albo sygnatury tej oferty, albo nazwy chociażby stanowiska, to pracodawca może się pogubić i nie wiedzieć, na które tak dokładnie aplikuje. Nie podpisanie siebie później też z imienia i nazwiska, bo tak kończymy ten list w mailingu, o tym nie powiedzieliśmy, ale myślę, że to jest też takie oczywiste, bo nasze maile bywają różne, aczkolwiek może też o tym powiem, że aplikując o pracę ważne jest, żeby mieć takiego maila, powiedzmy, fachowego. No ja polecam, żeby on był, składał się z naszego imienia i nazwiska, albo pierwszej litery imienia i nazwiska. Może tam mieć jakieś tam dodatkowe numery, natomiast dbajmy o to, żeby on był profesjonalny, nie w żaden sposób śmieszny, bo pamiętajmy, że raczej buziaczków, króliczków i myszek nie nikt tam za bardzo nie chce zatrudniać, chyba że otwiera ZOO.
3: Tak podsumowując, jak powinniśmy się przygotować do pisania naszego CV?
5: Zebrać wszystkie informacje o sobie, przygotować sobie dokumenty, żeby już później nie musieć się odrywać i biegać, że te moje świadectwa pracy, gdzie one leżą, kiedy ja to tam pracowałam, a jak się ta firma nazywała. Jeśli mam problem z określeniem takich swoich obowiązków zawodowych, zakresu obowiązków, który był na danym stanowisku, to pamiętajmy, że my bardzo często mieliśmy te zakresy obowiązków i dostaliśmy od pracodawcy, więc tym możemy się też posiłkować, czyli przygotować sobie wszystkie dokumenty, zapoznać się z ofertą, dowiedzieć się jak najwięcej o firmie, korzystając też na przykład, jeżeli firma ma ze strony internetowej i mając już te wszystkie informacje, też chwilę przemyśleć, co ja temu pracodawcy chcę o sobie powiedzieć, jak ja mu się chcę przedstawić, co będzie ważne dla niego, co on chce tak naprawdę usłyszeć, żeby mnie zatrudnić. No to jest jakby taki klucz, żeby go przekonać, że warto się dalej ze mną spotkać, bo może samo CV nie doprowadzi do zatrudnienia. Ale złe CV spowoduje, że nikt z nami dalej nie będzie chciał rozmawiać o tej pracy. Dobre CV spowoduje to, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
3: Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję również.
2: SK Zamość.
3: A teraz w naszym magazynie opowiemy o chrubieszowskim malarzu Pawle Gajewskim. Artysta urodził się w XIX wieku w miejscowości Drogojówka. Paweł Gajewski malował głównie portrety. Jego obrazy możemy podziwiać na stałej wystawie w Chrubieszowskim Muzeum.
7: Dorota Grzymała, kustoszka w dziale sztuki Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Chrubieszowie. Mamy w muzeum naszym chrubieszowskim taką wystawę stałą, która nazywa się Galeria Twórczości Pawła Gajewskiego. Galeria ta jest prowadzona w naszym muzeum praktycznie od początków jego istnienia, a założone zostało w 1965 roku przez grono chrubieszowskich regionalistów i już kilka lat po tym fakcie pierwsza dyrektor zaczęła kolekcjonować, zbierać pojedyncze, gdzieś tam rozsiane po powiecie sztuki obrazów słynnego, jak się okazuje, profesora Pawła Gajewskiego. Profesora, ponieważ był on wykładowcą m.in. w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale też uczył na uczelniach w Warszawie, Gdańsku, Sopocie, więc był zdecydowanie wybitnym pedagogiem. Zanim jednak do tego doszło, urodził się w 1889 roku na terenie powiatu chrubieszowskiego w zwykłej, prostej, chłopskiej rodzinie. Natomiast wykazywał się od dziecięcych lat dużym talentem. To właściwie historia, jakich wiele, prawda? Proste, wiejskie dziecko. Ktoś tam podpatrzył, że całkiem nieźle rysuje, maluje i że może szkoda trochę takiego talentu, żeby został na wsi i po prostu pracował na roli. Przypadek trochę zrządził o tym, że kilku miejscowych ziemian złożyło się na edukację Pawła Gajewskiego. Dzięki temu on jako młody uczeń mógł już uczyć się w różnych szkołach we Lwowie, w Krakowie, w bardzo ważnych ośrodkach. Wcześniej przez chwilę, jako wczesny nastolatek, terminował również u dziadka profesora Wiktora Zina, Szymona. Jeździł z nim po różnego rodzaju kościołach na terenie Lubelszczyzny między innymi oraz dzisiejszej Ukrainy i pomagał w odnawianiu kościelnych polichromii. Więc uczył się już on u najlepszych, ale to też wpłynęło na jego późniejsze zainteresowanie nie tylko malarstwem, ale rzemiosłem w ogóle. O tym słów kilka później. I Paweł Gajewski, kiedy już był człowiekiem znanym, uznanym, o dużym autorytecie, człowiekiem, który wystawiał już samodzielnie bardzo dużo, ale też brał udział w wystawach różnych takich popularnych w okresie międzywojennym grupowych, bo należał do różnych zrzeszeń, stowarzyszeń artystów, to proszę sobie wyobrazić, że on jakby w tym momencie też poczuł to, że ma do spłacenia dług w tym miejscu, z którego wyszedł. I on tak naprawdę mógł przecież machnąć ręką na te strony i powiedzieć, ja teraz robię karierę, tam gdzieś tylko stamtąd pochodzę. Natomiast on stwierdził, że jako człowiek znany, wpływowy, ze znajomościami, może wrócić w te strony i trochę jakby spłacić ten dług i zrobić coś teraz dla kolejnych ludzi, którzy tutaj są. I on w latach 20., a głównie 30. ubiegłego stulecia wraz ze swoim bratem Szczepanem zakładał na terenie powiatu chrubieszowskiego takie szkoły ludowe, przemysłowe, w których uczył tkactwa. Gromadził jakby dziewczęta ze wsi, uczył je całej tej technologii tkania. Mało tego, on uczył w ogóle wszystkiego, co wokół tego się jakby kręci, czyli cała obróbka lnu, wełny, farbiarstwo, jakby wszystkie aspekty związane z tkactwem go interesowały i jego brata, więc prowadził tutaj te szkoły, w których kobiety nabywały bardzo konkretne umiejętności. Jak się okazało, mimo że szkoły zostały rozwiązane w momencie, kiedy nadeszła II wojna światowa, więc właściwie one działały kilka lat, nie zdążyły jeszcze się dobrze rozkręcić, ale umiejętności wierności pozostały i kobiety uczyły swoje córki, siostry, kuzynki tego tkactwa. Zresztą robili to również mężczyźni i później całe rodziny utrzymywały się w powiecie chrubieszowskim właściwie wyłącznie z tego. Kiedy funkcjonowały cepelie, to one kupowały od rodzin tutaj z Chrubieszowa te kilimy za bardzo dobre kwoty. One pozwalały naprawdę na swobodne utrzymanie się. Więc to jest duża rzecz, którą Gajewski zrobił dla tego regionu, bo do dzisiaj żyją w naszym powiecie potomkowie tych osób, tych uczestniczek warsztatów braci Gajewskich, które wciąż przekazują tę wiedzę dalej i dalej, więc to jest niezwykle ciekawe. Mamy też tutaj w regionie osobę pani Magdaleny Sielickiej, która jest naprawdę bardzo znaną tkaczką ze świetnym dorobkiem. Ona też opracowała taką książkę Historia Kilimowa ze Lwowa do Chrubieszowa, w której opisała właśnie te losy tych szkółek tkackich prowadzonych przez braci Gajewskich. Książka, już od razu mówię, jest nie do dostania w tym momencie, nie do kupienia, natomiast na pewno tutaj na Lubelszczyźnie biblioteki różne są w nią zaopatrzone, więc warto jej tam szukać. Ale zaczęłam o Gajewskim jako malarzu i wypadałoby do tego wrócić. Zaczęłam zresztą od galerii, która znajduje się w Chrubieszowskim Muzeum. Ona przez wiele lat gdzieś tam po zebraniu może 10-11 obrazów, można powiedzieć, tak stanęła w miejscu. Była zamknięta. Kiedy przyszłam tutaj do pracy, było to już niespełna 20 lat temu, postanowiłam pochylić się nad życiem i twórczością Pawła Gajewskiego i udało nam się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskać dofinansowanie, w ramach którego został opracowany katalog twórczości Pawła Gajewskiego w języku polskim i angielskim, który później wysłaliśmy do bardzo wielu ośrodków naukowych w Polsce, do domów aukcyjnych, do kolekcjonerów i tak dalej. Chodziło o to, żeby trafił jak najdalej i faktycznie wystarczyło przeczekać kilka lat, właściwie nawet kilka miesięcy, bo zaraz po tym zaczęły do nas trafiać informacje o tym, że to tu, to tu, to tu znajduje się kolejny obraz Pawła Gajewskiego. Mało tego, zaczęły się do nas odzywać same domy aukcyjne, które właśnie miały na sprzedaż takie dzieła, prywatni kolekcjonerzy, którzy chcieli sobie gdzieś tam zbyć jakieś dzieło Gajewskiego i od czasu wydania tej publikacji podwoiliśmy, a właściwie nawet jeszcze więcej, bo już mamy sporo dzieł Gajewskiego, które musieliśmy pochować do magazynu, bo mamy za mało miejsca, żeby je wszystkie wyeksponować. Więc udało nam się stworzyć jedyną w Polsce galerię twórczości Pawła Gajewskiego. Przedstawiamy tutaj różne jego dzieła. Są to sceny rodzajowe, jest bardzo dużo portretów, są martwe natury, są pejzaże, więc jest na co popatrzeć, a mowa o takim stylu dość realistycznym jednak, ale tu widać rękę jednego z profesorów, który miał największy wpływ na Gajewskiego, czyli Wojciecha Weissa. Bardzo dobrze w tym malarstwie jest to wyczuwalne. To jest piękna kolorystyka, wspaniałe sceny symboliczne, którym warto się przyjrzeć. Piękne portrety z takim rysem psychologicznym, wspaniały portret rodzinny, który został namalowany w 1913 roku, a który, kiedy dłużej się na niego poprzyglądać, to przywodzi wiele pięknych skojarzeń na myśl, włącznie ze scenami religijnymi. Sporo tu też w ogóle w malarstwie Gajewskiego odniesień do antyku. Więc to jest fajna sztuka, z którą obcując możemy sobie po prostu stawiać wiele ciekawych pytań, szukając odpowiedzi, a jak wiemy, nie ma jednej konkretnej. Malarstwa się nie czyta według klucza, nie powinno, do czego zawsze chętnie bardzo namawiam naszych odwiedzających. Mamy ciekawy portret dziewczyny w stroju chrubieszowskim. To też jest fajne, bo zwiedzając muzeum możemy najpierw zobaczyć na portrecie ten piękny czerwono-czarny haft krzyżykowy, charakterystyczny dla naszego regionu, a kilka sal później zobaczymy takie koszule właśnie na wystawie stałej etnograficznej. Więc to też jest bardzo ładne połączenie i scalenie jakby Gajewskiego z tym miejscem. Myślę, że malarz niezwykle ciekawy, wart poznania tego, żeby właśnie zobaczyć jego kunszt tutaj w tej, tak jak wspomniałam, jedynej w Polsce galerii jego twórczości. Ciekawostką jest na przykład to, że kiedy chwilę po wydaniu naszego katalogu dostaliśmy telefon od kobiety, która powiedziała, że jest wnuczką Pawła Gajewskiego z jego pierwszego małżeństwa, bo on miał dwie żony, i zaprosiła nas do siebie do Nowego Sącza i wówczas pokazała właśnie, że ma w swoim domu rodzinnym kilka obrazów, niektóre dosłownie zdjęte z krosien i tylko jakby zrolowane na płótnach dla bezpieczeństwa, a także różnego rodzaju materiały, dokumenty, świadectwa szkolne Gajewskiego i tak dalej. Wszystko to, ku naszemu wielkiemu zdziwieniu, postanowiła przekazać do zbiorów naszego muzeum nieodpłatnie i w chwilę później udało nam się ponownie złożyć wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby zakonserwować te dzieła, te, które nie były naciągnięte na krosna, zostały na nie naciągnięte, oprawione, oczyszczone, zabezpieczone. I co dla nas niezwykle ciekawe, to wśród tej darowizny znalazły konkursie dwa autoportrety Pawła Gajewskiego. Wcześniej znaliśmy go tylko z jednej fotografii, jaka była w naszych zbiorach. To było tyle. Więc dla mnie na przykład jako osoby, która prowadzi dział sztuki i zajmuje się życiem i twórczością Gajewskiego, ujrzenie dwóch jego autoportretów to było coś fenomenalnego. Mamy też portret jego pierwszej żony, a także portret córki jednej z pierwszego, drugiej z drugiego małżeństwa. Więc te portrety rodzinne też przybliżyły nam bardzo mocno tę postać Gajewskiego. One są do obejrzenia w ramach galerii, którą wystawiamy tutaj w Muzeum w Hrubieszowie. A ciekawym jeszcze wydarzeniem jest to, że całkiem niedawno, bodaj w marcu czy w kwietniu tego roku, mieliśmy tu w muzeum taki duży rodzinny zjazd członków rodziny Di Chateau, rodziny, która korzeniami swoimi związana jest z naszym dworem, bo byli jego posiadaczami chyba najdłużej w historii istnienia tego obiektu. I podczas tego zjazdu okazało się, że członkowie rodziny Di Chateau mają w swoich prywatnych rękach różnego rodzaju obrazy Pawła Gajewskiego. Pod jakim musieli być też wrażeniem jakby wizyty w tym naszym muzeum, że już podczas pierwszego spotkania tutaj i oprowadzania przez pana dyrektora, jeden z członków rodziny jako z zupełną niespodzianką wyskoczył nagle z jednym niewielkim portretem, mówiąc, że chciałby, żeby znalazł się on w depozycie naszego muzeum i żeby był prezentowany w ramach wystawy, przedstawiał członka rodziny Di Chateau. A chwilę później, jeszcze po tym zjeździe, już po powrocie do domu, jeszcze inny członek rodziny stwierdził, że dobra, to on też zdejmie ze ściany jeden z portretów, jaki posiada, swój własny zresztą z lat dziecięcych, i wysłał nam go wprost z Kanady. To też jest ciekawy obraz, przewędrował tysiące kilometrów pocztą, można tak powiedzieć, żeby do nas trafić tutaj bezpośrednio na ścianę. I co ciekawe,

0: jak zresztą większość dorobku Pawła Gajewskiego. To też jest ciekawostka, że on sam w trakcie II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych i to taki ciemny punkt na jego biografii z pewnością, ale właśnie w tym samym czasie też duża część jego dorobku została zniszczona, rozkradziona i przepadła. I pewnie właśnie dlatego, w związku z tym, co jakiś czas trafiają nam się kolejne obrazy Pawła Gajewskiego, które gdzieś tam na rynku, na przykład aukcyjnym czy kolekcjonerskim, wypływają i dzięki temu też możemy te kolekcje wciąż powiększać.
1: W naszym magazynie mówiliśmy, jak przygotować profesjonalne CV. Było też o sztuce Pawła Gajewskiego. Cieszę się, że byliście z nami. Dziękuję Wam za to. I oczywiście zachęcam do słuchania naszych kolejnych magazynów Radia SK Zamość.
2: SK Zamość News. Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Zamość. Dwa razy więcej drzew pojawi się na Rynku Wielkim. 6 lip w Wielkich Donicach już tam stoi. Niebawem będzie ich na Rynku Wielkim w Zamościu dwa razy więcej. Będą to, podobnie jak ustawione w czerwcu zeszłego roku, okazałe kilkumetrowe lipy. Przybędzie ich 6. Przy podejmowaniu decyzji pod uwagę brane były jeszcze brzozy i głogi, ale ostatecznie stanęło na tym samym gatunku co poprzednio. Kiedy władze miasta planowały ustawienie tych pierwszych 6 drzew w zeszłym roku, prezydent pytał mieszkańców, jakie gatunki chcieliby tam zobaczyć. Większość wskazała na lipy, dlatego ratusz pozostaje przy tym wyborze. Zarówno same lipy, jak i donice, w których mają rosnąć, dostarczy ten sam podmiot, który zlecenie realizował w ubiegłym roku. To lokalna, sprawdzona szkółka roślin. Za całość wraz z usługą pielęgnacji wszystkich drzew miasto zapłaci kilkanaście tysięcy złotych. Warto dodać, że w założeniu historycznym Bernarda Moran drzew w obrębie zespołu staromiejskiego nie było. Miasto miało być wydzieloną strefą urbanistyczną z zielenią dookoła. Mimo tego na przełomie XVIII i XIX wieku zieleń na Rynku Wielkim się pojawiła. Powstały 4 skwery z drzewami, klombami i ławkami. Ale w okresie dwudziestolecia międzywojennego drzewa zostały wycięte. Powstał natomiast wówczas park miejski. Zaś w latach 70. XX wieku podczas rewitalizacji Starego Miasta zlikwidowane zostały klomby. Pozostał jeden, który jest do dzisiaj. Dlaczego drzewa nie są obecnie sadzone w gruncie? Chodzi o ochronę konserwatorską, ale również o fakt, że Rynek Wielki jest wyłożony brukiem, pod którym znajduje się gruba warstwa betonu. Należy jednak podkreślić, że lipy rosnące w Wielkich Donicach mają się świetnie dzięki wykorzystanemu w nich systemowi drenażowemu. Do 4 razy sztuka będzie remont mostu przy Nowej Bramie Lubelskiej. Firma spod Krasnobrodu, jedna z 5, które przystąpiły do przetargu, zajmie się przebudową drewnianego mostu przy Nowej Bramie Lubelskiej. Umowa zostanie podpisana niebawem, a wykonawca będzie musiał wywiązać się ze zlecenia w ciągu 6 miesięcy. Ta inwestycja była w Zamościu wyczekiwana od dawna, bo od dawna też drewniany most umożliwiający przejście z ulicy Łukasińskiego do Siedleplanty był zamknięty. Wyłączono go z użytkowania wiele lat temu ze względu na stan techniczny. Pieniądze na remont znalazły się jednak dopiero w zeszłorocznym budżecie. Niestety dwa przetargi z 2025 roku nie przyniosły rozstrzygnięcia. Unieważniony został również pierwszy w tym roku, ale kolejny, już 4, pozwolił wyłonić wykonawcę. Zgłosiło się do niego 5 firm. Najtańszą ofertę, opiewającą na ponad 578 tysięcy złotych, złożyła firma z Majdanu Wielkiego pod Krasnobrodem. I choć kwota ta jest wyższa od zakładanego pierwotnie budżetu, około 395 tysięcy złotych, to władze miasta zdecydowały się zadanie zrealizować. Prezydent Rafał Zwolak w połowie maja zapowiadał, że urzędnicy nie mogą i nie chcą już dłużej czekać. Po prostu znajdą na ten cel dodatkowe środki. Umowa z wybranym w przetargu wykonawcą ma być podpisana niebawem. Prace powinny ruszyć zaraz po tym. Mają potrwać do 6 miesięcy. W ramach inwestycji przewidziano rozbiórkę całości mostu, naprawę jego struktur murowych, odtworzenie filarów, wykonanie głównej konstrukcji belkowej, poszycia i barierek. Przypomnijmy, że znajdująca się przy ulicy Łukasińskiego Nowa Brama Lubelska została zbudowana w czasach Królestwa Polskiego w latach 1821-22 jako jedna z dwóch, które powstały podczas modernizacji twierdzy. Jest utrzymana w stylu klasycystycznym. W latach 80. XX wieku nad fosą zbudowano prowadzący do niej drewniany most. Można nim było dojść do Plant i między innymi do pomnika Dawida Psalmisty, rzeźby autorstwa Gustawa Zemły. Za kilka miesięcy znowu będzie to możliwe. Zazieleni się wokół stadionu Osiru są pieniądze na unijny projekt. Dzięki zgromadzonej deszczówce będzie można oszczędzić między innymi na wodzie do podlewania. Powstaną też deszczowe i

0: wertykalne ogrody, stanie pergola z pnączami i donice z roślinami. Sporo zmian szykuje się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Umowę na dotację w wysokości ponad 3,5 miliona złotych Rafał Zwolak, prezydent Zamościa, podpisał w poniedziałek 8 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Pieniądze te pomogą w realizacji projektu o oszacowanej wartości ponad 5 milionów złotych, który miasto Zamość zrealizuje wspólnie z gminą Zamość. Sąsiedni samorząd zainwestuje w budowę systemu gromadzenia wód opadowych przy szkole podstawowej w Żdanowie. W Zamościu do zrobienia jest dużo więcej. Projekt zakłada bowiem budowę na terenie Osiru 4 zbiorników retencyjnych na wody opadowe i roztopowe. Będą mogły być wykorzystywane przy pracach porządkowych, do mycia pojazdów czy do nawadniania np. trawników. Przy ulicy Królowej Jadwigi w Zamościu stworzone zostaną ogrody deszczowe, które będą służyły do gromadzenia i filtrowania wody opadowej. Powstanie też ogród wertykalny obsadzony pnączami. Jak przekazuje Zenon Orechwo, dyrektor zamojskiego Osiru, kolorowe nasadzenia całoroczne pojawią się wzdłuż płotów od strony parku, a także od ulicy Królowej Jadwigi. Pionowe ogrody mają być od zachodniej strony hali widowiskowo-sportowej. Urzędnicy liczą na to, że gdyby szybko urosły, to zasłoniłyby okna, bo przebijające się przez nie światło często przeszkadza zawodnikom. W ramach zadania przewidziano też przy wejściu do głównego budynku Osiru donice obsadzone różnorodnymi gatunkami roślin. Przewidziano również pergole z pnączami przy boisku do siatkówki plażowej. Ta konstrukcja stworzy zacienione miejsce odpoczynku. Staną tam ławeczki dla kibiców. Kiedy to wszystko? No jeszcze w tym roku. Przetarg na to zadanie ma zostać ogłoszony jeszcze w czerwcu. Ze Szczebrzeszyna na Lubelszczyźnie do Pszczyny na Śląsk trafi nowy drewniany chrząszcz. Te dwa miasta pojawiają się w wierszu Jana Brzechwy. W Szczebrzeszynie można znaleźć dwie rzeźby słynnego owada. Dwumetrowej wysokości pomnik z brązu znajduje się na rynku miasta. Z kolei przy Górze Zamkowej stoi stara rzeźba wykonana z drewna lipy. To właśnie ten stary pomnik chciał przekazać Pszczynie burmistrz Szczebrzeszyna. Nie uzyskał jednak na to zgody Rady Miasta. Samorządowiec ufundował zatem całkiem nową rzeźbę, która trafi na Śląsk, mówi burmistrz Szczebrzeszyna Rafał Kowalik.
1: To, że w Szczebrzeszynie chrząszcz w mistrzynie, każdy wie, ale co było na końcu tego wierszyka? Lecz nie zastał chrząszcza w trzcinie, bo chrząszcz właśnie brzęczał w Pszczynie. I ten chrząszcz, ten drewniany dębowy pomnik, który kupiłem za swoje prywatne pieniądze, przekażemy i przywieziemy go do Pszczyny. I jest to dar od burmistrza Szczebrzeszyna oraz od państwa, od mieszkańców, ponieważ to państwo płacicie mi pensję. Ja ze swojej pensji zakupiłem takiego dębowego chrząszcza, ponieważ do starego chrząszcza nie miałem zgody, rady, żeby go przekazać, a postanowiłem się wyrzeźbić nowego chrząszcza i przekazać go mieszkańcom Pszczyny. I właśnie ten nasz chrząszcz ze Szczebrzeszyna jedzie do Pszczyny i tam będzie brzęczył, trzeszczył. Pszczyna to przepiękne miasteczko, jedziemy go zobaczyć, jedziemy do was już w tą sobotę. Do zobaczenia w Pszczynie, burmistrz Szczebrzeszyna, Rafał Kowalik.
0: Oficjalne odsłonięcie nowej rzeźby w Pszczynie w sobotę.
2: SK Zamość.
0: Starsi zamościanie mogą więcej dorobić do ZUS-owskich świadczeń. Wcześniejsi emeryci i renciści mają nowy limit zarobków. Od czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększył im próg przychodu. O szczegółach mówi rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
3: Część emerytów i rencistów pracuje i dobra wiadomość jest taka, że od czerwca będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń ZUS bez negatywnych konsekwencji dla wysokości tych świadczeń. To dotyczy najmłodszych emerytów i osób pobierających różnego rodzaju renty. Od czerwca ta bezpieczna kwota przychodu, która nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla świadczenia, czyli dla emerytury czy renty, wynosi już niemal 6700 zł brutto. Dopiero po jej przekroczeniu emerytura czy renta za dany miesiąc jest odpowiednio zmniejszana, a jeśli ktoś osiąga zarobki przekraczające kwotę ponad 12400 zł brutto, wtedy świadczenie jest za dany miesiąc zawieszane. Co ważne, te limity w dorabianiu nie dotyczą osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny, czyli kobiet, które mają co najmniej 60 lat, mężczyzn w wieku co najmniej 65 lat. Limity przychodów dla dorabiających emerytów i rencistów zmieniają się raz na 3 miesiące, czyli obecne kwoty będą ważne w sierpniu, lipcu oraz czerwcu.
0: Przypomnijmy, te limity nie dotyczą tych, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny. Oni do świadczeń mogą dorabiać bez ograniczeń. Uwaga, przyszli kierowcy z Zamościa i okolic. Każdy, kto zda egzamin na prawo jazdy kategorii B od 3 września tego roku, będzie objęty okresem próbnym. Innymi słowy, jeśli zdamy egzamin do 2 września, okres próbny nas nie obejmie. Jest to dodatkowy etap po uzyskaniu upragnionego dokumentu. Ma zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wiąże się z przestrzeganiem dodatkowych ograniczeń. Jakich konkretnie, to wyjaśnia Maciej Kulka, ekspert od przepisów motoryzacyjnych.
4: Była pewna taka niespójność legislacyjna, bo z jednej strony przepisy zmieniły się w marcu, pozwalające szkolić się 17-latkom, a z drugiej strony ten okres próbny dopiero zaczyna obowiązywać od września. No i tak naprawdę osoby, które zdadzą do 2 września egzamin, tym okresem próbnym nie będą objęte. Natomiast osoby, które zdadzą już od 3 września egzamin, będą objęte okresem próbnym i to będzie dotyczyło wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Standardowo ten czas trwania będzie trwał 2 lata od daty wydania tego prawa jazdy. Dla 17-latków to będzie 3 lata, ale nie dłużej niż do 20 roku życia. No i bardzo ważna informacja, zero tolerancji dla alkoholu, czyli tutaj o ile my mamy 0,2 promila normalnie, możliwość prowadzenia, to w tym przypadku jest 0,0, czyli absolutnie zakaz spożywania alkoholu, substancji działających podobnie. No i teraz popełnienie 2 wykroczeń drogowych spowoduje automatyczne przedłużenie okresu próbnego kolejne 2 lata, czyli wykroczenia drogowe to jest przekroczenie prędkości, to jest wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym na przykład. Też w okresie próbnym będzie zmniejszona liczba punktów karnych, no bo dzisiaj mamy 24 punkty karne i tracimy prawo jazdy. W przypadku nowych kierowców to jest 20 punktów i taka osoba wraca z powrotem na kurs, natomiast w okresie próbnym mamy 12 punktów karnych, no i później, jeżeli ktoś przekroczy te punkty, kierowca musi ukończyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń ruchu drogowego realizowane w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Na pewno w okresie próbnym nie wchodzą żadne ograniczenia prędkości.
0: Nowości obejmą także system szkolenia. Resort infrastruktury chce wprowadzić cyfrową kartę kursanta.
4: Pojawił się projekt ustawy zmieniający zasady szkolenia, czyli ta likwidacja placu manewrowego, ale również pojawił się projekt ustawy wprowadzającej cyfrową kartę zajęć, czyli ten kursant już będzie miał elektroniczną kartę, na której będą potwierdzane zajęcia. To ma też wszystko ułatwić, jeśli chodzi o obieg dokumentów. Cały proces dzisiaj szkolenia kierowców już jest w zasadzie w większości cyfrowy, czyli osoba idzie na badania lekarskie. No, na dzień dzisiejszy niestety dostaje w wersji drukowanej to badanie, ale tu również pojawił się projekt, że do października już te badania będą również w wersji cyfrowej, czyli ta osoba idzie na badania, dostaje badanie lekarskie, pojawia się to w systemie i składa o profil kandydata na kierowcę do Wydziału Komunikacji. W wersji elektronicznej ten profil jest wydawany. My jako szkoły jazdy możemy go sobie pobrać, pobieramy, szkolimy, zamykamy ten profil, ośrodek egzaminowania pobiera ten profil. Po zakończonym egzaminie w przeciągu 15 minut pojawia nam się prawo jazdy tymczasowe, od razu możemy jeździć, więc ten świat cyfrowy zostanie niedługo uzupełniony właśnie o elektroniczne badanie lekarskie i o kartę przeprowadzonych zajęć. I tu chciałem od razu powiedzieć, że to jest ułatwienie, a nie utrudnienie, bo często spotykam się z jakimiś opiniami rodziców, po co to wszystko. Dzisiaj jest to wszystko w systemie cyfrowym, no i właśnie, jeżeli już będzie faktycznie komplet w obiegu cyfrowym, to Państwo ten profil będziecie mogli zrobić bez wychodzenia z domu. Pojawiacie się tylko u lekarza na badaniu i już się wszystko robi elektronicznie. Później logujecie się do systemu, zakładacie sobie ten profil, wysyłacie go do szkoły jazdy, przychodzicie na kurs, szkoła jazdy go sobie pobiera i już wszystko jest w wersji cyfrowej. Po zdanym egzaminie w przeciągu 15 minut pojawia się tymczasowe prawo jazdy i możemy od razu jeździć, czyli to jest naprawdę rewolucyjna zmiana. Też w tym roku ma być jeszcze wprowadzona elektroniczna legitymacja instruktora nauki jazdy, to też będzie duże ułatwienie.
0: Duża zmiana czeka również kierowców na początku 2027 roku. Pojawi się wtedy możliwość pełnej rejestracji pojazdu przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie. Dzikie zwierzęta nagle wskakujące na drogę to problem szczególnie wiosną i jesienią, ale i latem po zmroku trzeba uważać przejeżdżając przez lasy.
5: Co jakiś czas dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych. Nie ma złotego środka na to, aby ustrzec się przed zdarzeniem z udziałem zwierzyny leśnej. Mamy możliwość jednak zmniejszyć ryzyko zderzenia ze zwierzyną. Pamiętajmy o tym, że do tego typu zdarzeń najczęściej dochodzi wczesnym rankiem oraz późnym wieczorem. To właśnie wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo spotkania zwierzyny na drodze. Jak należy reagować, kiedy zobaczymy zwierzę leśne na drodze? Należy przede wszystkim zwolnić i uważnie obserwować drogę i jej otoczenie. Jeżeli zwierzę nas dostrzeże, powinno zejść samo z jezdni. Jeżeli się nie wystraszy, możemy spróbować użyć sygnałów dźwiękowych albo mrugania światłami. Tylko musimy mieć tego świadomość, że niektóre zwierzęta mogą inaczej zareagować na nasze sygnały. Może to przykuć uwagę zwierząt i unieruchomić uruchomić je. W takich sytuacjach należy po prostu zmniejszyć prędkość i uważnie ominąć zwierzę. Jeżeli już zobaczymy na drodze zwierzę, należy zmniejszyć prędkość i bardzo ostrożnie spróbować je ominąć, mając na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo. Musimy mieć również świadomość, że zwierzyna leśna żyje w stadach, więc jeżeli jedno zwierzę zobaczymy na drodze, musimy mieć świadomość, że za chwilę w tym miejscu może pojawić się kilka kolejnych zwierząt. Podróżując drogami leśnymi warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Administratorzy dróg ustawiają znaki ostrzegające o zwierzynie w miejscach, gdzie jej ruch jest intensywny. Pamiętajmy jednak, że te znaki nie obowiązują zwierzyny i same biegają na drogę tam, gdzie chcą po prostu, ale my jako kierujący, widząc taki znak, musimy zdjąć nogę z gazu i po prostu uważnie obserwować pobocza drogi.
0: Mówiła Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka zamojskiej policji.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest ośmiolatek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. Szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała ośmioletniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
0: A okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały między innymi nad Warszawą.
2: Wrażenia no ogromne, tylko że za krótko, to tak tylko mig i koniec.
3: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i przeleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
0: Ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
5: A nasza polska reprezentacja na tym mundialu do tej pory nie straciła ani jednej bramki. Słuchajcie, dobrze nam idzie. No jakoś nie czuć tej mundialowej atmosfery, prawda? Dlatego my w Radiu SK pomożemy wam poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla was SK Karniaki Cup. Jest z nami Sławek Peszko. Zgłoszenia i szczegóły na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale przyjemnie się zrobiło. Takie miłe brzdękanie w głośnikach. I nie trzeba się spieszyć z sobotnimi obowiązkami. W końcu jest weekend, odpoczywamy. One Tea Cool Tea z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tak bogatego człowieka w historii świata jeszcze nie było. Znany biznesmen Elon Musk, właściciel na przykład Tesli czy kosmicznej firmy SpaceX, właśnie stał się pierwszym bilionerem w historii, bo jego firma wczoraj weszła na giełdę i jego majątek wynosi ponad $1 bilion. Bilion to jest 1 i 12 zer. Milion milionów. Słuchajcie, Elon Musk to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie boi się sobotniego wyjazdu z żoną do galerii handlowej. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
6: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Łap okazję w RTV

Radio SK. Ej, tu Dagna, widzisz, dzisiaj jest Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych. Ja życzę wszystkim udanego Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych.

0: Eminem i Rihanna w Radio SK. Gramy hity, które doskonale znacie i lubicie, ale podrzucamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się specjalizujemy w nowościach, znamy się na nowych hitach, wiemy, co wam wpadnie w ucho. I teraz jeden chyba z najpopularniejszych Francuzów i najbardziej utalentowanych, David Guetta. To jest prawdziwa maszyna do hitów. Jak on coś zrobi, to od razu staje się hitem. Nie wiem, jak on się tego nauczył, skąd on ma takie umiejętności, ale tak jest już od wielu lat. I teraz mamy kolejny hicior. To jeden z tych, który od razu po pierwszym odsłuchaniu wpada w ucho. David Guetta, a do niego dołączył Alok i Stick Figure. I mamy numer, który idealnie pasuje do sobotniej kawki. Pobudza i tam jest taki dobry, głęboki bas, że głośniki będą w samochodzie wołały o pomoc. Run, Run, River, już teraz w SC.

0: Eską można się rozluźnić w sobotni poranek. Za 26.10 Teddy Swims w Radiu SK, gramy hity na czasie. No i słuchajcie, znowu dzieją się przepiękne rzeczy. Znowu Łatwo Gang pokazał swoje wielkie serce. Udało się spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która jest chora na raka, która jest teraz w szpitalu, ale teraz szeroko się uśmiecha. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem. No i udało się, słuchajcie, jest kawałek Wszystkie Marzenia.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Oczywiście, że trzeba to zagrać w Estę, trzeba spełnić marzenia i my ten numer zagraliśmy. Wczoraj Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem wpadli do Mai do szpitala. No i Mati zapytał, jak to jest nagrać numer z Łatwo Gangiem?
2: Luzik. Arbuzik.
3: Luzik, arbuzik, to jak to poszło? To szybka chyba historia.
2: Poluszaki pomagały.
0: Maja jest mega pozytywną osobą, ja wam polecam sprawdzić to, zobaczyć to wszystko. Mamy to nagrane, tę wizytę w szpitalu na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki, Wszystkie Marzenia trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Raz ten numer zagraliśmy, słuchajcie, ale to nie wszystko. Dzisiaj też to zagramy i jutro też, bo warto pokazać wielkie serce. Wam też polecam zobaczyć teledysk do tego numeru, łatwo go znajdziecie w internecie. Cała kasa idzie na pomoc dzieciom chorym na raka.
4: Radio SK. Reklama. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
5: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
6: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
7: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
8: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
10: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
11: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
12: Tak, w galerii Rewia Park.
11: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Rewia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
13: To będzie ostatnia reklama. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
14: I po reklamie.

0: przy takich numerach w sobotę wchodzimy prawą nogą. David Guetta i Bebe Rexha. Gramy hity na czasie, a jak sobota to...
1: Jest robota do zrobienia!
0: SK jest razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. Dawajcie znać, jaka robota do zrobienia, jaka praca do wykonania, jaki bałagan może do posprzątania. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co macie w planach, co robicie słuchając hitów na czasie? Może w planach macie posprzątanie domu, może trawka do skoszenia wam została. Ja na przykład, słuchajcie, dzisiaj od mojej narzeczonej dostałem zadanie, żeby sałatkę na grilla zrobić. Nie wiem kompletnie jak, może mi się uda, ale nie obiecuję. Jaka robota do zrobienia w tę sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja przy tej sobotniej pracy za chwilę zagram hit na czasie, a wcześniej newsy.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
10: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M-Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M-Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M-Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
11: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
12: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
13: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
14: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
15: I nadal się trzymają, tak jak ja.
16: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
14: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
13: Wow, ale wygodnie!
17: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
12: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
13: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
20: I po reklamie.
21: Zamość na czasie.
22: I Bartek Ważny, w ten weekend trwa 22. edycja szturmu twierdzy Zamość. Inscenizacje bitew, pokazy sokolnicze, degustacja potraw czy potyczki to tylko część atrakcji. W tym roku będzie można zobaczyć powstanie Chmielnickiego. Będzie głośno, zapowiadają organizatorzy.
23: Chcemy, żeby było dużo muszkietów, dużo armat, żeby było dużo huku, tak jak to jest związane z potyczkami.
22: Mówił Jacek Bełz ze Stowarzyszenia Turystyka Spacją. W programie wydarzenia oprócz bitew i potyczek będą też m.in. pokazy sokolnicze, czy inscenizacja legendy stołu szwedzkiego. Będzie ponadto degustacja potraw i gra miejska. Pełny harmonogram 22. szturmu twierdzy Zamość znajdziecie na stronie miasta.
0: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
7: No szok.
20: To będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś

0: centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
1: I jak sobota to?
2: Jest robota do zrobienia!
1: No właśnie, i co? Babcia Iwona razem z nami.
3: A ja słuchając radia robię same pyszności, bo wnuczka będzie u babci na weekend.
1: Oj, Iwona, nie kuś, bo oprócz wnuczki będziesz miała też jej rodziców na głowie, skoro takie pyszności szykujesz. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Minuta po 10. No i oczywiście Eska robi wszystko, żebyście nie zwariowali przy tych wszystkich sobotnich obowiązkach. Rozluźniamy się. Spokojny The Weeknd już teraz na antenie Eski.

0: No i może jest sporo pracy sobotniej do zrobienia, ale przynajmniej z Eski fajne hiciory lecą. B.O.B. i Hayley Williams z hitem Zawsze na czasie. Bardzo na czasie jest też ten tekst BDS-a.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co, jak to u was wygląda? Gosia nagrała głosówkę.
2: Z obowiązków na dzisiaj to wszystkie na P. Czyli poczekać, aż przestanie padać, poleżeć i pojeść czereśni. Pa!
0: Gosia, mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie na P, jak to w sobotę bywa w polskich domach, prawda? Trzeba po o męża, że nic nie robi. Radio
3: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: I można trochę szyję rozruszać przy tym numerze. Cardinal Official i Akon w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Dzieje się, słuchajcie, internet aż huczy od plotek w sprawie Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że Robert Lewandowski poleciał do Chicago. Tam ma spotkać się z przedstawicielami klubu Chicago Fire, więc słuchajcie, być może Lewemu szykuje się przeprowadzka za ocean. No, ale podobno Robert Lewandowski jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie klubu. No tak, no, najpierw są negocjacje z klubem, prawda? A potem te najważniejsze rozmowy z żoną Anią. To od nich wszystko zależy. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazję, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
11: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
12: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
18: Po co?
19: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
18: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
19: No tak. kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: I po reklamie.
5: SK.

0: ale ten numer napędza. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to była nowość od Alefarbena. Gramy hity na czasie dla tych wszystkich, którzy są bardzo zapracowani w tę sobotę, jak Kuba na przykład.
1: No jak sobota, to przeprowadzka, włożenie kartonów.
0: Bądźcie z Eską, my tutaj mamy dużo muzycznych energetyków, żeby sił nie wystarczyło do końca dnia. Wy też dawajcie znać głosówkami na Esk Messengerze Radia Eska, jakie bojowe zadania przed wami, a może już teraz jesteście zapracowani i możecie chcecie dać znać wszystkim: hej Eska, ja właśnie pędzę na zakupy, bo mnie żona wysłała. To oczywiście możecie. Eskowy Messenger jest do waszej dyspozycji. Czekam na głosówki i za chwilę najnowsze newsy w Esce.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
12: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
3: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
2: Mówił Dariusz Szacht ze straży, a okoliczności zdarzenia wyjaśnią mundurowi. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. 2 osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Skradziono m.in. piłki i buty.
4: I już punktualnie godzina 11, to jest sobota z hitami na czasie, sezon weselny w pełni, no i słuchajcie, wielka światowa gwiazda Taylor Swift szykuje się do swojego wesela i już wiadomo, ile to wszystko będzie kosztowało. Na bogato, krótko mówiąc, za chwilę więcej, a teraz numer, który opanował internet, David Guetta, Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Paulina daje znać, że słucha Eski, robiąc trening cardio na siłowni. To tutaj na końcu była chwila przerwy, żebyś się zadyszki nie złapała. A Taylor Swift, którą słyszeliście przed chwilą na antenie, Eski szykuje się do wesela. I słuchajcie, to będzie podobno wesele stulecia, impreza, jakiej dawno nie było. Bo Taylor Swift planuje zorganizować swoje wesele w Madison Square Garden w Nowym Jorku. To jest hala znana na całym świecie i to wesele potrwa 3 dni, co będzie kosztowało 3 miliony dolarów. Ale co ciekawe, słuchajcie, na weselu Taylor Swift pojawi się 1000 gości. Także pewnie zapraszanie tych wszystkich gości trwa długo, ale 1000 gości oznacza co najmniej 500 kopert. Ja myślę, że ta myśl dodaje Taylor Swift sił.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. I po reklamie.

0: Takie klasyki też wam gramy. Nieśmiertelny hicior od Coolio na antenie Radia SK. A wydaje się znać, jaka sobotnia praca przed wami, jakie bojowe zadania. No i Mati miał się dzisiaj uczyć do obrony, ale coś mu nie wyszło.
1: W weekend dobrze byłoby pouczyć się troszkę do obrony pracy magisterskiej, ale trzeba było posprzątać, pojechać na zakupy, a jak pojechałem na zakupy, to okazuje się, że muszę auto przepalić, więc sobie jadę i słucham Radia SK.
0: Przepalanie auta to jest najlepszy ratunek dla faceta przed obowiązkami i jak się okazuje, można to robić nawet kiedy nie ma 20-stopniowych mrozów.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca. Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu. Aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: I jak pani widzi?
10: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
8: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
16: Ania Rachunkowość.
15: Zdała i jest na plusie.
16: Iga Administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
15: Michał Ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
16: Kasia Kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
15: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
17: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
18: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
21: I po reklamie.

0: przy tym numerze można poczuć egzotyczne wakacje pod palmą. To Urzel, to są właśnie sobotnie hity na czasie. A teraz uwaga, uwaga, mamy bardzo ważny komunikat. Łączymy się z Dariuszem Szpakowskim. Halo Darku.
1: I teraz znowu będzie okazja.
0: Okazja, żeby poczuć piłkarskie emocje. To jest coś lepszego niż Mundial. Mundial to jest daleko za oceanem. U nas w Polsce na antenie Radia SK mamy SK Karniaki Cup. Wielka piłkarska rywalizacja. Już od poniedziałku będziecie musieli odgadnąć, co mówi legenda polskiej piłki Sławek Peszko. Uwaga, teraz pierwsza zagadka.
2: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i co zostało wygwizdane? Jeśli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam powalczycie o 10 000 zł. Zgłoszenia są za darmoche.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
10: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
12: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
13: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Zamość na czasie.
19: I Bartek Ważny, ZDEK zaprasza na 15. zamojską Arlekinadę. Będą dynamiczne choreografie, elementy akrobatyki, żonglerki, gimnastyki artystycznej oraz widowiskowe działania na szczudłach.
20: Artyści z Teatru Voila z Lwowa zaprezentują Państwu trzy specjalnie przygotowane etiudy, które są inspirowane spektaklem Cyrkowe kolory.
19: Mówiła Diana Maciąg z Zamojskiego Domu Kultury. Na Arlekinadzie zobaczymy sceny pantomimiczne, etiudy taneczne, inspirowane komedią dell'arte i dawnymi tańcami dworskimi. Będzie ponad 100 wykonawców. Zamojska Arlekinada już jutro startuje o godzinie 21 na Rynku Wielkim w Zamościu.
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Szczątki 32 płodów do tej pory znaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
17: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
0: Mówi Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt, poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
18: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne odbędą się w centrum Expo 21.
21: O, temu to dobrze. Zamiast sprzątać, zamiast żonie pomóc w domu na przykład, to wiecie, co on robi? On jest na rybach. Nasz słuchacz Gaz, pozdrawia z Wielkiej Brytanii, wysłał przed chwilą zdjęcie z nadjeziorka. Tak trzeba żyć w sobotę. Odpoczywamy razem, dokładamy do tego hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i można się kołysać z uśmiechem na twarzy. Natasza Bedingfield z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK, a nasza słuchaczka Paulina wpadła na szalony pomysł.
1: Cześć SK, wymarzyłam sobie malowanie pokoju, więc teraz trzeba ten pokój przygotować przed malowaniem. Pozdro dla wszystkich, którzy również mają remonty.
0: Znaczy to z malowaniem to jest tak, że zanim się pokój przygotuje do malowania, to trzeba faceta do tego psychicznie przygotować. I może do końca wakacji się uda.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Morning w Radiu SK. Nadoładowanie akumulatorów w sobotę. A teraz udowodnię wam, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Największe hiciory swoją karierę zaczynają właśnie tutaj na antenie Radia SK. I teraz mam nowy numer, który w tym roku śmiało będziemy mogli zabierać ze sobą na plażę. Bo to nowy kawałek od duetu, który się specjalizuje w wakacyjnych hitach. To szwedzkie duo Żubel, który kiedyś śpiewał o tym, co się na plaży wydarzyło. Macie ten hicior On The Beach doskonale z anteny Radia SK. Wtedy było na plaży, a teraz śpiewają o domku nad oceanem i też jest bardzo wakacyjny. No to słuchajcie, poczujmy tę wakacyjną atmosferę. Już tylko 2 tygodnie nam zostały. Żubel, Ocean House, już teraz na antenie SK.

Jeremi Sikorski w Radiu SK, który już nie jest kawalerem. Wczoraj miał swoje własne wesele i zrobił bardzo romantyczną niespodziankę dla swojej żony, bo zaśpiewał ten hit.

0: Znalazłem to nagranie u jego gościa, u Tripsa, który był na weselu u Jeremiego Sikorskiego. I słuchajcie, tym sposobem Jeremi Sikorski znalazł genialny sposób na to, jak zaoszczędzić na organizacji wesela. Zamiast brać zespół, można samemu zaśpiewać.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: I jak pani widzi?
8: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala, goldsun.com.pl 84 888 01 87.
14: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
15: Szczerze powiem, że jakby nie tartak, Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: I po reklamie.

0: grała dzisiaj w środku nocy na ceremonii otwarcia mundialu w USA. Katy Perry w Radiu SK. Nie wiem, nie oglądałem, bo to było o 3 w nocy.
1: Że jej się chciało wstawać o tej 3.
0: A ty żyjesz mundialem, czy nie bardzo?
2: Ja w ogóle nie żyję mundialem, nawet nie wiedziałem, że mundial trwa. Żartuję, wiem.
0: Ale to mam dla ciebie propozycję. Jeśli w ogóle nie żyjesz mundialem, aha, SK będzie miała. SK Garniaki Cup.
2: My mamy swoje.
0: My mamy swój mundial. Mamy mundial w domu, krótko mówiąc.
2: Ale taki fajny.
0: No bardzo fajny. Będziecie musieli odgadnąć, co Sławek Peszko mówi. Szczegóły i zgłoszenia darmowe na sk.pl. A teraz Mati Fuczyła przejmuje stery. Co tu będziesz grał fajnego?
2: Bella, fajne rzeczy.
0: Bella Ciao w twoim stylu.
2: Bella Ciao. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Radio SK.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
6: Sławek, co mówiłeś?
5: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Garniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
7: Reklama. Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
8: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
9: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026 Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
16: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
17: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
18: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
13: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
2: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznał Donald Tusk. Ocenił jednocześnie, że są, tu cytat, niezłe sygnały dotyczące

0: Sugar Babes i Push the Button. 17 minut po 13, to jest Radio SK, ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć. I mam takie pytanie, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? No wiem, że tak, ale jedno mnie zastanawia. Czy przygotowywaliście się jakoś do zmiany harmonogramu snu? Bo po oglądaniu kilku meczów, to moim zdaniem można się mocno nabawić czegoś w rodzaju jetlaga. Tak jak po długim, długim locie gdzieś na inny kontynent, nie wiadomo już, czy jest dzień, czy noc, czy o co chodzi i jaki w ogóle mamy dzień. Przykład? Bardzo proszę. Dziś przed nami mecze. Najwcześniejszy szykuje się o 21:00, to Katar i Szwajcaria, ale potem o północy Brazylia gra z Maroko, będzie też Haiti, Szkocja, to o 3:00 nad ranem, potem o 6:00 Australia i Turcja. No, takie rzeczy się dzieją. Moje pytanie brzmi też, jak wy to łączycie? Praca plus oglądanie meczów? Ja na przykład nie łączę tego w ogóle, bo jakimś cudem nie widzę w harmonogramie spotkań z biało-czerwoną flagą. Radio SK. Nie wiem, może jakoś pominąłem, nie zauważyłem?
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

0: My heart skips a beat. Oli Morse, Rizzle Kicks w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. A my czytamy o rzeczach, które mogą się wydarzyć. Mogą, bo jeszcze się oficjalnie nie wydarzyły, choć istnieje na to szansa. Robert Lewandowski może wylądować już niedługo jako oficjalnie zaprzysiężony zawodnik klubu z Chicago. Wylądował już na miejscu w Chicago, to prawda. Nawet są banery w mieście, gdzie jest napisane Enjoy your visit Robert Lewandowski. A więc o dobrej wizyty tutaj u nas. Ciekawe, co to oznacza i ciekawe, czy faktycznie to oznacza, że Robert Lewandowski już bardzo niedługo wybiegnie znowu na boisko w trykocie, z tym, że już nie takim z Barcelony, a właśnie takim z Chicago. Trzymamy kciuki za to, aby był zadowolony i aby wszystko poszło tak, jak ma pójść. A jeżeli wy macie ochotę pójść do klubu na przykład, ale z drugiej strony wychodzić, jak jest tak nieprzyjemnie na zewnątrz, bo wiem, że bywa w wielu miejscach bardzo nieprzyjemnie, to da się to zorganizować z apką Radia SK. Co prawda w piątek, w każdy piątek po godzinie 20 gramy SK Live Remix. To nasza kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają swoje miksy, grają swoje sety, ale jeżeli to dla was za mało, to nawet dziś, nawet teraz, nawet jutro i kiedy tylko chcecie, możecie pobrać darmową aplikację Radia SK i tam cały czas czeka na was specjalne Radio SK Live Remix. 24 godziny na dobę cały czas możecie słuchać, no i bawić się jak w klubie, tylko że w domu albo gdzie chcecie. Radio SK. Co jeśli Carla Fernandez, to już za moment.
1: Reklama.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczanie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
7: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
8: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
9: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
10: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
1: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
13: I po reklamie.

0: A teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie ten hit gdzieś na plaży, w słońcu. Jazzy, Candy Night, 7 minut przed 14. Byłoby jeszcze przyjemniej, prawda? No, jeżeli tak, to w tym wyobrażeniu możemy w takim razie zostać, bo raczej pogoda się szybko nie zmieni. Tym bardziej, że dzisiaj plażowanie to można urządzić sobie chyba wyłącznie pod warstwą kurtki, koca może, prawda? No chyba, że mamy tutaj takich odważnych, którzy trochę inaczej podchodzą do tematu. Możecie dać znać na elskowym Messengerze, a jeżeli komuś zimno, no to ogrzać można się tym, co zrobił Piotrek, Łatwogang i Maja. Oni połączyli siły, nagrali hit, który nazywa się Wszystkie Marzenia i który topi serduszka, moje też. Wczoraj miałem okazję odwiedzić Maję. Możecie to zresztą zobaczyć na naszym Instagramie Radia SK, bo jeżeli możemy pomóc i spełnić marzenie o tym, żeby zagrać hit Mai w SC, no to jasne, że tak. Więc słuchajcie Eski, bo on jeszcze dziś czy jutro na pewno się pojawi.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
4: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
11: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
12: Po co?
11: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
12: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
11: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
13: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
16: I po reklamie.
17: Zamość na czasie.
18: I Bartek Ważny, w ten weekend trwa 22. edycja szturmu twierdzy Zamość. Co zaplanowano na niedzielę?
19: Pokaz sokolniczy, mamy też potyczkę Jana Sobiepana Zamojskiego, to teren przy furcie wodnej. Popołudnie to legenda stołu szwedzkiego, także spotkanie o staropolskim stole przy kawie, jakie potrawy dominowały na stołach prostoty, ale także zapraszamy na degustację szwedzkiej grochówki. Sprawdzimy, co takiego Szwedzi mogli jeść pod murami twierdzy.
18: Mówiła Marta Lackorzyńska z Biura Informacji Turystycznej i Promocji Miasta Zamość. Pełny harmonogram imprezy znajdziecie na stronie zamość.pl.
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala.
16: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
0: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
17: 2 protezy dłoni, 1 mechaniczna i 2 bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
0: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji. Targi odbywają się w Centrum Expo 21.
20: Robert Lewandowski, przylatując do Chicago, spotkał banery, które go witały. Ja kiedyś spotkałem reklamę pizzerii i też myślałem, że to coś specjalnie dla mnie. Ale specjalnie dla was. Gram Mati Fuczyło. To jest Eska, minutę po 14. A to jest nasz sezon. A raczej Dawida. Dawid Podsiadło już teraz.

0: Wiktor, Waligura i Dry School 4, pory roku Weste, 16 minut po 14. Kojarzycie to uczucie, gdy zmieniacie jakiś sprzęt, którego najchętniej byście wcale nie wymieniali, na przykład telefon, a potem trzeba wpisywać te wszystkie hasła. A potem okazuje się, że nikt tych haseł nie pamięta, a już na pewno nie wy je pamiętacie. Znacie to uczucie? A moim zdaniem każdy je zna. I wtedy też przypomina się ta jedna rada, którą każdy już kiedyś słyszał. Zapisz sobie to hasło gdzieś, albo zapamiętaj to hasło. No i wtedy też okazuje się, że nawet jeżeli to zrobiliście, zapisaliście sobie gdzieś to hasło, to potem nie pamiętacie, gdzie to zapisaliście, gdzie jest ta karteczka. Wiem, jak jest. Wszyscy jesteśmy tą samą osobą, prawda? Dostałem wiadomość na eskowym Messengerze od Magdy, która dziś walczy właśnie z tym, z wymianą telefonu. Magda, to musisz wiedzieć, że nie jesteś w tym sama. Radio Esko. Ale musisz też wiedzieć, że jak już znajdziesz te hasła, to zapisz sobie je gdzieś.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Jamal i Policeman w Radiu Jaska, 24 minuty już przed 15, to teraz idziemy na wykopki, to znaczy na wykopaliska. To są trochę dwie różne rzeczy, wiem, ale na wykopaliskach nigdy nie byłem, a na wykopkach kiedyś tak, więc może łatwiej będzie się odnaleźć. W każdym razie, słuchajcie, w Biskupinie, może znacie to miejsce, tam jest taki gród i tak dalej, i tak dalej, i teraz trwają tam badania. Archeolodzy otworzyli tak zwany wykop badawczy i znaleźli tam ślady. Prawdopodobnie bardzo starych konstrukcji obronnych, tak napisali, takich z VII czy VIII wieku. W każdym razie są bardzo, bardzo, bardzo stare. I to nie jest koniec, bo będą też dalsze badania, zobaczymy co odkryją. Ale jedno mnie zastanawia. Oni znajdują takie rzeczy sprzed tylu, tylu, tylu setek lat, a ja chciałbym znaleźć ładowarkę, którą tydzień temu gdzieś zostawiłem. I prawdopodobnie też potrzebuję archeologów.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach,

0: Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
3: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. To Marisa i Odkochaj. My was kochamy. Hity na czasie. I gramy dla was również nowości. Słuchajcie, będę miał ich dla was naprawdę sporo. A dziś będzie też inna nowość, która ukazała się wczoraj i mam tutaj na myśli kawałek o wszystkich marzeniach. Słuchajcie, Eski, zaraz kolejne hity na czasie. Radio SK. PZ będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
3: 1, 2, 3, 4, 5 % na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
5: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem, no i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
12: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
11: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwo Gangiem odwiedziłem też Maję w szpitalu i zapytałem, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
13: Luzik.
14: Arbuzik.
11: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
14: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
15: Ja też się super bawiłem.
16: Ja się dobrze bawiłam.
14: Tymi nagrywkami, wideo.
11: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
14: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
11: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
14: Tak.
11: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
14: Tak, bardzo.
11: Jesteś za?
14: Tak, żeby wszyscy słuchali.
11: A jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, bo na pewno jeszcze dziś ten numer zagramy. Dzisiaj zabieramy was też na Warsaw Music Festival. Ta impreza startuje na stadionie Legii w Warszawie. Pierwszy dzień to święto muzyki elektronicznej. Na scenie pojawi się m.in. Artbat, Bene Benassi czy Steve Angello. Jeżeli nie możecie tam być, obserwujcie Eskę na Instagramie. Tam pokażemy, co się dzieje, bo będę tam też na miejscu ja. W środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy zagram m.in. ekipa Black Eyed Peas. Na żywo usłyszymy takie hity jak Where's the Love czy I Got a Feeling. A teraz usłyszymy nieco inne hity, ale wszystkie są bardzo, bardzo, bardzo dobre. PZ ma taka zbałagane Plan B. A tak zaczynamy. Będzie też Thomas Gray i Rumors i będzie męskie granie orkiestra z 2018. A ja akurat trochę starszy. Mati Fuczyło, cześć.

0: This is the Life, Amy McDonald. Weste 16 minut po 15, a macie swoich faworytów na tegorocznym mundialu? Bo zastanawiam się, czy gdy biało-czerwonych nie ma na miejscu, to wy wybraliście sobie opcję numer 2. I drużynę, która w sercu zastąpi wam chociaż troszeczkę naszą ekipę, żeby było potem komu śpiewać. Nic się nie stało i tak dalej. Trzeba będzie tylko zmienić hasło Polacy w tym nic się nie stało. Kolejne mecze Mistrzostw Świata dziś wieczorem, dziś w nocy także. A to wszystko dzieje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, w których jest też teraz podobno Robert Lewandowski. I podobno rozmawia o bardzo poważnej ofercie gry w piłkę. Chicago, podobno nawet za 20 milionów euro rocznie. Ale teraz ofertę dla was mam ja. No akurat takich milionów to nie mam przy sobie. Zostawiłem w sejfie, sorki. Ale mam zestaw eskowych gadżetów. Potrzebuję tylko odpowiedzi na pytanie, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Na przykład, ja nie wstaję przed 12. Czekam na głosówki na Messengerze. Wysyłajcie do Radia SK, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Radio SK. No i mam nadzieję, że już padło dziś.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Kuba Mizalia i Kioto w Radiu SK, 26 minut już do godziny 16. Dzisiaj sprawdzam, jakie jest obowiązkowe zdanie na sobotę. Dostałem naprawdę sporo propozycji. Asia nagrała jedną z nich na SK-owym Messengerze.
1: Pytacie o obowiązkowe zdanie w każdą sobotę. Nie moje, lecz mojego chłopaka. Jego ulubionym zdaniem w sobotę jest to, że ja muszę jechać umyć samochód.
0: Bo Asiu, z myciem samochodu to chodzi nie tylko o mycie samochodu, to tak naprawdę jest coś większego. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, możecie dać znać, ale to jest też coś w rodzaju takiego momentu na to, aby przemyśleć swoje życie, aby troszkę się uspokoić, aby pobyć ze swoim ulubionym czymś, czyli z samochodem. No, generalnie ma to całkiem sporo dodatkowych funkcji. Dajcie znać, czy u was też to jest. Radio SK. Czy tylko ja tak mam, że raz w tygodniu myję samochód, aby pomyśleć?
2: Reklama.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
6: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
5: Zaraz wszystko wyjaśnię.
7: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
9: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504-066-673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
10: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
11: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
12: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
13: Ania, rachunkowość.
12: Zdała i jest na plusie.
13: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
12: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
13: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
12: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
14: To
2: będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: I po reklamie.

0: to już prawie jak na imprezie, prawda? Mamy imprezę w domu. Albo wesce. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. I 6 minut do 16. Ja dzisiaj szukam obowiązkowych zdań, które muszą pojawić się w każdą sobotę. Obowiązkowo. I dostałem już naprawdę sporo propozycji, ale jedna od Patryka bardzo mnie zaskoczyła.
1: Takim obowiązkowym zdaniem jeszcze na sobotę jest przynieś pranie z pokoju. Mhm. Albo idź wyrzuć śmieci, posprzątaj królikom.
0: Słuchaj, Patryk, o króliku to ja jeszcze nie słyszałem w żadną sobotę. Ale proszę pogłaskać twoje króliki od Eski.
2: Eska. Eska.
3: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama. RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
17: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
18: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
19: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
20: Tak, w galerii Revia Park.
19: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
21: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
24: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
25: I nadal się trzymają, tak jak ja.
26: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
24: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
25: Wow!
23: Wow, ale wygodnie!
0: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
1: Wylawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment. Krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
23: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
2: I po reklamie.
3: Zamość na czasie.
4: I Bartek Ważny, w ten weekend trwa 22. edycja szturmu twierdzy Zamość. Inscenizacje bitew, pokazy sokolnicze, degustacja potraw czy potyczki to tylko część atrakcji. W tym roku będzie można zobaczyć powstanie Chmielnickiego. Będzie głośno, zapowiadają organizatorzy.
5: Chcemy, żeby było dużo muszkietów, dużo armat, żeby było dużo huku, tak jak to jest związane z potyczkami.
4: Mówił Jacek Bełz ze Stowarzyszenia Turystyka Spacją. W programie wydarzenia oprócz bitew i potyczek będą też między innymi pokazy sokolnicze, czy inscenizacja legendy stołu szwedzkiego. Będzie ponadto degustacja potraw i gra miejska. Pełny harmonogram 22. szturmu twierdzy Zamość znajdziecie na stronie miasta.
6: Muzyka się żyje.
27: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. Jak przyznała po obejrzeniu Toy Story 5, zakochała się w tym filmie.
28: The song I Knew It, I Knew You came about.
27: Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Premiera Toy Story 5 już w najbliższą środę, a kawałek Taylor Swift mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, to odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Escobar Rap 20 tymczasem jest już gotowa na lato. Numerem 1 ostatniego notowania zostało California Love, czyli bardzo wakacyjny hit od White'a 2115. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To Nieodpowiedzialne na drugim miejscu, a także Gipsy Kukon z numerem Ty Masz na miejscu trzecim. W Rap 20 pojawiło się też kilka nowości, m.in. od Fukaja i Liwki, Mighty'sa i Aliena, czy Okiego, który nagrał kawałek z O Co Chodzi, Yankee Gimi, Ewą Farną. Cała lista czeka na sk.pl, tam głos Głosujecie na Wasze ulubione rapowe hity i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. Ale zapraszam też do słuchania Eski teraz, bo po co czekać do poniedziałku, skoro można robić to już dzisiaj, w sobotę. Minuty po 16:00 zaczynamy z hitami na czasie. Mam ich dla Was sporo. Będzie Sanach, będzie Justin Bieber, będzie Bruno Mars i jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć! Przedstawiłem się dwa razy, a co?

0: Hi-Fi, Superstar, Wet Fingers w Radiu SK 18 minut po 16. A dziś o 21.00 kolejne mecze tegorocznego mundialu. Ale Mistrzostwa Świata w tym roku daleko i bez Polaków, więc my urządziliśmy coś dla Was. U nas z dobrą zabawą i z atmosferą. Przed nami SK Karniaki Cup. Chcielibyście pograć może w piłkę ze Sławkiem Peszko? To potem zasiąść z nim w loży VIP Stadionu Narodowego. On zadba o atmosferę, wy musicie dorównać mu w karniakach. Szukamy naszej eskowej jedenastki, no i będziemy Was powoływali. Do zgarnięcia jest finał na PGE Narodowym, 1000 zł kieszonkowego i nocleg w Warszawie, a w finale nawet tych 1010. Co trzeba zrobić? Zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl za darmo, a potem słuchajcie eski, bo trzeba będzie odszyfrować albo raczej strzelić, co chciał powiedzieć Sławek Peszko.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: No i właśnie tak zaczarowała. To Dua Lipa i Houdini. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A w ostatnich dniach nowości jest naprawdę sporo. Jedną z nich jest hit od duetu Łatwo Gang Majko. O, ten dokładnie.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
0: Wczoraj byłem u Mai, spełniliśmy też jej marzenie o zagraniu w SC, potańczyliśmy przy okazji. Na Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a spełnić marzenie Mai, no to był zaszczyt, naprawdę. Słuchajcie Eski, bo ten hit od Mai i Łatwoganga jeszcze dzisiaj na pewno w SC usłyszycie. Maja, my tymczasem ciebie najmocniej przytulamy, ale w tym momencie w ramach nowości coś dla nas przygotował też Sony Fodera. Jego hit nazywa się Feel Again. No to co, może poczujemy go razem, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A pamiętacie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość, gdy byliście jeszcze młodsi niż jesteście teraz? Czy w waszych wyobrażeniach samochody latały, albo chociaż my lataliśmy w specjalnych plecakach? No to teraz będzie trochę mniej spektakularnie, ale słuchajcie, przyszłość jest teraz. W kinach udało się zrobić coś, co brzmi jak z filmu science fiction. Naukowcy zaczęli tam przesyłać prąd do lecącego drona bezprzewodowo. I ten dron mógł tak sobie latać i latać i latać i prąd był wysyłany do niego bezprzewodowo. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Dron dostaje prąd z powietrza, a ja dostaję rachunki z kosmosu. I coś mi mówi, że nie tylko ja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Masz furę, rozbiłeś furę, a

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
5: Po co?
4: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
5: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
4: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: I po reklamie.

0: Nie wiem jak wy, ale ja tańczę w miejscu. Bo to Ale Farben i Rene Miller i Body Talk w Radiu SK. 4 minuty już prawie do 17. Ja dzisiaj szukam zdań, które mówicie w każdą sobotę. Każdą. I Magda napisała przed chwilką z dopiskiem: to jest zdanie słyszane co weekend i zawsze okazuje się nieprawdą. Uwaga! W końcu weekend, można odpocząć. Radio SK. A wy odpoczywacie? My pomożemy. To w końcu SK.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazję, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie. Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2, Zamość, Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie. Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793 905 085.
11: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
10: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
12: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
4: To będzie ostatnia reklama. Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
5: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
0: To będą 3 dni koncertów wielkich gwiazd. Już dzisiaj rusza Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Bene Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
14: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
0: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. 17 czerwca, czyli najbliższa środa, to już legendarna grupa Black Eyed Peas. Kolejny festiwalowy dzień to 20 czerwca. Tutaj legenda muzyki klubowej.
14: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na Face to Face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Będziemy się tam bawić razem z wami. Dziś też szukajcie nas tam z mikrofonem. Będę. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów. Będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Bime. Wstęp jest darmowy, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Czy sobota to u was też jeszcze więcej obowiązków niż między poniedziałkiem a piątkiem? A miało być odwrotnie, prawda? Wiem jak jest. No to ja trzymam za was kciuki bardzo mocno i mówię tak, jesteśmy w tym razem. Mati Fuczyło to ja, męskie granie to oni i nareszcie to też to. Ja się

0: I dokładnie tak brzmi SK, 19 minut po 17. Another 54 Ultra Talk to you. A chcielibyście czasem przenieść się może do dzieciństwa? Możemy wam to bez problemu załatwić, bo już w środę premiera filmu Toy Story 5. Czy wy też wychowaliście się na którejś z części tej animacji? O, przed nami już piąta edycja, ale już teraz można się pozytywnie nakręcać. Ruszyło SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które pokazuje, co dzieje się w pokoju dziecięcym, gdy nie ma w nim ludzi.
1: SK Toy Story Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak. Nie no, przecież to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
6: Czekaj, posłuchaj mnie.
7: SK Toy Story Radio.
2: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A więc słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK za darmo.
8: Radio SK.
0: No i sprawdźcie, czy jesteście w stanie rozpoznać między innymi nasze głosy.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro.
11: Emocje rosną.
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
26: I po reklamie.

0: Kino.
1: I noc, to Sylwia Grzeszczak i Pożyczony w Radiu SK, 24 minuty przed 18. A ja dzisiaj szukam odpowiedzi na pytanie, jakie jest zdanie, które musi koniecznie paść w każdą sobotę, no bo są takie rzeczy, w których wydaje się nam, że tylko my tak robimy, a potem ktoś o tym opowiada i okazuje się, że jednak ktoś inny ma dokładnie tak samo. Kamil się nagrał na SK-owym Messengerze.
2: A w sobotę będzie bomba.
1: Podoba mi się, że nastawienie jest tak pozytywne. No tak ma być, w takim razie jestem fanem. Piotrek też nagrał się na Messengerze.
3: Obowiązkowe zdanie w sobotę. Jak gdy mama pyta, posprzątałeś już pokój?
1: Aha, posprzątałeś już pokój. Już dawno tego nie słyszałem, a szkoda, bo wtedy przynajmniej miałbym dodatkową motywację. Radio SK. Tame Impala, Jenny i Dracula to już za chwilę. Westę.
4: Reklama. Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
5: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski W.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
7: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
8: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
9: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
13: I po reklamie.

to Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. 7 minut już zostało do 18:00, a na eskowym Messengerze pojawiła się przed chwilką wiadomość. Hej SK, czy zagracie piosenkę Łatwo Gang Majko, Wszystkie Marzenia? Czy ja odpowiadam? Wczoraj udało się odwiedzić Maję i spełnić marzenie, grając jej hit Westę, ale dziś też wam go zagramy, bo to jest murowany hit. Słuchajcie, imprezki, Kinga Berga przyjmuje mikrofon i obiecała mi, że wszyscy fani Mai będą na pewno zadowoleni. A ja jestem największym.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
2: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
3: Tak, w galerii Rewia Park.
2: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Rewia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
4: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
5: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
6: I nadal się trzymają, tak jak ja.
7: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
5: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
4: Wow, ale wygodnie!
7: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
8: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
4: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
12: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
13: Po co?
12: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
13: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
12: No tak.
11: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Zamość na czasie. I Bartek Ważny ZDK zaprasza na 15. zamojską Arlekinadę. Będą dynamiczne choreografie, elementy akrobatyki, żonglerki, gimnastyki artystycznej oraz widowiskowe działania na szczudłach.
3: Artyści z Teatru Voila ze Lwowa zaprezentują Państwu trzy specjalnie przygotowane etiudy, które są inspirowane spektaklem Cyrkowe kolory.
2: Mówiła Diana Maciąg z Zamojskiego Domu Kultury. Na Arlekinadzie zobaczymy sceny pantomimiczne, etiudy taneczne, inspirowane komedią dell'arte i dawnymi tańcami dworskimi. Będzie ponad 100 wykonawców. Zamojska Arlekinada już jutro startuje o godzinie 21 na Rynku Wielkim w Zamościu.
4: Muzyką się żyje.
5: Cztery znane influencerki w jedynym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadła Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę jak męskie granie dla młodych ludzi.
6: Porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
7: Co tam się będzie działo?
6: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
5: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. Na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. Już dzisiaj drugi przystanek trasy koncertowej Dawida Podsiadły. Obrotowy tur zatrzyma się na Enea Stadionie w Poznaniu. W ramach trasy Dawid gra koncerty na scenie w formie 360 stopni, która stoi na środku stadionu. Podczas koncertu w zeszły weekend Podsiadło ogłosił nowy muzyczny projekt. Zapowiedział wspólny album z Sobelem, który zapowiada ich wspólne koncerty na przyszłorocznym festiwalu Zorza. Podobnie jak rok temu, impreza Dawida Podsiadły w lato odwiedzi największe polskie miasta. Od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Katowicach. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad 2 dekad. Krążek ukaże się już 3 lipca.
8: Imprezka.
5: Jak już udało Wam się wszystko ogarnąć, posprzątać, wrócić z pracy, to jest ten moment, żeby sobie odpocząć. Albo poimprezować, a z Radiem SK to jest możliwe. To są hity na czasie, ja nazywam się Kinga Baryga i zapraszam Was na wspólny wieczór.

Gips i Stan, tak wam gramy 9,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK i to są oczywiście hity na czasie. A dzisiaj święto dobrych rad. 13 dzień czerwca to święto dobrych rad, dlatego ja przychodzę do was z pytaniem. Gdybyście mieli dać jakąś jedną radę, jedną dobrą radę, którą mogliby usłyszeć tutaj wszyscy słuchacze, to co by to było? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty. Ja oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. To co? Wy nagrywacie głosówki, a ja gram dalej. Już teraz Mozzyman i Underneath the Blue.

0: Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando. Można już poczuć klimat wakacji, przyznajcie sami, ale do wakacji jeszcze trochę czasu nam zostało, a dzisiaj 13 dzień czerwca, Święto Dobrych Rad, obchodzimy. I ja pytałam was, gdybyście mieli dać jakąś jedną dobrą radę, którą mają usłyszeć wszyscy słuchacze, to co by to było? No i Adrian się odezwał. Halo Adrianie, jaką ty masz radę dla naszych słuchaczy?
1: Ja dla wszystkich słuchaczy mam tylko jedną radę. Nieważne, dobrze, źle, włączcie eskę i wicilujcie. Pozdro.
0: Tak jest i to jest plan idealny. Do 22 gramy tutaj, bo jak imprezka, to tylko z Radiem Eska.

0: James Hype, tak wam gramy 27 minut po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj święto dobrych rad, więc Bartosz, słuchacz Bartosz, przychodzi z radą dla wszystkich słuchaczy. Bartku, jesteś? Halo, halo?
1: Dobra rada, zawsze gdy idziesz do publicznej toalety, sprawdź najpierw, czy jest papier toaletowy.
0: Ewentualnie zabierz ze sobą osobę towarzyszącą, która ci go przyniesie. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka, my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Sezon.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj. Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: I po reklamie.

To jest ten głos, który wy bardzo lubicie. Bledka i Tańcz. Tak wam gramy w Radiu SK 40, no w sumie to nie, 19 minut przed godziną 19. Tak się składa, że dzisiaj obchodzimy święto dobrych rad. I ja cały czas was pytam o porady i pojawiła się też porada od Zuzi, która napisała do nas tak: nigdy nie mów nigdy. No i to jest prawda, nigdy nie mówcie nigdy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może się okazać, że na tę imprezę sobotnią to ja dzisiaj nie pójdę, ale jednak później tak się wszystko zmienia, tak się modyfikują plany, że jednak na tej imprezie wylądujecie. Jak na razie, jeśli szykujecie się, właśnie macie swoje bifory, to towarzyszy wam Radio SK i imprezka w Radiu SK. Teraz gramy dalej. Już teraz Sony Fodera, a później Maneskin.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 19, to jest imprezka w Radiu SK. A swoją drogą dzisiaj święto dobrych rad i ja pytałam was, jakie macie rady. No i Kuba tutaj do nas przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo Kuba, jesteś?
1: Słuchając waszego radia, chciałbym przekazać wszystkim, żeby się nie poddawali, ponieważ jest w nas tyle szans, ile odwagi. Prosty cytat. Jak i moje motto życiowe. Więc tyle szans, ile odwagi. Po prostu.
0: W nas dużo jest odwagi i po godzinie 19 wracamy do was z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego będą też najnowsze informacje ze świata muzyki. Warto zostać z nami, bo będzie też m.in. Igo i Bruce.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy ekspres los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
15: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
16: Po co?
15: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
16: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
15: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
19: Ania, rachunkowość.
18: Zdała i jest na plusie.
19: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
18: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
19: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
18: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: To nie będzie zwykła impreza. To międzynarodowy festiwal. Na stadionie Legii Warszawa wystartował Warsaw Music Festival. Dzisiaj pierwszy dzień, który zdominuje projekt Upper Ground. Na czym on polega? No to już posłuchajcie.
23: Trzeba tutaj zdecydowanie, jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia. Mamy Art Batów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
22: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do wyjścia na tę imprezę? No, to też posłuchajcie.
23: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
0: Drugi dzień Warsaw Music Festivalu to środa. Wtedy na scenie legendarny zespół Black Eyed Peas, a w sobotę zagra ikona muzyki klubowej Armin van Buuren. Armina van Buurena mamy też co tydzień w Radio SK. Ten producent przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od godziny 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie. A po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Potem na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w weskowej aplikacji na smartfony. Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w Stanach. Podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy na sk.pl.
1: Impreska.
2: Impreska.
1: Impreska.
2: Impreska.
1: Impreska.
2: Impreska.
0: A tak się składa, że w Radiu SK mamy hity na czasie, które gramy wam właśnie w imprezce. 2 minuty po godzinie 19. To co, zaczynamy? Jesteście gotowi? Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Bruce, a później m.in. David Guetta.

Sylwia Grzeszczak i Och i Ach, tak wam gramy 11 minut po godzinie 19. To jest Radio SK, to jest imprezka. Jeśli macie jakieś plany szczególne na dzisiejszy wieczór, to dajcie znać. Pochwalcie się na Messengerze Radio SK, czekam na wasze wiadomości. Chętnie sobie tutaj na te tematy z wami porozmawiam, ale w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać wiadomości, to ja gram wam dalej. Alex Warren już teraz, a za chwilę Swedish House Mafia. To wszystko to, co lubicie najbardziej.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja mam nadzieję, że wy letniego smutku nie czujecie. Bo, moi drodzy, 12 dni. Tyle dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia wakacji. I cieszą się dzieci, cieszą się nauczyciele, ale myślę, że cieszą się też rodzice, bo wiadomo, to jest sezon urlopowy. I na Messengerze Radia SK, kiedy zapytałam się, co robicie, Kasia nam napisała, że ona właśnie planuje swój urlop. I ja się tak wczytałam, poszukałam i znalazłam. Otóż okazuje się, że eksperci i badacze mówią, że oczekiwanie na urlop może poprawić samopoczucie, motywację i zdrowie. Bo jak oglądamy zdjęcia miejsca, które odwiedzimy, planujemy taki wyjazd, no to to poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie spada nam poziom stresu. No a wiadomo, że przed tym dniem na literkę P, jak ten stres nam tak odpowiednio spadnie, a produktywność wzrośnie, to nawet szef będzie zadowolony i kto wie, może jakąś podwyżkę dostaniemy. No trzymam za to kciuki, a teraz gram kolejne hity na czasie. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Ale zostańmy przy tym lecie.

0: Jazzy 31 minut po godzinie 19. Swoją drogą ja tutaj mówię o tych, którzy imprezują, odpoczywają, pracują, ale są tacy, którzy gotują i pichcą w kuchni, tak jak Łukasz, słuchacz Łukasz, który do nas na Messengerze Radio SK napisał. My z moją kochaną żonką robimy właśnie gołąbki. Wysłał zdjęcie, więc dowód jest. Widać też tam, moi drodzy, młodą kapustę. Mięso mielone się szykuje, ale dopisał też, że co do wakacji odliczamy dni i 1 lipca jedziemy na biwak pod namiot do gąsek. Dzieci są zachwycone, oby tylko pogoda dopisała. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz i Martunia. No to również pozdrawiamy Was. Jak tam możecie, to podeślijcie chociaż jednego gołąbka do redakcji. Przyda się. Na pewno ktoś zje. Radio SK. I oczywiście życzymy Wam, żeby pogoda dopisała. Przez całe wakacje dla wszystkich.
1: Reklama. Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
2: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
3: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
4: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
5: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
6: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
7: Tak, w galerii Revia Park.
6: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
8: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na Ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP2 Zamość, Szczebrzeska 41. Czekamy na Ciebie.
12: I po reklamie.

Adam Lambert w Radiu SK. W imprezce w Radiu SK. 15-14 minut przed godziną 20. Swoją drogą okazuje się, że nie wszyscy imprezują, nie wszyscy pracują, nie wszyscy odpoczywają, bo bardzo dużo osób spędza czas w kuchni. Magda napisała do nas: ja tak jak Łukasz i Marta robię gołąbki z dwóch młodych kapust. Wczoraj pół miasta objeździłam za wielkim garem. Pozdrawiam z deszczowej Łomży. Magda, pozdrawiamy. O, już wysłała też zdjęcie, jak te gołąbki wyglądają. No, możemy Magdzie śmiało zazdrościć, ale to nie jedyna wiadomość, jeśli chodzi o gotowanie, bo wy się chyba w taki sposób najlepiej relaksujecie. Dostaliśmy też wiadomość od Ewy i Tomasza. Wysłała Ewa zdjęcie razem z Tomaszem. Pyszne drożdżóweczki z brzoskwinią robimy razem z mężem. Pozdrawiamy. Naprawdę ślinka cieknie. Czy wy musicie tak dokuczać mocno? Ja wam dokuczać całe szczęście nie będę, a będę wam te pobyty w kuchni, te wspólne gotowania umilać czas. Najlepszymi hitami na czasie. Już za chwilę Miles Smith, ale będzie też Lady Gaga. Radio SK. No i oczywiście Bonnie M i Rasputin.

To jedna z tych nut, która wchodzi idealnie. Gips, kukon, ty masz. Tak wam gramy chwilę przed godziną 20. Po 20 najnowsze informacje ze świata muzyki, a także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
2: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
4: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
5: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
6: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
7: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
8: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem, sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
11: I po reklamie.
12: Zamość na czasie.
13: I Bartek Ważny, w ten weekend trwa 22. edycja szturmu twierdzy Zamość. Co zaplanowano na niedzielę?
14: Pokaz sokolniczy, mamy też potyczkę Jana Sobie Pana Zamojskiego, to teren przy furcie wodnej. Popołudnie to legenda stołu szwedzkiego, także spotkanie o staropolskim stole przy kawie, jakie potrawy dominowały na stołach prostoty, ale także zapraszamy na degustację szwedzkiej grochówki. Sprawdzimy, co takiego Szwedzi mogli jeść pod murami twierdzy.
13: Mówiła Marta Lackorzyńska z Biura Informacji Turystycznej i Promocji Miasta Zamość. Pełny harmonogram imprezy znajdziecie na stronie zamość.pl.
15: Muzyką się żyje.
0: Łotwogang znów pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łotwogangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie marzenia, w której padają takie słowa. Posłuchajcie.
11: Wszystko, co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łotwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było dla Mai stresujące.
12: Luzik, arbuzik.
15: To jak, to poszło? To szybka chyba historia.
12: Poluszaki pomagały. A-a. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
16: Ja też się super bawiłem.
17: Ja się dobrze bawiłam.
12: Z tymi nagrywkami, wideo.
15: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
12: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
15: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
12: Tak.
15: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
12: Tak, bardzo.
15: Jesteś za?
12: Tak, żeby wszyscy słuchali.
0: Jak wyglądała wizyta u Mai, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Usłyszeliście tylko fragment, ale słuchajcie uważnie Eski, bo w tej godzinie, dosłownie za chwilę, po raz kolejny zagramy numer Łotwoganga i Majko. Wszystkie marzenia. A Dawid Podsiadło, numerem jeden wśród słuchaczy Radia SK. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać na jesieni. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dziś zagra na Enea Stadionie w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społeczności. To Just The Way You Are, czyli hit zespołu Milki sprzed ponad 20 lat w remiksie Davida Getty. Na miejsce trzecie listy hitów Radia SK spadł hymn męskiego grania. Głosujcie na wasze ulubione kawałki na sk.pl i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
18: Imprezka.
0: 3 minuty, 3,5 minuty po godzinie 20. Przygotowałam dla was kolejne hity na czasie, które umilą wam czas, gotowanie na przykład, bo wielu z was gotuje w kuchni, imprezowanie także, przygotowywanie się do imprez, więc zapraszam, Kinga Baryga, hej! A na dobry początek Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora. To trio nas zaskakuje i pięknie nam gra 14 minut po godzinie 20. Ale teraz, moi drodzy, przyszedł czas, żeby posłuchać wyjątkowego duetu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to tego numeru nie mogliśmy pominąć. Łatwo Gang po raz kolejny pokazał, że ma wielkie serce i pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia i bardzo chciała, żebyśmy zagrali ją w Esce. No to my, moi drodzy, te marzenia spełniamy i gramy. Gramy wam właśnie numer Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej. Wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i przypomnę, że cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. No to co? Gramy Wszystkie Marzenia.

0: To jeden z tych numerów, który nigdy się nie znudzi. Naughty Boy i Sam Smith. La la la. Wiecie, że sprawdziłam i jestem w szoku, ale ten numer ma 13 lat, a za każdym razem, na każdej imprezie wchodzi idealnie. I można przy nim tańczyć, można przy nim śpiewać. Tekst jest całkiem łatwy, szczególnie jeśli chodzi o refren. Ale, moi drodzy, jak się okazuje, sobota u Was to nie tylko impreza, ale to także dobre jedzenie. Piotr, nasz słuchacz, się odezwał. Halo Piotrze, co Ty porabiasz?
1: A ja zaraz będę robił pierożki. Oczywiście ruskie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Piotr nie jest jedyną osobą, bo odezwał się także Kamil. Witam serdecznie. Razem z partnerką robimy knedle z truskawkami w deszczowe popołudnie. Pozdrawiamy Kamil i Magda. Oczywiście, dopisał jeszcze Kamil, słuchamy przy tym Radia SK. To bardzo dobrze się składa, bo ja przygotowałam takie hity na czasie, które umilą Wam to gotowanie. Choć ja wiem, że samo w sobie gotowanie jest przyjemne, a testowanie tych posiłków jeszcze lepsze.

0: 28 minut dzieli nas od godziny 21, ale także 28 minut dzieli nas od kolejnego mundialowego meczu. Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Ja wiem, nasza reprezentacja udziału w mundialu nie bierze. Wielu tutaj wiernych fanów, kibiców się poobrażało, ale spokojnie, bo Radio SK przychodzi do Was z pewną propozycją. Mianowicie z nami możecie się pobawić. SK Karniaki Cup to taka akcja, która rusza u nas już jutro, ale Wy już dzisiaj możecie się, znaczy już w poniedziałek, pierwsze rozstrzygnięcie naszej zabawy, ale Wy już dzisiaj możecie się do tej naszej zabawy zgłaszać. Wystarczy, że wejdziecie na sk.pl, tam znajdziecie taką zakładkę SK Karniaki Cup. Chodzi o to, że tutaj razem z ambasadorem tej całej akcji SK Karniaki Cup, Sławomirem Peszko, będziecie musieli się trochę pobawić, a bardziej pozgadywać. Jest jedno pewne wygwizdane słowo. Ja Wam zaraz tutaj puszczę ten fragment i Wy to słowo musicie odgadnąć. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to zgarniacie całkiem niezłe nagrody. Najpierw oczywiście musicie wypełnić formularz na sk.pl, ale posłuchajcie już teraz, jakie z tej zagadki może przyjdzie Wam do głowy, jakie słowo jest tutaj wygwizdane. Uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi, żeby tego posłuchać? Myślę, że tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jeszcze raz.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jakie słowo jest wygwizdane? No to już musicie wiedzieć Wy. Zaglądajcie na sk.pl, tam wypełniajcie formularz i bawcie się razem z nami. SK Karniaki Cup. A o 21:00 przypominam, mecz Katar kontra Szwajcaria. Radio SK. I oczywiście hity na czasie, które wracają już za chwilę. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Tazosy.
2: Reklama. Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sidarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka. Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
3: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na Ciebie kierunki technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na Ciebie.
5: I po reklamie.

Kungs i Galaxy, tak wam gramy w Radio SK 12, 11 już minut przed godziną 21, ale lecimy dalej, tak żebyście mogli się porządnie przed waszymi imprezami rozgrzać już teraz. Jason Derulo, a później będzie także Benson Boone.

0: Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radiu SK 3 minuty przed godziną 21. Po 21 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje ze świata muzyki.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
2: Sławek, to mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
7: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
8: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
9: Tak, w galerii Revia Park.
8: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
11: I po reklamie.
12: Zamość na czasie.
13: I Bartek Ważny, Zamojski Dom Kultury opublikował już program 51. Zamojskiego Lata Teatralnego. Pierwszy spektakl 19 czerwca na Rynku Wielkim. Wystąpi wtedy Teatr Kto z Krakowa, który wystawi przedstawienie Bal. Do Zamościa przyjadą w tym roku teatry z Warszawy, Radomia, Poznania, Gdańska, a także z Pragi. 51. Zamojskiemu Latu Teatralnemu towarzyszą też warsztaty pisania recenzji teatralnych, wystawa fotografii Sergiusza Sachno, aktorzy, spotkania widzów z artystami i konkurs na sztukę teatralną Szukamy Polskiego Szekspira. Wydarzenie potrwa do 4 lipca. Szczegóły na stronie ZDK-u.
4: Muzyką się żyje.
0: Minuta po godzinie 21 wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Stadion Legii Warszawa przejmuje m.in. Artbat, Benny Banassi czy Steve Angelo z ekipy Swedish House Mafia. W środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu. Zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling. No i co na ten temat możemy więcej powiedzieć? Posłuchajcie sami.
14: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
0: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
14: taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: Na Warsaw Music Festivalu, na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Ja już widziałam na instagramowym profilu, że zajrzał tam Mati Fuczyło. Zobaczcie koniecznie naszą relację Instagram Radia SK, bo my będziemy bawić się tam razem z wami. A teraz bawimy się na Dniach Czeladzi. Trwa kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś i jutro sporo koncertów polskich wykonawców. Na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm. Wstęp darmowy, a imprezę prowadzi Kasia Węsierska. Za tydzień SK Music Tour będzie w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmie Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp jest darmowy. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Jeremi Sikorski wczoraj wziął ślub, jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy mamy dla was na sk.pl.
5: Imprezka. Imprezka.
0: Jeremi i Ada świętowali wczoraj swoje wesele. Dzisiaj możliwe, że poprawiny, a u nas imprezka w Radiu SK. Niezmiennie 4 minuty po godzinie 21. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę bardzo przez was lubiany Teddy Swims.

0: Margaret, tak wam gramy w Radiu SK. 13 minut po godzinie 21, a teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to wracamy do Crystal. Crystal i The One. Ten. No właśnie. Czy ten numer wam się spodoba? To się okaże, bo już za chwilę, już za moment gramy wam go w Radiu SK. A Crystal, jakby ktoś nie kojarzył, to brytyjska piosenkarka. Jest też autorką tekstów i producentką muzyczną. Ma już

już wiele znanych hitów na swoim koncie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość, która mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo ja nie mogę przestać jej słuchać. No to co, gramy Crystal i The One już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé. Hello. Słuchajcie, swoją drogą chciałabym powiedzieć, że odezwał się do nas Adam. I Adam chyba chce powiedzieć: halo, halo, sąsiedzie. To jest specjalna wiadomość do sąsiada. No ewidentnie chłopy ze Śląska. Posłuchajcie.
1: Takie szybkie przesłanie do sąsiada. Sąsiad, jeszcze 45 minut mamy, co by imprezować z Radiem SK. A ty nie krzycz tam, ścisz, tato. Jeno, bierz szkło i dowej do nas. Pozdrawiamy.
0: Nic dodać, nic ująć. Ja tylko wspomnę, że hity na czasie grają dalej. I gramy tak, że będzie można nóżką potuptoć. Więc już teraz Sombera, a później Ariana Grande i Z.

0: A ten numer dedykujemy wszystkim Swifties. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, tak wam gramy w Radiu SK, 33,5 minuty po godzinie 21. Spokojnie, hity na czasie grają dalej, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną miejsce trzecie ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herwood, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Tak, nareszcie będziemy to mogli usłyszeć już za chwilę.
1: Reklama. Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
2: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
3: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
4: I nadal się trzymają, tak jak ja.
5: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
3: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
2: Wow, ale wygodnie!
6: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
1: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
2: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak, tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
9: I po reklamie.

Shawn Mendes. Tak wam gramy w Radiu SK 12 minut przed godziną 22. To jest imprezka. Swoją drogą, uwaga, uwaga, wzrost hormonu szczęścia, pobudzenie, redukcja stresu i dobra energia. To wszystko wywołuje taniec i śpiewanie, więc moi drodzy, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy warto zrobić głośniej Radio SK, czy warto posłuchać, czy warto potańczyć, to ja odpowiadam, warto. Już teraz Sanach i etc. na disco.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy chwilę przed godziną 22. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia. Przypominam, że hity na czasie grają aż do białego rana.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
3: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bezczesnego, bezwpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2, Zamość, Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie. Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczanie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
2: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie. Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
4: I po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sitarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka. Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
7: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
1: I po reklamie.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
5: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
6: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
7: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
8: Nadal się trzymają, tak jak ja.
9: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
7: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
6: Wow, ale wygodnie!
10: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
5: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
6: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
12: I po reklamie.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie,

Nigdy im nie pozwoliłem na pośladane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

0: Cieszy.
1: Cieszysz? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio RSK.